0: Wybiła północ. Poważne problemy w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu na oddziale chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Śląscy policjanci rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik. Zapraszam. Poważne problemy kadrowe w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Od dziś placówka czasowo wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Obostrzenia dotyczą pacjentów przyjmowanych zarówno w trybie planowym, jak i nagłym, a osoby leczone obecnie na oddziale są sukcesywnie wypisywane lub przekazywane do innych szpitali. Powodem podjęcia takiej decyzji jest brak lekarzy internistów, co uniemożliwia zapewnienie pacjentom całodobowej opieki. Dyrekcja podkreśla przy tym, że sytuacja nie wynika z zaległości finansowych wobec personelu, bo te regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący hospitalizacji mogą szukać pomocy w pobliskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym nr 4 oraz szpitalu nr 2 w Bytomiu, a także w piekarskim centrum medycznym. Placówka deklaruje, że rekrutowana jest nowa kadra, tak aby interna mogła wznowić normalne funkcjonowanie od września. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Poinformował o tym wiceminister Wojciech Zajączkowski. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, aby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
0: Węgierski sąd zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru, obywatela Polski Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji mężczyzna miał zasnąć za kierownicą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, przeszukano ponad 30 miejsc.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę oraz złoto. Ustalono również, że majątek podejrzanych wart jest ponad 11 milionów złotych. Ma zostać zabezpieczone na poczet przyszłych kar i grzywien. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a 2 z tych osób trafiły do aresztu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach. I zostajemy w temacie nielegalnych wysypisk. Po 8 latach z Gliwic wreszcie znikną niebezpieczne odpady. Miejscowy samorząd ogłosił przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie 1500 ton toksycznych chemikaliów, które zalegają w hali przy ulicy Dojazdowej w Lgocie Zabrskiej. Jak poinformowała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka, Gliwice pozyskały na ten cel pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a całe przedsięwzięcie oszacowano na ponad 16,5 miliona złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wywiezienie trujących substancji pochodzących m.in. z przemysłu chemicznego, lakierniczego i motoryzacyjnego. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 września. Noc zaczęła się spokojnie, ale od zachodu niebo zaciągnie się chmurami i lokalnie może spaść słaby deszcz. Ochłodzi się do minimalnie 11 stopni. W ciągu dnia czeka nas całkiem przyjemne ocieplenie. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni. Choć poranek przywita nas całkowitym zachmurzeniem, w ciągu dnia doczekamy się przejaśnień, a przelotny deszcz pojawi się tylko miejscami.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki.
4: Dwa samoloty medyczne przywiozą dziś do Polski 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Na pokładzie każdej maszyny będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz. Pierwszy samolot wystartuje na Węgry rano, a ranni zostaną przetransportowani do Rzeszowa, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Marcin Podgórski.
5: Pierwszy samolot w Rzeszowie powinien lądować w okolicach godziny 11, może przed 12, w uzależnieniu od tego, w jaki sposób uda się tych pacjentów przetransportować na lotnisko w Debreczynie. To będą transporty pacjentów z poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili. Musimy to w taki sposób zorganizować. Transporty z tych szpitali w miarę precyzyjnie dotarły na to lotnisko.
4: Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów z Medjugorje doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Tak zdecydował węgierski sąd. Znieważenie na tle narodowościowym i naruszenie nietykalności cielesnej. Takie zarzuty usłyszała kobieta, która w Bydgoszczy miała zaatakować nastoletnie ukraińskie rodzeństwo. Zatrzymano ją wczoraj wraz z mężczyzną, z którym razem mieli wyzywać nastolatków i grozić im, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji Monika Chlebicz.
6: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
4: Do zdarzenia doszło w piątek w Bydgoszczy. 14-letnia dziewczynka i 12-letni chłopiec bawili się dronem w pobliżu dworca. Zostali zaatakowani za to, że rozmawiali po ukraińsku. Agresorzy wykręcili jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkę i rzucili nią w chłopca, powodując zadrapania. To ma być sposób na usprawnienie inwestycji w bezpieczeństwo. Rząd przyjął projekt ustawy, która zakłada szybki 40-dniowy termin wydawania decyzji środowiskowych dla inwestycji kluczowych. Przekroczenie tego terminu będzie oznaczało brak zastrzeżeń. O jakie inwestycje chodzi, tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka.
7: To jest projekt, który obejmuje zamkniętą listę kluczowych inwestycji drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich, a także przeciwpowodziowych, które są fundamentalnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa, obronności, a także rozwoju infrastruktury.
4: Premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta o podpisanie tej ustawy, kiedy zostanie uchwalona. A rząd przyjął także Lex Rolnik, projekt mający chronić rolnicze funkcje produkcyjne wsi. Zakłada on, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie, w którym zaakceptują typowe dla wsi uciążliwości, takie jak hałas, zapachy czy praca maszyn.
8: To są aktualności jedynki.
4: Czy przywódcom Stanów Zjednoczonych i Kanady uda się porozumieć w sprawie amerykańskich ceł? Od północy w środę 50-procentowe taryfy mają objąć kanadyjskie produkty sprowadzane do USA, takie jak wino, meble, nabiał, materiały budowlane, odzież, a także sprzęt hokejowy. Łącznie opłaty graniczne dotyczą towarów o wartości około 20 miliardów dolarów. I właśnie między innymi o tym premier Kanady Mark Carney rozmawiał z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. To była druga rozmowa przywódców obu krajów na ten temat w ciągu tygodnia. Kanada jest drugim największym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych – po Meksyku. W aktualnościach jeszcze Olsztyn. Ostatni kiosk pamiętający czasy PRL-u zniknął z przestrzeni miejskiej. Budka przy ulicy Żołnierskiej została rozebrana i trafiła w ręce Fundacji Klasyczna Jazda. Kiosk zostanie odrestaurowany. Będzie elementem dekoracji podczas zabytkowych wystaw motoryzacyjnych.
9: Sebastian Sarnecki, prezes Fundacji Klasyczna Jazda. Było dużo pracy, wydawało się początkowo, że to będzie kilka dni. Zrobiło się troszeczkę więcej, kiosk już na lawecie. Odrestaurujemy go tak, aby na targach motoryzacyjnych głównie był eksponatem przypominającym stare czasy, aby wkomponował się w nasze stare samochody zabytkowe.
10: Bartosz Gołębiowski, wiceprezes Fundacji Klasyczna Jazda. Taki jest plan, aby nie umarł. Ten kiosk na pewno nie idzie na żyletki, nie idzie na złom, nie idzie na przetopienie. Chcemy, aby był elementem naszej ekspozycji, bo gdy my jako grupa, jako fundacja jeździmy na targi motoryzacyjne, to zawsze oprócz wystawienia pojazdów stawiamy coś z epoki.
4: Kiosk przy ulicy Żołnierskiej w Olsztynie działał przez ponad 30 lat. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: W nocy głównie na południu i południowym zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 8 stopni lokalnie na północy i w Kotlinach Karpackich, około 12 w centrum, do 14 na południowym zachodzie. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i południowo-wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległy układ niżowy znad Skandynawii, Bałtyku i Europy Wschodniej utrzymuje się. Niż 1002 hektopaskale nad północą Wysp Brytyjskich pogłębia się i przemieszcza na południowy wschód. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich, przejściowo skręcający na kierunki południowe 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Temperatura powietrza około 17 stopni, widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków zachodnich 3 do 5. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami przelotne opady deszczu. Możliwe burze. Zatoka Pomorska. Wiatr z kierunków zachodnich przejściowo skręcający na kierunki południowe 3 do 4, wzrastający na 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, okresami w porywach 5. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego, pod koniec południowy 3 do 5. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami głównie na północy przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5, wzrastający na 5 do 6, w porywach 7.
1: Jedynka. Polskie Radio. Auto.
11: Tu Radio Dźwięk. Wait till you're announced.

0: Wybiła północ. Poważne problemy w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu na oddziale chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Śląscy policjanci rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik. Zapraszam. Poważne problemy kadrowe w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Od dziś placówka czasowo wstrzymuje przyjęcie na oddział chorób wewnętrznych. Obostrzenia dotyczą pacjentów przyjmowanych zarówno w trybie planowym, jak i nagłym, a osoby leczone obecnie na oddziale są sukcesywnie wypisywane lub przekazywane do innych szpitali. Powodem podjęcia takiej decyzji jest brak lekarzy internistów, co uniemożliwia zapewnienie pacjentom całodobowej opieki. Dyrekcja podkreśla przy tym, że sytuacja nie wynika z zaległości finansowych wobec personelu, bo te regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący hospitalizacji mogą szukać pomocy w pobliskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 oraz w Szpitalu nr 2 w Bytomiu, a także w Piekarskim Centrum Medycznym. Placówka deklaruje, że rekrutowana jest nowa kadra, tak aby interna mogła wznowić normalne funkcjonowanie od września. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Poinformował o tym wiceminister Wojciech Zajączkowski. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, aby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
0: Węgierski sąd zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru, obywatela Polski Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji mężczyzna miał zasnąć za kierownicą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, przeszukano ponad 30 miejsc.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę oraz złoto. Ustalono również, że majątek podejrzanych wart jest ponad 11 milionów złotych. Ma zostać zabezpieczony na poczet przyszłych kar i grzywien. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a 2 z tych osób trafiły do aresztu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach. I zostajemy w temacie nielegalnych wysypisk. Po 8 latach z Gliwic wreszcie znikną niebezpieczne odpady. Miejscowy samorząd ogłosił przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie 1500 ton toksycznych chemikaliów, które zalegają w hali przy ulicy Dojazdowej w Lgocie Zabrskiej. Jak poinformowała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka, Gliwice pozyskały na ten cel pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a całe przedsięwzięcie oszacowano na ponad 16,5 miliona złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wywiezienie trujących substancji pochodzących m.in. z przemysłu chemicznego, lakierniczego i motoryzacyjnego. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 września. Noc zaczęła się spokojnie, ale od zachodu niebo zaciągnie się chmurami i lokalnie może spaść słaby deszcz. Ochłodzi się do minimalnie 11 stopni. W ciągu dnia czeka nas całkiem przyjemne ocieplenie. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni. Choć poranek przywita nas całkowitym zachmurzeniem, w ciągu dnia doczekamy się przejaśnień, a przelotny deszcz pojawi się tylko miejscami.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Ja. Aktualności jedynki Olaf Warzyński.
4: Nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. To stanowisko prokuratury krajowej. W zeszłym tygodniu wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości trafił do warszawskiego sądu. Został wysłany z Naddniestrza, a podpisany własnoręcznie przez Marcina Romanowskiego. List żelazny gwarantuje odpowiadanie z wolnej stopy pod warunkiem stawiania się na przesłuchaniach. Ale dotychczasowe zachowanie ściganego polityka nie świadczy o tym, że faktycznie stawiałby się, uważa Przemysław Nowak z prokuratury krajowej.
5: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie, a wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego, iż nie będzie postępowania utrudniał, nie będzie mdlał, będzie się stawiał na wezwanie sądu i prokuratora.
4: Marcin Romanowski napisał w swoim wniosku, że obecnie przebywa w Tyraspolu na terytorium Naddniestrza. Wskazał nawet konkretny adres. Oświadczył, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. Jeśli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania. Papież Leon XIV modli się za ofiary wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Zapewnił o tym watykański sekretarz stanu. Kardynał Pietro Parolin wysłał telegram do metropolity przemyskiego, arcybiskupa Adama Szala i ordynariusza rzeszowskiego, biskupa Jana Wątroby. Napisał w nim, wyrażając swoją duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem, Ojciec Święty zanosi szczególne modlitwy za tych braci i siostry, którzy powracając z pielgrzymki wiary zakończyli swoją ziemską pielgrzymkę. Do wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami wracającymi z Madziugorje doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. 12 osób zginęło, 10 trafiło w bardzo ciężkim stanie do szpitali na Węgrzech. Pozostałych 37 pasażerów odniosło lekkie obrażenia. Dziś dwa samoloty medyczne przywiozą do Polski 12 rannych. Dwie osoby z zarzutami w związku z pożarem kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu, w którym zginęło dwóch strażaków. Chodzi o tragedię sprzed niemal dokładnie 2 lat. Przed sądem staną osoby prowadzące firmę, która przez wiele lat magazynowała baterie w piwnicy budynku. Łącznie w pomieszczeniach było ponad 6 ton baterii. Według ustaleń śledczych oraz biegłych pożar wywołała awaria jednego z ogniw, co w konsekwencji doprowadziło do 2 eksplozji. Śmierć strażaków nie wyniknęła z błędów podczas akcji gaśniczej, mówi prokurator Marek Piegat.
6: Na obecnym etapie jakby wiedzy i taktyki nie było innej możliwości ustalenia co, gdzie i jak się pali. Trzeba było dotrzeć do tych pomieszczeń, a dotarcie do tych pomieszczeń oznaczało otwarcie bądź drzwi, bądź okien, żeby można było zorientować się osobiście przez strażaków, żeby mogli się zorientować co się dzieje, a to oznaczało dowentylowanie pomieszczeń, spowodowanie zaistnienia środowiska do zaistnienia wybuchu.
4: Na stacjach benzynowych dziś nieco drożej niż wczoraj. Benzyna 95-oktanowa kosztuje maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr. Za 98 zapłacimy nie więcej niż 7,26, a za diesla najwyżej 7,47. Środa będzie trzecim dniem ponownie obowiązującego programu ceny paliwa niżej. CPN tym razem działa w ograniczonym zakresie. Obniżony został VAT i wprowadzone dzienne ceny maksymalne.
7: To są aktualności jedynki.
4: Pod koniec sierpnia naukowcy wrócą do Późnik na Wołyniu. Będą szukać mogiły ze szczątkami ofiar rzezi wołyńskiej. W Późnikach odnaleziono do tej pory szczątki ponad 40 Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Odnalezienie masowej mogiły jest jednak bardzo trudne. Pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Jak mówi kierujący pracami profesor Andrzej Osowski, na miejscu trudno o jakiekolwiek wskazówki.
8: Relacje świadków, nawet bardzo precyzyjne, są trudne do weryfikacji w terenie z uwagi na to, że tam się wszystko zmieniło. Obszar, na którym pracujemy, jest to obszar byłej miejscowości Późniki i byłego cmentarza, natomiast tam nie istnieje praktycznie biorąc nic, poza niewielkimi fragmentami zachowanymi pomników. I Późniki pokazują, jak trochę jak w soczewce, że prace, które prowadzimy na Ukrainie, zarówno my, jak i Instytut Pamięci Narodowej, są to prace ekstremalnie trudne.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu głównie na południu i południowym zachodzie, ale tylko lokalnie. Temperatura minimalna od 8 stopni na północy i w Kotlinach Karpackich, około 12 w centrum, do 14 na południowym zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Tu Radio Dźwięk.

Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, banatki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą kijali. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszik dla młodzieży. Na straży macierzy, pruszków kontra wołomi. Sędzia od obu bierze, czwarty groszik na pomniki.

0: Wszyscy artyści to psie krwie. Czy tego chcesz, czy nie?
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Wybiła północ. Poważne problemy w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu na oddziale chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Śląscy policjanci rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik. Zapraszam. Poważne problemy kadrowe w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Od dziś placówka czasowo wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Obostrzenia dotyczą pacjentów przyjmowanych zarówno w trybie planowym, jak i nagłym, a osoby leczone obecnie na oddziale są sukcesywnie wypisywane lub przekazywane do innych szpitali. Powodem podjęcia takiej decyzji jest brak lekarzy internistów, co uniemożliwia zapewnienie pacjentom całodobowej opieki. Dyrekcja podkreśla przy tym, że sytuacja nie wynika z zaległości finansowych wobec personelu, bo te regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący hospitalizacji mogą szukać pomocy w pobliskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym nr 4 oraz szpitalu nr 2 w Bytomiu, a także w piekarskim centrum medycznym. Placówka deklaruje, że rekrutowana jest nowa kadra, tak aby interna mogła wznowić normalne funkcjonowanie od września. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Poinformował o tym wiceminister Wojciech Zajączkowski. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, aby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
0: Węgierski sąd zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru, obywatela Polski Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji mężczyzna miał zasnąć za kierownicą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, przeszukano ponad 30 miejsc.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę oraz złoto. Ustalono również, że majątek podejrzanych wart jest ponad 11 milionów złotych. Ma zostać zabezpieczone na poczet przyszłych kar i grzywien. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a 2 z tych osób trafiły do aresztu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach. I zostajemy w temacie nielegalnych wysypisk. Po 8 latach z Gliwic wreszcie znikną niebezpieczne odpady. Miejscowy samorząd ogłosił przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie 1500 ton toksycznych chemikaliów, które zalegają w hali przy ulicy Dojazdowej w Lgocie Zabrskiej. Jak poinformowała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka, Gliwice pozyskały na ten cel pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a całe przedsięwzięcie oszacowano na ponad 16,5 miliona złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wywiezienie trujących substancji pochodzących m.in. z przemysłu chemicznego, lakierniczego i motoryzacyjnego. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 września. Noc zaczęła się spokojnie, ale od zachodu niebo zaciągnie się chmurami i lokalnie może spaść słaby deszcz. Ochłodzi się do minimalnie 11 stopni. W ciągu dnia czeka nas całkiem przyjemne ocieplenie. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni. Choć poranek przywita nas całkowitym zachmurzeniem, w ciągu dnia doczekamy się przejaśnień, a przelotny deszcz pojawi się tylko miejscami.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i przepocili dżiny. A ja mam dziwny problem. Zawsze pisałem słowa, gdy nękały stany podłe. A za widownię miałem smutek, więc nie za wygodnie mi w tym miłym letnim stanie. Pogubiłem słowa wzniosłe. To dosyć dziwny problem, szczególnie, że ostatnio płytkie szczęście dosyć modne. Szczególnie, że mi dobrze, gdy nieśmiało patrzy słońce na mnie i drogowców, którzy pocą się pełzając z korkiem. Nogi niosą nad Wisłę, tam cię spotkam, wierząc, że swą płynną mową zabłysnę. Jest to mocno naiwne, wiedząc, jak wyglądasz latem, a więc stojąc za winklem piszę słowo dość płytkie, no bo skoro mam milczeć, wolę już przeczytać tani wiersz. Z Wisłą wpadło już do morza zbyt wiele zamyśleń. Chowam wieczne pióro do plecaka, idę dalej, już 14 po 14, a więc się spóźniłem dla niej. Mówi miłe cześć, pyta o pogodę i jak mija mi dzień i czy jej coś opowiem. Czemu znowu atramentem pobrudziłem dłonie, dlaczego mam głowę w chmurach i czemu zgubiłem drogę? Dosyć mnogie pytanie nade mną skrzętnie piętrzy. Nie wiem, czy odpowiadać, czy jej przeczytać wierszyk. W końcu mówię, że dzień dzisiaj mam naprawdę świetny i że piszę sobie o tych, co to się spocili w swetry. Kiedy stali w korku na drogowców spoglądałem, a ten widok wydał się naprawdę niezły. Wziąłem wieczne pióro i po krótkiej burzy mózgu zapisałem wnioski, a udało się finalnie stwierdzić, że lato zaskoczyło drogowców. Przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Przepocili swetry, no i...

Znałaś dotyk policzka, zanim jeszcze w piątek w miasto wyszli budzy księżniczka, zanim król z pieśniarką się uśmiali w moich zamysłach. Teraz wiecznym piórem ci napiszę chleb i igrzyska, rozumiesz? Los nam zesłał fortunę, trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć wieczne pióro i tym wiecznym piórem móc popisać choćby o tych przepoconych dżinach. Nikt nie jeździłby tramwajem, mając latający dywan. Przyznasz chyba, wyznam ci dwa razy miłość, bo szaleje we mnie pożar, choć się tylko iskra tliła. Przyznaj miła, że gdy snułem te wywody w swojej głowie, kilka razy mimowolnie powtórzyłaś. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy, przepocili swetry, no i przepocili dżiny. Lato zaskoczyło drogowców, przepocili swetry w wielkomiejskim korku. Lato zaskoczyło trochę w stylu zimy. Brniemy dalej w spacer po bulwarze nad Wiślanym. Zgubiliśmy czas i księżyc się pojawił ponad nami. Miasto śpi i śnią się wszystkim myśli zakazane. Gwiazdy budzą zachwyt, chociaż w sumie już je znam na pamięć. Dzisiaj naszym łożem będzie ziemia, ubrana w piękne szaty noc i nagi skrawek nieba. Nagle urywa się film i budzi ranny rumor. Wszystko jakieś inne, a w kurtce wiecznego pióra nie mam. Czuję się z tym okropnie, miasto, które snuło piękne wiersze, jęczy markotnie. A w notesie słowa się nie kleją i mają niewiele znaczeń. Wprawdzie opisałem cały świat, lecz tylko jeden spacer. No i przede wszystkim, gdzie jest postać, którą wczoraj namawiałem, by zasnęła ze mną pod tą chmurą? Zauważam kartkę, czytam na głos z wielkim trudem. Wszystko wyjaśni mi w liście, pisać będzie.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Nie widziałem tylu spadających gwiazd. Nie myśl o życzeniach, wszystkie spełnią się i tak. Mam 25 lat, nieraz skończył mi się świat. Już jak gdy wracałem do domu, dostałem w pierdol od karków. Jak wtedy, kiedy dostałem od ciebie kosza w parku. Życie to jest parkour, a ja boję się zjeżdżalni w aquaparku. Końcem świata miała być matura, puste konto w banku.

0: Wybiła północ. Poważne problemy w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu na oddziale chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Śląscy policjanci rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik. Zapraszam. Poważne problemy kadrowe w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Od dziś placówka czasowo wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Obostrzenia dotyczą pacjentów przyjmowanych zarówno w trybie planowym, jak i nagłym, a osoby leczone obecnie na oddziale są sukcesywnie wypisywane lub przekazywane do innych szpitali. Powodem podjęcia takiej decyzji jest brak lekarzy internistów, co uniemożliwia zapewnienie pacjentom całodobowej opieki. Dyrekcja podkreśla przy tym, że sytuacja nie wynika z zaległości finansowych wobec personelu, bo te regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący hospitalizacji mogą szukać pomocy w pobliskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 oraz w Szpitalu nr 2 w Bytomiu, a także w Piekarskim Centrum Medycznym. Placówka deklaruje, że rekrutowana jest nowa kadra, tak aby interna mogła wznowić normalne funkcjonowanie od września. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Poinformował o tym wiceminister Wojciech Zajączkowski. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, aby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
0: Węgierski sąd zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru, obywatela Polski Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji mężczyzna miał zasnąć za kierownicą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, przeszukano ponad 30 miejsc.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę oraz złoto. Ustalono również, że majątek podejrzanych wart jest ponad 11 milionów złotych. Ma zostać zabezpieczone na poczet przyszłych kar i grzywien. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a 2 z tych osób trafiły do aresztu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach. I zostajemy w temacie nielegalnych wysypisk. Po 8 latach z Gliwic wreszcie znikną niebezpieczne odpady. Miejscowy samorząd ogłosił przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie 1500 ton toksycznych chemikaliów, które zalegają w hali przy ulicy Dojazdowej w Lgocie Zabrskiej. Jak poinformowała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka, Gliwice pozyskały na ten cel pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a całe przedsięwzięcie oszacowano na ponad 16,5 miliona złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wywiezienie trujących substancji pochodzących m.in. z przemysłu chemicznego, lakierniczego i motoryzacyjnego. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 września. Noc zaczęła się spokojnie, ale od zachodu niebo zaciągnie się chmurami i lokalnie może spaść słaby deszcz. Ochłodzi się do minimalnie 11 stopni. W ciągu dnia czeka nas całkiem przyjemne ocieplenie. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni. Choć poranek przywita nas całkowitym zachmurzeniem, w ciągu dnia doczekamy się przejaśnień, a przelotny deszcz pojawi się tylko miejscami.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Wybiła północ. Poważne problemy w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu na oddziale chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Śląscy policjanci rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Poważne problemy kadrowe w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Od dziś placówka czasowo wstrzymuje przyjęcie na oddział chorób wewnętrznych. Obostrzenia dotyczą pacjentów przyjmowanych zarówno w trybie planowym, jak i nagłym, a osoby leczone obecnie na oddziale są sukcesywnie wypisywane lub przekazywane do innych szpitali. Powodem podjęcia takiej decyzji jest brak lekarzy internistów, co uniemożliwia zapewnienie pacjentom całodobowej opieki. Dyrekcja podkreśla przy tym, że sytuacja nie wynika z zaległości finansowych wobec personelu, bo te regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący hospitalizacji mogą szukać pomocy w pobliskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym nr 4 oraz szpitalu nr 2 w Bytomiu, a także w piekarskim centrum medycznym. Placówka deklaruje, że rekrutowana jest nowa kadra, tak aby interna mogła wznowić normalne funkcjonowanie od września. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Poinformował o tym wiceminister Wojciech Zajączkowski. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, aby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
0: Węgierski sąd zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru, obywatela Polski Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji mężczyzna miał zasnąć za kierownicą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, przeszukano ponad 30 miejsc.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę oraz złoto. Ustalono również, że majątek podejrzanych wart jest ponad 11 milionów złotych. Ma zostać zabezpieczone na poczet przyszłych kar i grzywien. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a 2 z tych osób trafiły do aresztu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach. I zostajemy w temacie nielegalnych wysypisk. Po 8 latach z Gliwic wreszcie znikną niebezpieczne odpady. Miejscowy samorząd ogłosił przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie 1500 ton toksycznych chemikaliów, które zalegają w hali przy ulicy Dojazdowej w Lgocie Zabrskiej. Jak poinformowała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka, Gliwice pozyskały na ten cel pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a całe przedsięwzięcie oszacowano na ponad 16,5 miliona złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wywiezienie trujących substancji pochodzących m.in. z przemysłu chemicznego, lakierniczego i motoryzacyjnego. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 września. Noc zaczęła się spokojnie, ale od zachodu niebo zaciągnie się chmurami i lokalnie może spaść słaby deszcz. Ochłodzi się do minimalnie 11 stopni. W ciągu dnia czeka nas całkiem przyjemne ocieplenie. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni. Choć poranek przywita nas całkowitym zachmurzeniem, w ciągu dnia doczekamy się przejaśnień, a przelotny deszcz pojawi się tylko miejscami.
4: Tu Radio Dźwięk.
1: Polskiego Radia.
5: Aktualności jedynki Olaf Warzyński. W ostatnich latach była ważnym głosem jeszcze żyjących powstańców warszawskich. Była psycholożką i działaczką społeczną. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska. W powstaniu walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami Atma i Pączek. O jej śmierci poinformował wiceminister kultury Maciej Wróbel. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, napisał w serwisie X. Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragedii na węgierskiej autostradzie. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu. W wypadku autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. 62-letni kierowca złożył zażalenie na decyzję sądu.
4: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Dziś 12 poszkodowanych osób przyleci do Polski na pokładzie dwóch samolotów medycznych. Zarzut znieważenia na tle narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej dla 46-latki zatrzymanej w Bydgoszczy. Kobieta jest podejrzana o atak na ukraińskie rodzeństwo.
6: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem na ulicy Unii Lubelskiej nieopodal dworca kolejowego. Konsulat Generalny Ukrainy informował, że zostali zaatakowani przez polską parę za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili nią w chłopca, powodując zadrapania. Atak potępił premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny, powiedział premier.
5: O czym informował Damian Klich z Radia PIK.
7: To są aktualności jedynki.
5: Korpusy bomb, rakiet i komponenty do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Taką produkcją zajmie się niebawem huta Mała Panew w Ozimku, która zostanie włączona do polskiej grupy hutniczej. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszałek mówi, że to ogromna szansa dla zakładu.
8: Z dumą wspieramy takie inicjatywy, rozwój naszych przedsiębiorstw w tak strategicznym sektorze. To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realny wkład w bezpieczeństwo kraju oraz impuls do dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w naszym regionie. Trzymam kciuki za pomyślną realizację tego przedsięwzięcia.
5: Huta Mała Panew jest najstarsza w Polsce. Działa od 1754 roku. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa. Co ich łączy? Wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Pokazujemy nasz kraj w sposób intrygujący, ale zarazem zabawny, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
9: Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze, o tych postaciach, które też występują w tych filmach. Chcemy przypomnieć światu, że Kopernik też był z Polski, że Chopin był z Polski, że mieliśmy królów kiedyś w przeszłości, a jednocześnie w tej chwili jesteśmy takim rozwiniętym, bardzo dobrze krajem.
5: Spoty będą prezentowane w mediach społecznościowych w krajach zachodniej Europy i w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy film promuje Warszawę, kolejne Gdańsk i Kraków. Na koniec jeszcze Rzym i niespodziewane odkrycie za sprawą suszy. Niski stan Tybru odsłonił relikty starożytnej konstrukcji. To pozostałości mostu Nerona, zniszczonego jeszcze w czasach antycznych.
10: Pozostałości mostu Nerona znajdują się w korycie Tybru w pobliżu Zamku Świętego Anioła, niedaleko dzisiejszego mostu Wiktora Emanuela i są doskonale widoczne. Fragmenty konstrukcji pojawiają się, gdy poziom Tybru wyraźnie spada, między innymi podczas długotrwałych upałów. Tak jest również tego lata. Most był ważnym połączeniem z terenami dzisiejszego Watykanu. Przechodziła przez niego starożytna Via Triumphalis, droga prowadząca z centrum Rzymu w stronę Watykanu i dalej na Monte Mario. Dziś niski poziom rzeki pozwala turystom i historykom zobaczyć fragment wiecznego miasta sprzed niemal 2000 lat. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
5: Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada, a lokalnie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu około 25. Nad morzem i w górach chwilami silnie powieje.
7: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Tu Radio Dźwięk.

0: wybiła północ. Poważne problemy w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu na oddziale chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do Polski ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Śląscy policjanci rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Poważne problemy kadrowe w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu. Od dziś placówka czasowo wstrzymuje przyjęcie na oddział chorób wewnętrznych. Obostrzenia dotyczą pacjentów przyjmowanych zarówno w trybie planowym, jak i nagłym, a osoby leczone obecnie na oddziale są sukcesywnie wypisywane lub przekazywane do innych szpitali. Powodem podjęcia takiej decyzji jest brak lekarzy internistów, co uniemożliwia zapewnienie pacjentom całodobowej opieki. Dyrekcja podkreśla przy tym, że sytuacja nie wynika z zaległości finansowych wobec personelu, bo te regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący hospitalizacji mogą szukać pomocy w pobliskim wojewódzkim szpitalu specjalistycznym nr 4 oraz szpitalu nr 2 w Bytomiu, a także w piekarskim centrum medycznym. Placówka deklaruje, że rekrutowana jest nowa kadra, tak aby interna mogła wznowić normalne funkcjonowanie od września. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech. Poinformował o tym wiceminister Wojciech Zajączkowski. W wypadku polskiego autokaru zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o poprowadzenie śledztwa w sprawie wypadku tak, aby ciała ofiar możliwie jak najszybciej wróciły do kraju.
2: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
0: Węgierski sąd zdecydował o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru, obywatela Polski Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji mężczyzna miał zasnąć za kierownicą.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Śląscy policjanci wspólnie z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Jak mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji, przeszukano ponad 30 miejsc.
3: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze, wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej, przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: Śledczy zabezpieczyli też 3 samochody, gotówkę oraz złoto. Ustalono również, że majątek podejrzanych wart jest ponad 11 milionów złotych. Ma zostać zabezpieczony na poczet przyszłych kar i grzywien. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a 2 z tych osób trafiły do aresztu. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury regionalnej w Katowicach. I zostajemy w temacie nielegalnych wysypisk. Po 8 latach z Gliwic wreszcie znikną niebezpieczne odpady. Miejscowy samorząd ogłosił przetarg na usunięcie i unieszkodliwienie 1500 ton toksycznych chemikaliów, które zalegają w hali przy ulicy Dojazdowej w Lgocie Zabrskiej. Jak poinformowała prezydent miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka, Gliwice pozyskały na ten cel pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a całe przedsięwzięcie oszacowano na ponad 16,5 miliona złotych. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wywiezienie trujących substancji pochodzących m.in. z przemysłu chemicznego, lakierniczego i motoryzacyjnego. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty do 14 września. Noc zaczęła się spokojnie, ale od zachodu niebo zaciągnie się chmurami i lokalnie może spaść słaby deszcz. Ochłodzi się do minimalnie 11 stopni. W ciągu dnia czeka nas całkiem przyjemne ocieplenie. Na termometrach zobaczymy do 26 stopni. Choć poranek przywita nas całkowitym zachmurzeniem, w ciągu dnia doczekamy się przejaśnień, a przelotny deszcz pojawi się tylko miejscami.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: A zatem wyruszamy po raz pierwszy dziś na drogi naszego regionu, by zdać stamtąd relacje na temat tego, co tam się dzieje, jeśli chodzi o ruch kołowy. czyli Autoradio w Radiu Katowice i Dorota Stabik. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. A ruch na drogach regionu o tej porze spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale w Sosnowcu więcej samochodów jest już na trasie 79 przy dojeździe do drogi S1. Większy ruch też na drodze krajowej 44 w Bieruniu Nowym, gdzie trwają prace, i więcej samochodów na trasie S1 w Milówce. Tam tłoczno na pasach w obie strony. Trwa duża przebudowa wiaduktu kolejowego nad ulicą Wiosny Ludów w katowickich Szopienicach. Droga i przejazd pod obiektem dla samochodów oraz tramwajów są całkowicie zamknięte, a utrudnienia potrwają do połowy 2027 roku. Objazdy wyznaczono przez pobliską ulicę Lwowską oraz przez drogę tymczasową przygotowaną przez zarządcę. Zapewniono także przejście dla pieszych przez teren budowy. 691-400-400, czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. W ostatnich latach była ważnym głosem jeszcze żyjących powstańców warszawskich. Była psycholożką i działaczką społeczną. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska. W powstaniu walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej pod pseudonimami Atma i Pączek. O jej śmierci poinformował wiceminister kultury Maciej Wróbel. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, napisał w serwisie X. Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragedii na węgierskiej autostradzie. Tak zdecydował sąd w Miszkolcu. W wypadku autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. 62-letni kierowca złożył zażalenie na decyzję sądu.
8: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Sąd obawia się, że podejrzany będzie mógł mataczyć, wpływać na drugiego kierowcę i pasażerów autokaru. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Dziś 12 poszkodowanych osób przyleci do Polski na pokładzie dwóch samolotów medycznych. Zarzut znieważenia na tle narodowościowym i naruszenia nietykalności cielesnej dla 46-latki zatrzymanej w Bydgoszczy. Kobieta jest podejrzana o atak na ukraińskie rodzeństwo.
9: Sprawę na policję zgłosiła matka 14-letniej dziewczyny i 12-letniego chłopaka. Rodzeństwo bawiło się zabawkowym dronem na ulicy Unii Lubelskiej nieopodal dworca kolejowego. Konsulat Generalny Ukrainy informował, że zostali zaatakowani przez polską parę za to, że rozmawiali po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta wyzywali nieletnich i grozili im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili nią w chłopca, powodując zadrapania. Atak potępił premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie. Zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci. Nasze dzieci i dzieci, które szukają u nas gościny, powiedział premier.
7: O czym informował Damian Klich z Radia PIK.
10: To są aktualności jedynki.
7: Korpusy bomb, rakiet i komponenty do amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Taką produkcją zajmie się niebawem huta Mała Panew w Ozimku, która zostanie włączona do polskiej grupy hutniczej. Burmistrz Ozimka Mirosław Wieszałek mówi, że to ogromna szansa dla zakładu.
11: Z dumą wspieramy takie inicjatywy. Rozwój naszych przedsiębiorstw w tak strategicznym sektorze to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim realny wkład w bezpieczeństwo kraju oraz impuls do dalszego wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy w naszym regionie. Trzymam kciuki za pomyślną realizację tego przedsięwzięcia.
7: Huta Mała Panew jest najstarsza w Polsce. Działa od 1754 roku. Piłkarz Robert Lewandowski, hollywoodzki aktor Jesse Eisenberg, modelka Ania Rubik i były prezydent Lech Wałęsa. Co ich łączy? Wystąpili w spotach kampanii, która ma promować Polskę za granicą. Jej hasło to Poland More Than You Expected, czyli Polska więcej niż się spodziewałeś. Kampanię przygotowała Polska Organizacja Turystyczna. Pokazujemy nasz kraj w sposób intrygujący, ale zarazem zabawny, mówi prezes organizacji Magdalena Krucz.
12: Chcemy pokazywać Polskę jako kraj właśnie taki nowoczesny, nie zapominając o naszej historii, o kulturze, o tych postaciach, które też występują w tych filmach. Chcemy przypomnieć światu, że Kopernik też był z Polski, że Chopin był z Polski, że mieliśmy królów kiedyś w przeszłości, a jednocześnie w tej chwili jesteśmy takim rozwiniętym, bardzo dobrze krajem.
7: Spoty będą prezentowane w mediach społecznościowych w krajach zachodniej Europy i w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy film promuje Warszawę, kolejny Gdańsk i Kraków. Na koniec jeszcze Rzym i niespodziewane odkrycie za sprawą suszy. Niski stan Tybru odsłonił relikty starożytnej konstrukcji. To pozostałości mostu Nerona, zniszczonego jeszcze w czasach antycznych.
13: Pozostałości mostu Nerona znajdują się w korycie Tybru w pobliżu Zamku Świętego Anioła, niedaleko dzisiejszego mostu Wiktora Emanuela i są doskonale widoczne. Fragmenty konstrukcji pojawiają się, gdy poziom Tybru wyraźnie spada, między innymi podczas długotrwałych upałów. Tak jest również tego lata. Most był ważnym połączeniem z terenami dzisiejszego Watykanu. Przechodziła przez niego starożytna Via Triumphalis, droga prowadząca z centrum Rzymu w stronę Watykanu i dalej na Monte Mario. Dziś niski poziom rzeki pozwala turystom i historykom zobaczyć fragment wiecznego miasta sprzed niemal 2000 lat. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
7: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
7: Środa będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północnym wschodzie początkowo możliwe rozpogodzenia. Miejscami przelotnie popada, a lokalnie może zagrzmieć. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni. Cieplej miejscami na południu około 25. Nad morzem i w górach chwilami silnie powieje.
10: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Na zegarach 7. Bytomski Szpital Specjalistyczny nr 1 od dziś czasowo wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów został rozbity przez śląską policję. W sprawie zatrzymano 5 osób. Pomnik hutnika pojawił się w Siemianowicach Śląskich. Ma upamiętniać dziedzictwo przemysłowe.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Od dziś Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu czasowo wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powód to brak lekarzy specjalistów, co uniemożliwia zapewnienie całodobowej opieki. Placówka poinformowała w mediach społecznościowych, że wstrzymanie dotyczy zarówno pacjentów przyjmowanych w trybie planowym, jak i nagłym. Poza tym dziś ma się zacząć proces wypisywania osób obecnie leczonych na oddziale. Pacjenci, których diagnostyka lub leczenie nie zostaną zakończone, mają zostać przekazani do innych podmiotów leczniczych. Szpital zapewnił, że w ten sposób będzie kontynuowane niezbędne leczenie i opieka. Według placówki wstrzymanie przyjęć na oddział chorób wewnętrznych ma potrwać do końca sierpnia.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Śląscy policjanci razem z innymi służbami rozbili gang zajmujący się nielegalnym składowaniem odpadów. W tej sprawie zatrzymano 5 osób w wieku od 32 do 52 lat. Przeszukano 30 miejsc, mówi Paweł Kasprzak ze śląskiej policji.
2: Zabezpieczono przede wszystkim obszerną dokumentację finansowo-księgową, w tym faktury, karty przekazania odpadów i umowy, ale też komputery, telefony i inne nośniki danych. Funkcjonariusze wspólnie z biegłymi z zakresu gospodarowania odpadami, chemii, ochrony środowiska i inżynierii materiałowej przeprowadzili również oględziny terenów przemysłowych powiązanych z tym procederem. Pobrano próbki, wykonano dokumentację fotograficzną oraz nalot fotogramatyczny, który pozwoli na szczegółową analizę tych terenów.
0: Zatrzymani usłyszeli już zarzuty. Tych osób trafiły do aresztu. Śledztwo nadzoruje prokuratura regionalna w Katowicach. W tym miesiącu Rada Ministrów zbierze się na dwóch dodatkowych posiedzeniach. Będzie obradować nad przyszłorocznym budżetem, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: W tym tygodniu odbędzie się w piątek związane z pracami nad budżetem robocze posiedzenie, takie dodatkowe Rady Ministrów. Ministrowie intensywnie pracują z panem ministrem Andrzejem Domańskim nad budżetem i kolejne posiedzenie odbędzie się już budżetowe 28 sierpnia.
0: Na wczorajszym posiedzeniu rząd przyjął dwa projekty ustaw, chroniącej funkcje produkcyjne wsi oraz usprawniającej inwestycje w bezpieczeństwo. W Siemianowicach Śląskich stanął pomnik hutnika. Pojawił się na miejscu huty Jedność. Ma upamiętniać dziedzictwo przemysłowe i zakład, który dawał pracę kilku tysiącom mieszkańców regionu. Instalacja wzorowana jest na zaginionej figurze stalownika, będącego niegdyś ozdobą dyrekcji huty i jest w całości oddana z brązu. Jeden z pomysłodawców pomnika, Mariusz Pilszak, mówi, że to nie pierwsza inicjatywa mająca na celu uhonorowanie hutniczego dziedzictwa Siemianowic Śląskich.
4: Przez te 12 lat ostatnich staraliśmy się przywracać pamięć o hucie, przywracać godność. To pokrótce przywracanie obchodów Dnia Hutnika 4 maja przy pomniku świętego Floriana na skwerze Laury. Następnie zorganizowaliśmy piękną, ogromną uroczystość, galę hutnika w Parku Tradycji.
0: Oficjalne odsłonięcie figury zaplanowano na 27 sierpnia. Dziś w regionie najczęściej pochmurno z przejaśnieniami. Miejscami pojawi się przelotny deszcz. Temperatura do 25 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech jeden z kierowców spędzi miesiąc w areszcie. Sąd rejonowy w węgierskim Miszkolcu zgodził się na aresztowanie 62-letniego Roberta M. Według węgierskich śledczych kierowca zasnął za kierownicą, a prowadzony przez niego pojazd zjechał na pobocze autostrady M3 i się przewrócił. W wypadku w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a kilkudziesięciu zostało rannych.
7: Według węgierskiego sądu prokuratura przedstawiła wiarygodne dowody na to, że polski kierowca zasnął za kółkiem. 30-dniowy areszt wynika m.in. z obawy o próbę matactwa, czyli wpływania na zeznania drugiego kierowcy i współpasażerów, powiedziała rzeczniczka sądu w Miszkolcu Tunde Majoros. Istnieje ryzyko, że kierowca ucieknie lub będzie się ukrywał. Bierzemy pod uwagę grożącą mu surową karę, obce obywatelstwo i miejsce zamieszkania mężczyzny za granicą. Adwokat polskiego kierowcy, Daniel German, powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
8: Nie ma nas innych okazji.
7: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępie. W tym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji. Pojawiły się argumenty za i przeciw. 62-letni Robert M. jeszcze nie złożył zeznań przed prokuratorem. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Policja sprawdza, czy ktoś stworzył zagrożenie dla zdrowia lub życia prezydent Gdyni Aleksandry Kosiorek lub jej najbliższych. W weekend w trakcie podróży odpadło w jej samochodzie jedno z kół. Śruby kolejnego były natomiast poluzowane. Gdy doszło do zdarzenia, autem podróżował mąż Aleksandry Kosiorek z trójką dzieci. Prezydent Gdyni zgłosiła sprawę policji. Wcześniej miała otrzymywać pogróżki.
5: Docierały do mnie różnego rodzaju pogróżki. Już nie mówię o całym hejcie, który ma miejsce w internecie, natomiast takie pogróżki, które docierały do mnie bezpośrednio, też oczywiście miały miejsce.
6: Policja podała, że bada sprawę, a materiały zostały przekazane do prokuratury. Prezydentce zaproponowano też ochronę. Skarga Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej nie została rozpatrzona. Belgijski sąd odroczył decyzję dotyczącą zajęcia kont instytucji. Przypomnijmy, pieniądze zablokowano na wniosek firmy Pfizer, która domaga się od Polski pieniędzy za zamówione, ale nie odebrane szczepionki przeciwko COVID. Tak po odroczeniu decyzji sądu mówi rzecznik agencji Marcin Hadaj.
8: Ciągłość działania polskiej przestrzeni powietrznej, a także maksymalny, jak zawsze, poziom bezpieczeństwa wszystkich operacji lotniczych w polskiej przestrzeni powietrznej zostanie utrzymany. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast bez wątpienia niezbędne jest zapewnienie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej pewnego rodzaju pomostowego finansowania,
6: które miałoby pochodzić z budżetu państwa. Sąd w Brukseli orzekł w kwietniu, że Polska powinna odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki i zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła sprzeciw, ponieważ jak zaznacza, nie jest powiązana ze sporem. Puma tym razem widziana w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej na Dolnym Śląsku. Zwierzę uchwyciła fotopułapka.
9: Prawdopodobnie był na terenie Nadleśnictwa Świdnica, ale gdzie obecnie przebywa, gdzie się może znajdować, tego nie wiadomo. Zdjęcie, które zostało pokazane jednemu z pracowników nadleśnictwa, było z datą 9 sierpnia, więc to było dobrych parę dni temu.
6: Mówił Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica. Kilka dni wcześniej duży kot miał być widziany także w rejonie Szczytnej i Polanicy Zdroju. Nie wiadomo, czy chodzi o to samo zwierzę. Jeśli ktoś spotka pumę, nie powinien do niej podchodzić ani próbować robić zdjęć. Leśnicy apelują o ostrożność podczas spacerów po lesie. Nie żyje Frank Beard, wieloletni perkusista legendarnego blues rockowego ZZ Top. Muzyk zmarł w wieku 77 lat. Przez 56 lat grał w zespole.
10: Jego charakterystyczny styl gry z mocno akcentowanym drugim i czwartym uderzeniem taktu był kluczowy dla utrzymania pozycji ZZ Top na szczycie, napisał w internecie lider zespołu Billy Gibbons. Frank Beard grał z ogromną energią i determinacją. Beard, co ironiczne, zważywszy na jego nazwisko, był jedynym członkiem zespołu, który nie nosił charakterystycznego długiego zarostu. Pozostał ZZ Top przez cały okres 6 dekad istnienia grupy i w 2004 roku został wraz z nią wprowadzony do galerii Sław Rocka. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Jest 5 po 7, to czas na sport. W studiu Adam Malecki. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Państwu. Ten sportowy poranek rozpoczniemy od wieści koszykarskich. Reprezentacja Polski grała towarzysko w Krakowie, a mierzyła się z Bułgarią. Ta potyczka zakończyła się remisem 93-93. Dalszy ciąg prób kontrolnych będzie miał miejsce jutro w Sarajewie, gdzie Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. W tenisowym turnieju w Cincinnati już w pierwszej rundzie gry podwójnej odpadł Jan Zieliński. Polak z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem przegrali z Monakijczykiem Hugo Nyssem i Francuzem Eduardem Rogerem Vasselinem 6-3, 4-6, 3-10. W turnieju singlowym z naszych pozostała już tylko Iga Świątek, która dzisiaj o ćwierćfinał powalczy z francuską Diane Paris. Spotkanie zaplanowano na 17 czasu polskiego. W nocy grała jedna z głównych faworytek do zwycięstwa, Białorusinka Aryna Sabalenka, liderka światowego rankingu. W 52 minuty rozprawiła się z Chinką Xinyu Wang. Wynik 6-1, 6-3, no i awans do 1/8 finału. Odpadł Daniil Miedwiediew. W spotkaniu z Amerykaninem Nakashimą miał 3 piłki meczowe, których nie wykorzystał i mecz przegrał 7-6, 6-7, 1-6. Dalej grają Czech Mensik, Amerykanie Fritz i Tefo, Niemiec Zwieriew, a u pani Rosjanka Mirry Andrijewa, Amerykanka Goff czy Ukrainka Kostiuk. A Venus Williams, 46-latka, otrzymała od organizatorów wielkoszlemowego US Open zaproszenie do udziału w turnieju, który wygrywała w przeszłości 2-krotnie. Venus przygotowuje się do ostatniego turnieju wielkoszlemowego nowego w sezonie. Siatkarki szlifują formę przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy, a te zawodniczki, które nie grają w reprezentacji, do sezonu ligowego. Tytułu mistrzowskiego bronić będzie deweloper z Rzeszów, a do drużyny po ponad roku przerwy wraca doświadczona środkowa bloku Weronika Centka-Titianiec.
13: My też mamy osobiście takie bardzo duże wygórowane oczekiwania wobec tego sezonu, bo prawda jest taka, że przychodząc do Rzeszowa, znając to miejsce, każdy musi gdzieś tam z tyłu głowy mieć, że walczymy o złoty medal, walczymy o najwyższe cele, walczymy o to, żeby w Lidze Mistrzów pokazać się na bardzo dobrym poziomie i po prostu każdy przychodzi z takim mindsetem, żeby ugrać coś w tym sezonie. Mamy po prostu chrapkę na kolejny złoty medal. Mam nadzieję, że ten sezon przyniesie bardzo dużo fajnych, pozytywnych emocji. Przy okazji mamy jeszcze Puchar Polski, Super Puchar. No, Liga Mistrzów jest bardzo ciężka w tym roku, ale tak naprawdę takie wyzwania są najfajniejsze.
12: W ramach przygotowań do sezonu, już po zakończeniu Mistrzostw Starego Kontynentu, rzeszowianki w połowie września zagrają w turnieju w Niemczech.
14: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
11: Proszę się nacieszyć słońcem we wschodniej połowie kraju, bo jeszcze jest, ale po południu pochmurno będzie już w całej Polsce i możliwe będą przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Termometry pokażą dziś maksymalnie od kilkunastu stopni na Kaszubach i Podlasiu do 25 na Opolszczyźnie.
14: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz...
15: Światło. To jest ten jakby główny czynnik, kiedy myślimy o robieniu naprawdę dobrych fotografii. To jest w ogóle pierwszy punkt przepisu na dobrze zrobione zdjęcie. Dziś Światowy Dzień Fotografii. O zdjęciach zatem o poranku. Wojciech Skowroński.
16: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet zwykło się mawiać, dziś mamy dobre światło. Jest dobre światło, robię piękne zdjęcia.
15: Światło,
16: prawda?
15: Nosisz je w sobie.
16: To jest nawet...
15: To jest piosenka dla fotografów wszystkich.
16: Tak,
15: po prostu.
16: I to jest mile widziane, żeby posługiwać się takimi bardzo profesjonalnymi sformułowaniami. Mam dobre światło, robię świetne zdjęcia.
15: Dobre. Okay.
16: O to chodzi, prawda?
15: Na przykład Latarnik był świetnym fotografem, z tego wniosek.
16: No tak, oczywiście, że tak. A dziś, proszę Państwa, mamy dobrą temperaturę i mieć będziemy dobrą temperaturę.
15: Wspaniale.
16: 25 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry. Natomiast co się z tą temperaturą dzieje? Wczoraj po tych gradobiciach i po tych burzach, które nam towarzyszyły w poniedziałek, we wtorek mieliśmy spadek temperatury do 21, mówię tutaj o wartości maksymalnej. Dzisiaj do 25, a wszystko wskazuje na to, że jutro do 26, może nawet więcej. Także znowu zrobi się bardzo przyjemnie. Proszę Państwa, zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Wczoraj też mieliśmy taką sytuację, że w pełni słońca padał deszcz. Było to dosyć takie dziwne zjawisko, ale dziś może się powtórzyć. Wiatr słaby, umiarkowany z południowego zachodu. Tęczy nie zauważyłem, ale takie właśnie opady deszczu w pięknych promieniach słońca, no to widziałem. Państwo pewnie też. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli znów ta powtórka z rozrywki. Od 14 do 17 stopni, czyli w nocy ta temperatura też wyższa niż z wtorku na środę. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy utrzymuje się nad naszymi głowami. Burzyska przeszły, ale ten deszcz jeszcze gdzieś tam jest. Ten front wisi nad naszymi głowami, tak jak mówiłem. Zrobi się gorąco jutro. Niektórzy mówią nawet, że do 29 stopni. To są takie może troszkę na wyrost prognozy, ale rzeczywiście będą takie miejsca, gdzie termometry pokażą 29 stopni. W piątek zachmurzenie zmienne w zakresie od całkowitego poumiarkowane, tylko lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu do 26 stopni. W sobotę do 23 też przelotne opady deszczu, a w niedzielę bez deszczu, ze słońcem też do 23 stopni, czyli taka bardzo przyjemna temperatura. W tej chwili tak uśredniając mamy 16 stopni, ciśnienie 1008 hektopaskali i sytuacja biometeorologiczna obojętna. Zawsze mnie to fascynowało. Jak sytuacja biometeorologiczna obojętna, to w zasadzie jak się będziemy czuć, to wszystko zależy od nas. Od naszego nastawienia.
15: Symetryczna.
16: No tak.
15: Biometr symetryczny.
16: Tak. Można by użyć takiego określenia, ale tutaj sugeruję Państwu, żeby malkontentstwo odłożyć na bok i czuć się dobrze.
15: Też tak myślę. Chciałem jeszcze powiedzieć, jakby jest taki bardzo prosty sposób, co zrobić, żeby temperatura wzrosła.
16: To znaczy mówimy o naszym organizmie, czy
15: nie,
16: mówimy
15: o temperaturze?
16: W ogóle, tak? Mhm. Wokół. Mhm.
15: Po prostu należy wreszcie wyprodukować termometry nie rtęciowe, tylko drożdżowo-tranowe. I rozumiesz, drożdże, tran i jakby ten...
16: Że zawsze będzie wyżej.
15: Że rośnie. Żeby rośnie, prawda? Wiadomo, że my to...
16: A jak się dobrze kojarzy.
15: No nie? No. Także proponujemy termometry drożdżowo-tranowe, wtedy temperatura zawsze będzie rosła, wiadomo, jak na drożdżach i na tranie.
16: Ja bym to opatentował.
15: Prześlę potem numer konta komuś, nie ma problemu.
16: No.
15: Wojciech Skowroński.
16: Kłaniam się państwu, miłego dnia życzę.
15: Ponownie.
17: Tu Radio Dźwięk.
18: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Więcej aut na wlocie do centrum Katowic od Sosnowca. Natężony ruch też na DTS-C na wysokości Muzeum Śląskiego. Ciaśniej na zjeździe za czwórki na Mikołowską i Francuską. Wzmożony ruch na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym w Katowicach. Zwalnia wyjazd z Tychów w stronę Katowic drogą 86. Ciasno jest na wysokości Czułowa, gdzie spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. W Tychach więcej samochodów także na drodze 44, na skrzyżowaniu przy Browarze oraz między węzłem z Krajową 1 a Urbanowicami. Na trasie 44 kolejki samochodów także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Na południu regionu z większym ruchem muszą się liczyć kierowcy na drodze 52 w Kozach, zatłoczone także zjazd z trasy S1 do centrum Żywca. 691-404-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
17: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest godzina 8. Od dziś szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu czasowo wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Trwają przygotowania do powrotu tramwajów na chorzowską estakadę. Ma to nastąpić w sobotę. Alarmujące dane o hulajnogach elektrycznych. Od stycznia w Polsce zginęło na nich 11 osób. To tyle, co przez cały ubiegły rok.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Od dziś do końca sierpnia szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powód to brak lekarzy specjalistów. Placówka poinformowała w mediach społecznościowych, że wstrzymanie dotyczy zarówno pacjentów przyjmowanych planowo, jak i w trybie pilnym. Również od dziś zacznie się wypisywanie osób obecnie leczonych na oddziale. Pacjenci, którzy wymagają dalszego leczenia, zostaną przekazani do innych placówek. Szpital zapewnił, że przyczyną wstrzymania przyjęć nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Problem ma wynikać z ograniczonej dostępności lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy. Pacjenci wymagający hospitalizacji mogą skorzystać z innych placówek. To na przykład Wojewódzki Szpital nr 4 w Bytomiu, Szpital Specjalistyczny nr 2 oraz Piekarskie Centrum Medyczne.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Po kilkunastomiesięcznej przerwie od soboty chorzowską estakadą będą jeździć tramwaje. Pozwoli to na przywrócenie tramwajowego połączenia Bytomia z Katowicami. Małgorzata Węgiel-Wnuk z bytomskiego magistratu mówi, że miasto rozmawia jeszcze z zarządem transportu metropolitalnego o przywróceniu tej relacji w kształcie sprzed zamknięcia chorzowskiego obiektu.
2: Chcielibyśmy, aby mieszkańcy mieli możliwość korzystania zarówno z tramwaju linii 6, jak i tramwaju linii numer 19. Naszym zdaniem optymalnym byłoby utrzymanie odjazdu tramwaju z Bytomia z Placu Sikorskiego w kierunku Katowic co 7 lub 8 minut, czyli tak jak było przed zamknięciem chorzowskiej estakady. W przypadku braku możliwości utrzymania takiej częstotliwości odjazdu, przejazdy powinny być uruchomione co 10 minut.
0: Tramwaje będą poruszały się estakadą w Chorzowie po jednym torze. Na obiekcie będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Wkrótce na przystankach i na stronie ZTM-u powinny pojawić się rozkłady jazdy. 11 osób zginęło w tym roku w Polsce na hulajnogach elektrycznych. To o tyle samo, co przez cały ubiegły rok. Do policjantów trafia też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach. Problemem są m.in. przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większe prędkości niż dozwolone.
3: Do końca lipca zginęło już tylu użytkowników hulajnóg, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
4: Te statystyki są trochę przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
3: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
5: Te pojazdy są przerabiane. Pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
3: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Jeśli funkcjonariusze ustalą, kto ją przerobił, może odpowiadać za taką ingerencję. Z kolei zdaniem biegłego hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki lepiej kontrolowane.
0: O szczegółach informował Mateusz Czmiel. W Częstochowie otwarta zostanie dziś jubileuszowa wystawa Częstochowa Stara Nowa 200 lat połączenia. W ratuszu zaprezentowane będą oryginalne plany miasta ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego. Są datowane od 1819 roku po okres PRL-u. Wystawa przypomina, że miasto wyglądało kiedyś zupełnie inaczej, mówi Małgorzata Szczęsna, kierowniczka działu historii muzeum.
6: Zwiedzający przyjdą i zobaczą, że nazwy na przykład też w języku rosyjskim i mogą się zorientować, jak ta ulica kiedyś się ich nazywała, jak się zmieniały te place, rynki, zabudowa, że nie było to takie na początku duże miasto, bo pierwszy spis przed połączeniem to jest 5887 głów, także zaczynaliśmy od takiej liczby mieszkańców.
0: Otwarcie wystawy poprzedzi o godzinie 11:00 uroczyste otwarcie wystawy plenerowej na placu przed ratuszem. Zaprezentowane zostaną tam najciekawsze i najcenniejsze dokumenty związane z połączeniem miast. Zachmurzenie w regionie będzie zmienne, przeważnie duże z przejaśnieniami. Do tego możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach dziś do 25 stopni.
7: światło. To jest ten jakby główny czynnik, kiedy myślimy o robieniu naprawdę dobrych fotografii. To jest w ogóle pierwszy punkt przepisu na dobrze zrobione zdjęcie. Dziś Światowy Dzień Fotografii. O zdjęciach zatem o poranku. Wojciech Skowroński.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet zwykło się mawiać, dziś mamy dobre światło. Jest dobre światło, robię piękne zdjęcia.
7: Światło,
8: prawda?
7: Nosisz je w sobie.
8: To jest nawet...
7: To jest piosenka dla fotografów wszystkich.
8: Tak,
7: po prostu.
8: I to jest mile widziane, żeby posługiwać się takimi bardzo profesjonalnymi sformułowaniami. Mam dobre światło, robię świetne zdjęcia.
7: Dobre.
8: Okay. O to chodzi, prawda?
7: Na przykład Latarnik był świetnym fotografem, z tego wniosek.
8: No tak, oczywiście, że tak. A dziś, proszę Państwa, mamy dobrą temperaturę i mieć będziemy dobrą temperaturę.
7: Wspaniale.
8: 25 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry. Natomiast co się z tą temperaturą dzieje? Wczoraj po tych gradobiciach i po tych burzach, które nam towarzyszyły w poniedziałek, we wtorek mieliśmy spadek temperatury do 21, mówię tutaj o wartości maksymalnej. Dzisiaj do 25, a wszystko wskazuje na to, że jutro do 26, może nawet więcej. Także znowu zrobi się bardzo przyjemnie. Proszę Państwa, zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Wczoraj też mieliśmy taką sytuację, że w pełni słońca padał deszcz. Było to dosyć takie dziwne zjawisko, ale dziś może się powtórzyć. Wiatr słaby, umiarkowany z południowego zachodu. Tęczy nie zauważyłem, ale takie właśnie opady deszczu w pięknych promieniach słońca, no to widziałem. Państwo pewnie też. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli znów ta powtórka z rozrywki. Od 14 do 17 stopni, czyli w nocy ta temperatura też wyższa niż z wtorku na środę. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy utrzymuje się nad naszymi głowami. Burzyska przeszły, ale ten deszcz jeszcze gdzieś tam jest. Ten front wisi nad naszymi głowami, tak jak mówiłem. Zrobi się gorąco jutro. Niektórzy mówią nawet, że do 29 stopni. To są takie może troszkę na wyrost prognozy, ale rzeczywiście będą takie miejsca, gdzie termometry pokażą 29 stopni. W piątek zachmurzenie zmienne w zakresie od całkowitego poumiarkowane, tylko lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu do 26 stopni. W sobotę do 23 też przelotne opady deszczu, a w niedzielę bez deszczu, ze słońcem też do 23 stopni. Czyli taka bardzo przyjemna temperatura. W tej chwili tak uśredniając mamy 16 stopni, ciśnienie 1008 hektopaskali i sytuacja biometeorologiczna obojętna. Zawsze mnie to fascynowało. Jak sytuacja biometeorologiczna obojętna, to w zasadzie jak się będziemy czuć, to wszystko zależy od nas. Od naszego nastawienia.
7: Symetryczna.
8: No tak.
7: Biometr symetryczny. Tak.
8: Można by użyć takiego określenia, ale tutaj sugeruję Państwu, żeby malkontentstwo odłożyć na bok i czuć się dobrze.
7: Też tak myślę. Chciałem jeszcze powiedzieć, jakby jest taki bardzo prosty sposób, co zrobić, żeby temperatura wzrosła.
8: Znaczy mówimy o naszym organizmie, czy
7: nie,
8: mówimy
7: o temperaturze?
8: W ogóle, tak? Wokół.
7: Po prostu należy wreszcie wyprodukować termometry nie rtęciowe, tylko drożdżowo-tranowe. I rozumiesz, drożdże, tran i jakby ten...
8: Że zawsze będzie wyżej.
7: Że rośnie. Żeby rośnie, prawda? Wiadomo, że my to...
8: A jak się dobrze kojarzy?
7: No nie. Także proponujemy termometry drożdżowo-tranowe, wtedy temperatura zawsze będzie rosła, wiadomo, jak na drożdżach i na tranie.
8: Ja bym to opatentował.
7: Prześlę potem numer konta komuś, nie ma problemu.
8: No.
7: Wojciech Skowroński.
8: Kłaniam się Państwu, miłego dnia życzę.
7: Ponownie.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Więcej aut na wlocie do centrum Katowic od Sosnowca. Natężony ruch też na DTS-C na wysokości Muzeum Śląskiego. Ciaśniej na zjeździe za czwórki na Mikołowską i Francuską. Wzmożony ruch na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym w Katowicach. Zwalnia wyjazd z Tychów w stronę Katowic drogą 86. Ciasno jest na wysokości Czułowa, gdzie spotkać można panów w pomarańczowych kamizelkach. W Tychach więcej samochodów także na drodze 44, na skrzyżowaniu przy Browarze oraz między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Na trasie 44 kolejki samochodów także w Bieruniu i w Bieruniu Nowym. Na południu regionu z większym ruchem muszą się liczyć kierowcy na drodze 52 w Kozach. Zatłoczone także zjazd z trasy S1 do centrum Żywca. 691-404. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
11: 12 rannych pasażerów wypadku autokaru na Węgrzech wróci dzisiaj do Polski samolotami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W miniony weekend autokar z pielgrzymami z Podkarpacia, którym podróżowało prawie 60 osób, zjechał do rowu na autostradzie M3. Zginęło 12 pasażerów, a 10 zostało ciężko rannych. Kierowca autokaru prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy. Na Węgrzech jest nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Witaj Michale, jak będzie wyglądać transport polskich pacjentów?
12: Dzień dobry. Specjalistyczne karetki przewiozą pacjentów na lotnisko w Debreczynie na wschodzie Węgier i właśnie tam ofiary katastrofy autokaru zostaną wniesione na pokłady samolotów Learjet Z-75. Dyrektor LPR-u, dr Marcin Podgórski, powiedział Polskiemu Radiu, że samoloty pozwalają przewozić pacjentów należąco.
13: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz.
12: W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 pacjentów, których stan jest na tyle ciężki i niestabilny, że nie można ich jeszcze zabierać na pokład samolotu. Przypomnę, że kierowca polskiego autokaru, Robert M., został aresztowany decyzją węgierskiego sądu. Drugi kierowca, Grzegorz Wojtoń, mówił w TVP Info, że jego kolega nie dopuścił do żadnego zaniedbania w czasie jazdy.
14: Nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą odpoczywał, nawet można powiedzieć, że chyba z 1,5 godziny sobie drzemnął.
12: Polskie władze rozmawiają też z Węgrami o transporcie ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru. Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy zostały zidentyfikowane.
11: A to był z Węgier nasz specjalny wysłannik Michał Makowski. Zmarła weteranka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska odeszła w wieku 99 lat. Jej historię przypomina Krzysztof Kuczyński.
15: Wanda Traczyk-Stawska urodziła się w Warszawie w 1927 roku. W czasie okupacji niemieckiej od 1942 roku działała w konspiracji niepodległościowej. Jako członek Szarych Szeregów brała udział w małym sabotażu oraz w akcji N. 6 września 1944 roku została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej. W 1947 roku wróciła do Polski. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych. Później pani Wanda zajmowała się odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie stolicy. Była również inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
11: Są zarzuty dla 46-letniej kobiety zatrzymanej po piątkowym ataku na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy. O szczegółach informuje Monika Chlebicz z policji.
16: Kobieta usłyszała zarzuty znieważenia na tle narodowościowym, naruszenia nietykalności cielesnej małoletniego oraz uszkodzenia mienia. Natomiast zatrzymany razem z nią 34-latek został przesłuchany w charakterze świadka.
11: Podejrzana nie przyznała się do zarzutów, złożyła wyjaśnienia i inaczej przedstawiła przebieg zajścia, niż to opisała matka dzieci, zawiadamiając policję. Zarzuty objęły też zniszczenie przez kobietę zabawkowego drona należącego do chłopca, ale ze względu na jego wartość przekraczającą niewiele ponad 100 zł, ten czyn zakwalifikowano jako wykroczenie. Wczoraj do sprawy napaści na ukraińskie rodzeństwo odniósł się premier Donald Tusk. Zdajemy sobie sprawę, że po obydwu stronach nie wszystko jest okej, ale atakowanie dzieci jest po prostu antypolskie, stwierdził. Politycy AfD niedopuszczeni do kandydowania w wyborach w Dolnej Saksonii. Partia w tym niemieckim landzie została uznana za zagrażającą demokracji. Decyzje komisji wyborczych potwierdzają teraz sądy.
17: W Dolnej Saksonii 13 września dojdzie do wyborów na poziomie gmin i powiatów. Komisje wyborcze w różnych częściach landu nie zezwoliły na udział w wyborach przynajmniej 5 kandydatom Alternatywy dla Niemiec. Najbardziej znanym z nich jest Martin Schuster. Obecny poseł do Bundestagu chce zostać radnym w nadmorskiej Fryzji. Od decyzji komisji wyborczej odwołał się do sądu, gdzie przegrał, bo usłyszał, że nie gwarantuje dochowania zasad konstytucyjnych. Martin Schuster porównał wieszanie tęczowych flag LGBT do proporców ze swastykami, w cieniu których zginęły miliony ludzi. W innej wypowiedzi wskazywał, że gruźlica wróciła do Niemiec przez imigrantów, którzy rzekomo odpowiadają za 75% przypadków tej choroby. Odwołanie przegrał też inny działacz AfD, kolejni czekają na rozstrzygnięcia. Podstawowym argumentem dla sądu jest działalność partii uznanej w landzie za groźną dla demokracji. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec prowadzi w sondażach w Saksonii-Anhalt i Mecklenburgii-Pomorzu Przednim. W tych landach we wrześniu wybierane będą lokalne parlamenty. Kandydaci AfD nie mają tam takich problemów z kandydowaniem jak w Dolnej Saksonii. Adam Górczewski, Polskie Radio.
11: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: 7:55, Adam Malecki zabiera nas na kort.
19: Iga Świątek.
18: Serwujesz?
19: Serwuję, odbieram, wszystko robię.
18: Bardzo tak? Proszę.
19: Dobrze, to smacz teraz. Iga Świątek zagra dzisiaj o ćwierćfinał turnieju tenisowego w Cincinnati. Rywalką Polki będzie francuska Diane Parry.
20: Dotychczas obie zawodniczki rywalizowały ze sobą tylko raz. Polka pokonała znajdującą się w drugiej 50 rankingu WTA francuskę na turnieju olimpijskim w Paryżu. Nasza zawodniczka podkreślała, że wtorek był dla niej spokojniejszym dniem, jeżeli chodzi o trening. Iga Świątek, która w Toronto zakończyła okres blisko roku bez tytułu, wydłużyła swoją zwycięską serię do 8 meczów. Czuję, że wróciły do mnie te dobre przyzwyczajenia. Mam też taką pewność siebie, którą przenoszę wprost z treningów. Podczas meczu jestem skupiony od początku do końca. To daje mi znowu tą bardzo potrzebną pewność. Bez tego wszystkiego przegrywa się mecze, mówi podczas turnieju w Cincinnati Iga Świątek. Przypadek awansu. Nasza tenisistka w ćwierćfinale może zagrać ponownie z Kazaszką Rybakiną, którą pokonała w finale w Kanadzie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
19: Z turnieju w stanie Ohio odpadł Jan Zieliński. Polak w grze deblowej w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnsonem przegrali z Monachijczykiem Hugo Nissem i Francuzem Eduardem Rogerem Vasselinem. W piłce nożnej jeden z najlepszych zawodników świata, mistrz świata Rodri, przeszedł z Manchesteru City do Barcelony. Defensywnego pomocnika kusił także Real Madryt z José Mourinho. Padło jednak na Barce, która, jak przyznał Hiszpan, była jego pierwszym wyborem. Bez polskich drużyn trwają eliminacje do piłkarskiej Ligi Mistrzów. W czwartej rundzie Fenerbahce Stambuł, czyli drużyna, która wcześniej wyeliminowała Górnika Zabrze, zremisowało 1-1 u siebie z Olimpikiem Lyon. Także dwa pozostałe wczorajsze spotkania zakończyły się remisami. W meczu Dinama Zagrzeb z Wikingiem Stavanger było 2-2, a w starciu Lewskiego Sofia za EK Ateny nie padły gole. Dzisiaj zagrają m.in. Sabah Baku, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, z Hapoelem Berszewa. Mecz odbędzie się w Bukareszcie. NK Celje zagra na wyjeździe z Slovanem Bratysława, a w słoweńskiej ekipie zabraknie kontuzjowanego Łukasza Bejgera. Rewanże w przyszłym tygodniu. A skoro o Słoweńcach mowa, to w rozpoczynającym się w sobotę wyścigu kolarskim Vuelta Espania wystąpi Primoz Roglic, który wraca do ścigania po lipcowym wypadku. Pod nieobecność Belga Remco Evenepoela, 36-latek, będzie jednym z głównych rywali dla swojego rodaka giganta Tadeja Pogaczara, który wygrał ostatnio Tour de France i teraz ma chrapkę na pętlę hiszpańską.
21: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
22: W Światowym Dniu Fotografii pani Monika pochwaliła się na Facebooku Trójki w komentarzu zdjęciem pięknego, bezchmurnego nieba w drodze do pracy. W takich okolicznościach pani Monika z Trójki słucha, to ja domyślam się, że to gdzieś na wschodzie kraju, bo w zachodniej połowie jest pochmurno, a po południu wszędzie będzie pochmurno i może popadać, i może też zagrzmieć. I będzie na ogół od 20 do 23 stopni Celsjusza.
21: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz...
23: Tu Radio Dźwięk.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Kiedy wreszcie nastała nasza nowa era, otworzyła się przede mną prawnicza kariera. Trafiła mi się jedna bardzo zagmatwana sprawa, ale o tym to naprawdę wolę nie rozmawiać.
1: 6 dnia stworzyłeś
0: mnie. Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywy? Może ja nie jestem zły, lecz tylko nieprasobliwy.
1: 7 dnia nie stworzyłeś
0: piekła?

0: Jest godzina 8. Od dziś szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu czasowo wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Trwają przygotowania do powrotu tramwajów na Chorzowską Estakadę. Ma to nastąpić w sobotę. Alarmujące dane o hulajnogach elektrycznych. Od stycznia w Polsce zginęło na nich 11 osób. To tyle, co przez cały ubiegły rok.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrobski, zapraszam. Od dziś do końca sierpnia szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Powód to brak lekarzy specjalistów. Placówka poinformowała w mediach społecznościowych, że wstrzymanie dotyczy zarówno pacjentów przyjmowanych planowo, jak i w trybie pilnym. Również od dziś zacznie się wypisywanie osób obecnie leczonych na oddziale. Pacjenci, którzy wymagają dalszego leczenia, zostaną przekazani do innych placówek. Szpital zapewnił, że przyczyną wstrzymania przyjęć nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Problem ma wynikać z ograniczonej dostępności lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy. Pacjenci wymagający hospitalizacji mogą skorzystać z innych placówek. To na przykład Wojewódzki Szpital nr 4 w Bytomiu, Szpital Specjalistyczny nr 2 oraz Piekarskie Centrum Medyczne.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Po kilkunastomiesięcznej przerwie od soboty Chorzowską Estakadą będą jeździć tramwaje. Pozwoli to na przywrócenie tramwajowego połączenia Bytomia z Katowicami. Małgorzata Bęgiel-Wnuk z bytomskiego magistratu mówi, że miasto rozmawia jeszcze z zarządem transportu metropolitalnego o przywróceniu tej relacji w kształcie sprzed zamknięcia chorzowskiego obiektu.
2: Chcielibyśmy, aby mieszkańcy mieli możliwość korzystania zarówno z tramwaju linii 6, jak i tramwaju linii numer 19. Naszym zdaniem optymalnym byłoby utrzymanie odjazdu tramwaju z Bytomia z Placu Sikorskiego w kierunku Katowic co 7 lub 8 minut, czyli tak jak było przed zamknięciem Chorzowskiej Estakady. W przypadku braku możliwości utrzymania takiej częstotliwości odjazdu, przejazdy powinny być uruchomione co 10 minut.
0: Tramwaje będą poruszały się estakadą w Chorzowie po jednym torze. Na obiekcie będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Wkrótce na przystankach i na stronie ZTM-u powinny pojawić się rozkłady jazdy. 11 osób zginęło w tym roku w Polsce na hulajnogach elektrycznych. To tyle samo, co przez cały ubiegły rok. Do policjantów trafia też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach. Problemem są m.in. przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większe prędkości niż dozwolone.
3: Do końca lipca zginęło już tylu użytkowników hulajnóg, co przez cały ubiegły rok. Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
4: Te statystyki są trochę przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
3: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
5: Te pojazdy są przerabiane. Pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
3: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Jeśli funkcjonariusze ustalą, kto ją przerobił, może odpowiadać za taką ingerencję. Z kolei zdaniem biegłego hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki lepiej kontrolowane.
0: O szczegółach informował Mateusz Czmiel. W Częstochowie otwarta zostanie dziś jubileuszowa wystawa Częstochowa Stara Nowa 200 lat połączenia. W ratuszu zaprezentowane będą oryginalne plany miasta ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego. Są datowane od 1819 roku po okres PRL-u. Wystawa przypomina, że miasto wyglądało kiedyś zupełnie inaczej, mówi Małgorzata Szczęsna, kierowniczka działu historii muzeum.
6: Zwiedzający przyjdą i zobaczą, że nazwy na przykład też w języku rosyjskim i mogą się zorientować, jak ta ulica kiedyś się ich nazywała, jak się zmieniały te place, rynki, zabudowa, że nie było to takie na początku duże miasto, bo pierwszy spis przed połączeniem to jest 5887 głów, także zaczynaliśmy od takiej liczby mieszkańców.
0: Otwarcie wystawy poprzedzi o godzinie 11:00 uroczyste otwarcie wystawy plenerowej na placu przed ratuszem. Zaprezentowane zostaną tam najciekawsze i najcenniejsze dokumenty związane z połączeniem miast. Zachmurzenie w regionie będzie zmienne, przeważnie duże z przejaśnieniami. Do tego możliwy jest przelotny deszcz. Na termometrach dziś do 25 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: światło. To jest ten jakby główny czynnik, kiedy myślimy o robieniu naprawdę dobrych fotografii. To jest w ogóle pierwszy punkt przepisu na dobrze zrobione zdjęcie. Dziś Światowy Dzień Fotografii. O zdjęciach zatem o poranku. Wojciech Skowroński.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet zwykło się mawiać, dziś mamy dobre światło. Jest dobre światło, robię piękne zdjęcia.
0: Światło, nosisz je w sobie.
1: To jest nawet...
0: To jest piosenka dla fotografów wszystkich.
1: Tak, i to jest mile widziane, żeby posługiwać się takimi bardzo profesjonalnymi sformułowaniami. Mam dobre światło, robię świetne zdjęcia.
0: No, dobre, dobre.
1: To o to chodzi, prawda?
0: Na przykład Latarnik był świetnym fotografem, z tego wniosek.
1: No tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. A dziś, proszę Państwa, mamy dobrą temperaturę i mieć będziemy dobrą temperaturę.
0: Wspaniale.
1: 25 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry. Natomiast co się z tą temperaturą dzieje? Wczoraj po tych gradobiciach i po tych burzach, które nam towarzyszyły w poniedziałek, we wtorek mieliśmy spadek temperatury do 21, mówię tutaj o wartości maksymalnej. Dzisiaj do 25, a wszystko wskazuje na to, że jutro do 26, może nawet więcej. Także znowu zrobi się bardzo przyjemnie. Proszę Państwa, zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Wczoraj też mieliśmy taką sytuację, że w pełni słońca padał deszcz. Było to dosyć takie dziwne zjawisko, ale dziś może się powtórzyć. Wiatr słaby, umiarkowany z południowego zachodu. Tęczy nie zauważyłem, ale takie właśnie opady deszczu w pięknych promieniach słońca, no to widziałem. Państwo pewnie też. Noc ze środy na czwartek, zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli znów ta powtórka z rozrywki. Od 14 do 17 stopni, czyli w nocy ta temperatura też wyższa niż z wtorku na środę. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy utrzymuje się nad naszymi głowami. Burzyska przeszły, ale ten deszcz jeszcze gdzieś tam jest. Ten front wisi nad naszymi głowami, tak jak mówiłem. Zrobi się gorąco jutro. Niektórzy mówią nawet, że do 29 stopni. To są takie może troszkę na wyrost prognozy, ale rzeczywiście będą takie miejsca, gdzie termometry pokażą 29 stopni. W piątek zachmurzenie zmienne w zakresie od całkowitego po umiarkowane, tylko lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu do 26 stopni. W sobotę do 23 też przelotne opady deszczu, a w niedzielę bez deszczu, ze słońcem też do 23 stopni. Czyli taka bardzo przyjemna temperatura. W tej chwili tak uśredniając mamy 16 stopni, ciśnienie 1008 hektopaskali i sytuacja biometeorologiczna obojętna. Zawsze mnie to fascynowało. Jak sytuacja biometeorologiczna obojętna, to w zasadzie jak się będziemy czuć, to wszystko zależy od nas. Od naszego nastawienia.
0: Symetryczna.
1: No tak.
0: Biometr symetryczny.
1: Tak. Można by użyć takiego określenia, ale tutaj sugeruję Państwu, żeby malkontentstwo odłożyć na bok i czuć się dobrze.
0: Też tak myślę. Chciałem jeszcze powiedzieć, jakby jest taki bardzo prosty sposób, co zrobić, żeby temperatura wzrosła.
1: Znaczy mówimy o naszym organizmie, czy
0: nie,
1: mówimy
0: o temperaturze?
1: W ogóle, tak? Wokół.
0: Po prostu należy wreszcie wyprodukować termometry nie rtęciowe, tylko drożdżowo-tranowe. I rozumiesz, drożdże, tran i jakby ten...
1: Że zawsze będzie wyżej.
0: Że rośnie. Żeby rośnie, prawda? Wiadomo, że my to...
1: A jak się dobrze kojarzy?
0: No nie. Także proponujemy termometry drożdżowo-tranowe, wtedy temperatura zawsze będzie rosła, wiadomo, jak na drożdżach i na tranie.
1: Ja bym to opatentował.
0: Prześlę potem numer konta komuś, nie ma problemu.
1: No.
0: Wojciech Skowroński.
1: Kłaniam się Państwu, miłego dnia życzę.
0: Ponownie.
2: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
3: Przed południem w Rzeszowie ma wylądować pierwszy samolot lotniczego pogotowia ratunkowego, którym do Polski wrócą osoby ranne w wypadku autokaru na Węgrzech. Łącznie dzisiaj odbędą się dwa takie loty, a do kraju trafi 12 poszkodowanych.
4: Pierwszy samolot w Rzeszowie powinien lądować w okolicach tak godziny 11, może przed 12, w uzależnieniu od tego, w jaki sposób uda się tych pacjentów przetransportować na lotnisko w Debreczynie.
3: Mówił dyrektor LPR Marcin Podgórski. Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów z Medziugorje doszło w niedzielę w nocy na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został aresztowany na miesiąc. W jego obronie staje jednak drugi z kierowców autokaru.
5: Naprawdę kierowca z bardzo bardzo dużym doświadczeniem, z kulturą osobistą i w jeździe, i w stosunku do innych pasażerów. Może być wzór dla innych kierowców. I nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą ja jechałem wcześniej, odpoczywał, nawet można powiedzieć, że chyba z półtorej godziny sobie drzemnął.
3: Mówił w TVP Info drugi kierowca Grzegorz Wojtoń. Węgierska policja podejrzewa, że Robert M. zasnął za kierownicą. 11 osób zginęło w tym roku w Polsce na hulajnogach elektrycznych. Tyle samo, co przez cały ubiegły rok. Problemem są również przerabiane hulajnogi, które osiągają znacznie większe prędkości, niż pozwalają na to przepisy.
6: Policja dostaje też coraz więcej zgłoszeń o nielegalnych wyścigach, mówi komisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
7: Te statystyki są trochę przerażające. Zginęło 11 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przyczyną są tego często te nielegalne wyścigi bądź przekroczenia prędkości.
6: Jednym z problemów jest łatwe odblokowywanie hulajnóg, mówi Mateusz Krupiński, biegły sądowy z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.
8: Te pojazdy są przerabiane, pojazd taki przemieszcza się z prędkością 40-50 na godzinę, a bywały też przypadki, że i 70 do 90 km na godzinę. Jest to w mojej ocenie niedopuszczalne.
6: Policja podkreśla, że konsekwencje może ponieść także osoba, która odblokowała hulajnogę. Jeśli funkcjonariusze ustalą, kto ją przerobił, może odpowiadać za taką ingerencję. Z kolei zdaniem biegłego hulajnogi powinny być rejestrowane, a ich przeróbki lepiej kontrolowane. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Wśród 8 najczystszych jezior w Polsce tylko 2 są na Warmii i Mazurach. Tak wynika z zestawienia przygotowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. To nie do końca oznacza, że stan wody w jeziorach jest zły, tłumaczy Renata Augustyniak-Tunowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
9: Zaczęto badać parametry, które wcześniej nie były jeszcze badane i niestety one nie wypadają dobrze. Bierze się pod uwagę 5 grup organizmów, które zamieszkują takie jeziora i bada się właśnie, jak wyglądają populacje tych organizmów. Jest to fitoplankton, fitobentos, makrozoobentos, ryby i można na podstawie badań tych właśnie zbiorowisk organizmów określić, czy ekosystem funkcjonuje w sposób prawidłowy, zdrowy, niezaburzony.
3: A w zestawieniu najczystszych polskich jezior znajdują się Jezioro Budzisławskie, Kraskie Wielkie, Kirsajty, Kownatki, Lubowickie, Malcz Północny, Płaskie i Jezioro Włókna. W Rosji indoktrynacja dzieci wchodzi na nowy poziom, alarmują rosyjskie niezależne media. W przedszkolach i szkołach przeprowadzono ćwiczenia antyterrorystyczne, w trakcie których dzieci rzucano na podłogę, krępowano im ręce i wymachiwano bronią nad ich głowami.
10: Portale internetowe Post i Nowa Gazeta Europa dotarły do zdjęć dokumentujących przebieg takich ćwiczeń. Na fotografiach widać uczniów i nauczycieli leżących na podłodze albo przedszkolaki, w które celowano z karabinów. W Sierkowie, w obwodzie moskiewskim, do klasy wrzucono granaty hukowe. 4 nauczycieli zostało rannych. Rosyjska dziennikarka z kanału WOT tak już wcześniej powiedziała Polskiemu Radiu, że są pierwsze efekty takiego wychowania dzieci i młodzieży.
11: Pierwsze osoby, które ukończyły na przykład 18 lat, już zginęły na froncie. I Rosja pod koniec zeszłego roku zaczęła prowadzić ogromną, szeroką kampanię werbunkową również na uczelniach, w technikach i w zawodówkach. Musi wysłać na szturm od razu.
10: Kreml prowadzi indoktrynację, a niezależne media informują o braku benzyny, pożarach spowodowanych eksplozjami dronów i rosnącym społecznym niezadowoleniu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. 28% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 37%, wytwarza się teraz z wykorzystaniem węgla kamiennego. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: 5:05 w Trójce Sport i Adam Malecki.
14: Basyście Michała Nogasia. Iga Świątek po ostatnim triumfie w turnieju w Toronto teraz jest gotowa podbić Cincinnati. Polka już dzisiaj zagra z francuską Diane Paris, a stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału. Mecz zaplanowano na godzinę 17. Zagrają także Rosjanka Diana Schneider z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną, czyli zawodniczki, które w poprzedniej rundzie wyeliminowały Polki, Maję Chwalińską i Magdalenę French. Ciekawie zapowiada się starcie z podtekstami. Ukrainka Marta Kostiuk zagra z Rosjanką Mirrą Andrijewą, a w nocy do 1/8 finału awansowała Aryna Sabalenka. Białoruska numer 1 światowego rankingu potrzebowała jedynie 52 minut, by pokonać Chinkę Wang. Z turnieju deblowego w parze z Brytyjczykiem Jonesem odpadł już w pierwszej rundzie Jan Zieliński. W niedzielę zakończyły się Mistrzostwa Europy w Birmingham. Czas na kolejną wielką imprezę lekkoatletyczną, tym razem na ziemi polskiej, na Stadionie Śląskim. Mowa o diamentowej lidze, czyli memoriale Kamili Skolimowskiej, mówi prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara.
15: Preludium na rynku w Katowicach w sobotę, a w niedzielę wielka stadionowa impreza, gdzie zobaczymy największe gwiazdy. Oczywiście Mistrzostw Europy w Birmingham z właściwie kompletnym udziałem naszych reprezentantów w tychże konkurencjach, ale do tego dojdzie czołówka światowa. Zatem rywalizacja na najwyższym poziomie sportowym, ale też na najwyższym poziomie emocji.
14: Jak zapowiadał prezes, będą gwiazdy, w tym srebrna medalistka Mistrzostw Europy na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
16: Przyjedziemy nie tylko ja, ale wielu polskich lekkoatletów z naszymi medalami wspólnie celebrować, więc to jest naprawdę niesamowite uczucie, bo pamiętam, jak przyjechałam po igrzyskach i naprawdę zostaliśmy pięknie przywitani przez polskich kibiców, także już nie mogę się doczekać, żeby znowu się z nimi spotkać i mam nadzieję, że ta energia po prostu nas poniesie.
14: Dodam, że także na Stadionie Śląskim 18 września odbędzie się memoriał Janusza Kusocińskiego. Kibice, którzy wezmą udział w obu wydarzeniach, otrzymają bezpłatne zaproszenie na Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce Silesia 2028. A całe Włochy opłakują Varena, najlepszego kłusaka w historii, który zmarł na zawał serca w wieku 31 lat. Legendarny koń, zwany Il Capitano, wygrał 62 gonitwy z 73, w których wziął udział wraz z Gianpaolo Minuccim. Sam driver mówił o swoim kompanie Ferrari z mózgiem. Varen wygrywał wielkie gonitwy, Prix d'Amérique, Etipolet czy trzykrotnie Grand Premio della Lotteria, ustanawiając rekordy świata i zarabiając na torze ponad 6 milionów euro. Już po zakończeniu kariery był także niezwykle cenionym reproduktorem, pozostawił ponad 2000 potomków.
17: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
18: Dziś w większości kraju będzie od 20 do 23 stopni, a popołudnie szykuje się pochmurne i deszczowe, to znaczy z przelotnymi opadami, najintensywniejszymi na północy.
17: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 10. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego. W sobotę tramwaje wrócą na Chorzowską Estakadę. Przy tej okazji Bytom prowadzi rozmowy w sprawie przywrócenia dawnego połączenia z Katowicami. Około 2100 mieszkań może powstać na terenie dawnego Stadionu Rozwoju w katowickim Brynowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Odeszła na wieczną wartę. Tak o jej śmierci napisało Muzeum Powstania Warszawskiego. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
2: Propagatorka pamięci o ofiarach cywilnych Powstania Warszawskiego, przyjaciółka wolontariuszy i pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego. Cześć jej pamięci. Tak o zmarłej Wandzie Traczyk-Stawskiej na Platformie X napisało muzeum. Do śmierci żołnierki odniosło się również wielu polityków. Wiceminister kultury Maciej Wróbel określił panią Wandę jako bohaterkę wielu pokoleń. O odejściu Wandy Traczyk-Stawskiej napisał także europoseł Michał Szczerba. Walczyła z bronią w ręku, strażniczka pamięci, warszawianka, nauczycielka, autorytet. Czytamy w jego wpisie. Do samej sytuacji odniósł się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odeszła pani Wanda. Trudno w to uwierzyć. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Bohaterkę, żołnierkę Powstania Warszawskiego, honorową obywatelkę miasta, ale także przede wszystkim nauczycielkę.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Od najbliższej soboty, po kilkunastu miesiącach przerwy, tramwaje wrócą na Chorzowską Estakadę. To pozwoli na przywrócenie tramwajowego połączenia Bytomia z Katowicami. Małgorzata Węgiel-Wnuk z bytomskiego magistratu mówi, że miasto rozmawia jeszcze z zarządem transportu metropolitalnego o przywróceniu tej relacji w kształcie sprzed zamknięcia estakady.
3: Chcielibyśmy, aby mieszkańcy mieli możliwość korzystania zarówno z tramwaju linii 6, jak i tramwaju linii numer 19. Naszym zdaniem optymalnym byłoby utrzymanie odjazdu tramwaju z Bytomia z Placu Sikorskiego w kierunku Katowic co 7 lub 8 minut, czyli tak jak było przed zamknięciem Chorzowskiej Estakady. W przypadku braku możliwości utrzymania takiej częstotliwości odjazdu, przejazdy powinny być uruchomione co 10 minut.
0: Tramwaje będą poruszały się estakadą w Chorzowie po jednym torze. Na obiekcie będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Około 2100 mieszkań może powstać na terenie dawnego Stadionu Rozwoju w katowickim Brynowie. Deweloper przedstawił mieszkańcom plany inwestycji. Część mieszkańców ma obawy.
4: 4000 samochodów, 2900 miejsc parkingowych i to będzie obciążenie i ruchu drogowego, i lokalnej społeczności, jeśli chodzi o parkowanie. My nie będziemy mieli czasu tam kawę wypić, tylko my będziemy stać w korku.
5: Wiadomo, to jest biznes, ale trzeba patrzeć na stronę nas, mieszkańców.
0: Teren dawnego stadionu od kilku lat stoi pusty. Plan zakłada powstanie tam 19 budynków, a także lokali usługowych i przestrzeni rekreacyjnych. Chcemy stworzyć tak zwane miasto 15-minutowe, mówi inwestor Grzegorz Kowalczyk.
6: Do usług i gastronomicznych, i sportowych, i przychodnia, i forum kultury, czyli generalnie wszystko, żeby znalazło się w obrębie naszej inwestycji. Na same prace projektowe, administracyjne szacujemy około 2,5 roku, a potem sama budowa ze względu na postępowania technologiczne tej budowie około 13 lat kolejnych. My tak szacujemy, że to jest około 15 lat w totalu.
0: Inwestorem jest spółka Mamitek, której udziałowcem jest Arkadiusz Milik. W Tychach rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Wilkowyje. Zainteresowani mieszkańcy mogą wziąć udział w spotkaniach otwartych lub skorzystać z dyżurów projektanta. Urzędy czekają też na sugestie i uwagi do projektu. Można je składać w wersji papierowej i elektronicznej. Ważne, aby były one przesyłane na specjalnym formularzu. Konsultacje potrwają do 15 września. Dziś przez cały dzień zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Do tego możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura do 25 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Wstrzymany jest ruch kolejowy na trasie do Zakopanego na odcinku Chabówka-Raba Wyżna po zderzeniu pociągu osobowego z rowerzystą. 66-latek zginął na miejscu. Do wypadku doszło rano na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Rabie Wyżnej. Pociąg jechał ze Świnoujścia do Zakopanego. W środku było około 360 osób. Według Straży Pożarnej wśród pasażerów nie ma poszkodowanych. PKP organizuje dla nich transport zastępczy. Kolejnych 12 rannych pasażerów w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróci do Polski. Transport medyczny zapewni im lotnicze pogotowie ratunkowe, a o szczegółach ewakuacji Michał Makowski.
7: Dwa samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego przetransportują pacjentów z lotniska w Debreczynie na wschodzie Węgier do Rzeszowa. Dyrektor LPR-u dr Marcin Podgórski powiedział Polskiemu Radiu, że na pokładach obu maszyn można przewozić pacjentów należąco.
9: Będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować 3 pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz.
7: W węgierskich szpitalach musi pozostać jeszcze 5 pacjentów, których stan jest na tyle poważny i niestabilny, że nie można ich ewakuować samolotami. Polskie władze rozmawiają również z Węgrami o transporcie ciał osób, które zginęły w wypadku autokaru.
10: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
7: Powiedział wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski. Wszystkie śmiertelne ofiary katastrofy autokaru zostały zidentyfikowane. Na Węgry przyjechali również psychologowie z Podkarpacia, aby wspierać rodziny zmarłych. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Według dotychczasowych ustaleń kierowca autokaru zasnął za kierownicą. Węgierski sąd zdecydował o areszcie 62-letniego Roberta M. na miesiąc. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, żołnierka Powstania Warszawskiego. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, napisał na X-ie wiceminister kultury Maciej Wróbel. Wanda Traczyk-Stawska w Powstaniu Warszawskim walczyła m.in. w Śródmieściu Południowym i na Powiślu. 6 września 1944 roku została ciężko ranna na ulicy Smolnej. Po upadku powstania trafiła do niewoli niemieckiej. W 1947 roku wróciła do Polski. W 2015 wspominała, że koniec powstania był dramatyczny.
11: Nie ma gorszej rzeczy dla żołnierza, aniżeli kapitulacja, kiedy wie się, że się żyje, a tamci polegli. Jeśli jeszcze to jest kapitulacja, która powoduje to, że widzi się swoją bezradność, rozpacz swoich kolegów, którzy chcą nie pójść do niewoli, którzy chcą zostać i walczyć. To był najgorszy dzień powstania, kiedy musieliśmy skapitulować i oddać broń, zdobytą tak ciężko.
8: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz, który poznał panią Wandę, powiedział, że była to kobieta bardzo odważna, silna i niezłomna.
12: Pamiętam też taki protest w Warszawie, kiedy ryczeli z boku pseudopatrioci pod dowództwem Bąkiewicza. Pani Wanda podeszła, przejęła ode mnie mikrofon, powiedziała słowa, na które nikt z nas się nie zdobył. Ona po prostu wzięła mikrofon i powiedziała: milcz chłopie, i dodała, co o nim myśli.
8: Wanda Traczyk-Stawska była odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. 6 osób zginęło, a 14 zostało rannych w atakach Rosji na Chersoń i obwód zaporoski. Około 8 rano rosyjskie wojska zaatakowały dronem minibus komunikacji miejskiej w Chersoniu. Tam zginęły 4 osoby. W obwodzie zaporoskim natomiast Rosjanie przeprowadzili 1000 ataków na 52 miejscowości, zabijając 2 osoby. Muzyka Mozarta zabrzmi w Parku Oliwskim w Gdańsku. Dziś rozpoczyna się tam festiwal Mozartiana. Koncert inauguracyjny o 19 na dziedzińcu Pałacu Opatów. Jak mówi profesor Jan Łukaszewski, dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego, w programie znalazły się także współczesne interpretacje twórczości Mozarta.
13: Staramy się, aby Mozartiana, czyli mozartowskie, nie stanowiło wyłącznie tylko muzyki Mozarta, chociaż ona przeważa i jest właściwie osią całego programu, ale żeby również takie elementy, które w jakiś sposób są związane z muzyką Mozarta, z jego osobą, żeby były również prezentowane.
8: Bezpłatne koncerty w Parku Oliwskim potrwają do piątku. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
14: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
8: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone również burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25.
14: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz...
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Światło.
17: To jest ten jakby główny czynnik, kiedy myślimy o robieniu naprawdę dobrych fotografii. To jest w ogóle pierwszy punkt przepisu na dobrze zrobione zdjęcie. Dziś Światowy Dzień Fotografii. O zdjęciach zatem o poranku. Wojciech Skowroński.
18: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet zwykło się mawiać, dziś mamy dobre światło. Jest dobre światło, robię piękne zdjęcia,
17: światło,
18: prawda?
17: Nosisz je w sobie.
18: To jest nawet...
17: To jest piosenka dla fotografów wszystkich.
18: Tak,
17: po prostu.
18: I to jest mile widziane, żeby posługiwać się takimi bardzo profesjonalnymi sformułowaniami. Mam dobre światło, robię świetne zdjęcia.
17: Dobre.
18: Okay. O to chodzi, prawda?
17: Na przykład Latarnik był świetnym fotografem, z tego wniosek.
18: No tak. Oczywiście, że tak. A dziś, proszę Państwa, mamy dobrą temperaturę i mieć będziemy dobrą temperaturę.
17: Wspaniale.
18: 25 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry. Natomiast co się z tą temperaturą dzieje? Wczoraj po tych gradobiciach i po tych burzach, które nam towarzyszyły w poniedziałek, we wtorek mieliśmy spadek temperatury do 21, mówię tutaj o wartości maksymalnej. Dzisiaj do 25, a wszystko wskazuje na to, że jutro do 26, może nawet więcej. Także znowu zrobi się bardzo przyjemnie. Proszę Państwa, zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Wczoraj też mieliśmy taką sytuację, że w pełni słońca padał deszcz. Było to dosyć takie dziwne zjawisko, ale dziś może się powtórzyć. Wiatr słaby, umiarkowany z południowego zachodu. Tęczy nie zauważyłem, ale takie właśnie opady deszczu w pięknych promieniach słońca, no to widziałem. Państwo pewnie też. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli znów ta powtórka z rozrywki. Od 14 do 17 stopni, czyli w nocy ta temperatura też wyższa niż z wtorku na środę. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy utrzymuje się nad naszymi głowami. Burzyska przeszły, ale ten deszcz jeszcze gdzieś tam jest. Ten front wisi nad naszymi głowami, tak jak mówiłem. Zrobi się gorąco jutro. Niektórzy mówią nawet, że do 29 stopni. To są takie może troszkę na wyrost prognozy, ale rzeczywiście będą takie miejsca, gdzie termometry pokażą 29 stopni. W piątek zachmurzenie zmienne w zakresie od całkowitego poumiarkowane, tylko lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu do 26 stopni. W sobotę do 23 też przelotne opady deszczu, a w niedzielę bez deszczu, ze słońcem też do 23 stopni, czyli taka bardzo przyjemna temperatura. W tej chwili tak uśredniając mamy 16 stopni, ciśnienie hektopaskali i sytuacja biometeorologiczna obojętna. Zawsze mnie to fascynowało. Jak sytuacja biometeorologiczna obojętna, to w zasadzie jak się będziemy czuć, to wszystko zależy od nas, od naszego nastawienia.
17: Symetryczna.
18: No tak.
17: Biometr symetryczny.
18: Tak. Można by użyć takiego określenia, ale tutaj sugeruję Państwu, żeby malkontentstwo odłożyć na bok i czuć się dobrze.
17: Też tak myślę. Chciałem jeszcze powiedzieć, jakby jest taki bardzo prosty sposób, co zrobić, żeby temperatura wzrosła.
18: Znaczy mówimy o naszym organizmie, czy
17: nie,
18: mówimy
17: o temperaturze?
18: W ogóle, tak? Wokół.
17: Po prostu należy wreszcie wyprodukować termometry nie rtęciowe, tylko drożdżowo-tranowe. I rozumiesz, drożdże, tran i jakby ten...
18: Że zawsze będzie wyżej.
17: Że rośnie. Żeby rośnie, prawda? Wiadomo, że my to...
18: A jak się dobrze kojarzy?
17: No nie. Także proponujemy termometry drożdżowo-tranowe, wtedy temperatura zawsze będzie rosła, wiadomo, jak na drożdżach i na tranie.
18: Ja bym to opatentował.
17: Prześlę potem numer konta komuś, nie ma problemu.
18: No.
17: Wojciech Skowroński.
18: Kłaniam się Państwu, miłego dnia życzę.
17: Ponownie.
19: Tu Radio Dźwięk.
20: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nadal z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy na autostradzie A4 między Rudą Śląską a Chorzowem. Przypominam, na pasach do Krakowa doszło do zderzenia 6 samochodów. Dodatkowo 2 km wcześniej doszło do kolejnej stłuczki 2 aut. W stronę Krakowa cały czas jest korek. W Tychach kierowcy zdejmują nogę z gazu na skrzyżowaniu przy Browarze. Na drodze 44 zwolnić trzeba także w miejscu prac w Bieruniu Nowym. Na jedynce między Tychami a Bieskiem ciaśniej jest w Pszczynie, zakorkowana także droga krajowa 52 w Kozach. Spory korek utrzymuje się na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca. Powoli idzie także wjazd do tego miasta starą drogą z Bielska. Tłoczniej na drogach dojazdowych do Ronda przy hipermarkecie. Na trasie S1 więcej aut w Lalikach, tam ruch strony ciaśniej też w Wiśle na drodze 941. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg regionu.
19: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 10. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, działaczka społeczna i uczestniczka Warszawskiego. W sobotę tramwaje wrócą na chorzowską estakadę. Bytom prowadzi do przywrócenia das Katowicami. 2100 mieszkań może powstać na terenie rozwoju w katowickim Brynowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego. Na wieczną wartę. Tak o jej śmierci napisało Muzeum Powstania Warszawskiego. Więcej na ten temat Krzysztof Kuczyński.
2: Propagatorka pamięci o ofiarach cywilnych Powstania Warszawskiego, przyjaciółka wolontariuszy i pracowników Muzeum Powstania Warszawskiego. Cześć jej pamięci. Tak o zmarłej Wandzie Traczyk-Stawskiej na Platformie X napisało muzeum. Do śmierci żołnierki odniosło się również wielu polityków. Minister kultury Maciej Wróbel określił panią Wandę jako bohaterkę wielu pokoleń. O odejściu Wandy Traczyk-Stawskiej napisał także europoseł Michał Szczerba. Walczyła z bronią w ręku, strażniczka pamięci, warszawianka, nauczycielka, autorytet. Czytamy w jego wpisie. Do samej sytuacji odniósł się także prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Odeszła pani Wanda. Trudno w to uwierzyć. Warszawa straciła kogoś wyjątkowego. Bohaterkę, żołnierkę polskiego, honorową obywatelkę miasta, ale także przede wszystkim nauczycielkę.
0: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Od najbliższej soboty, po kilkunastu miesiącach przerwy, tramwaje wrócą na chorzowską estakadę. To pozwoli na przywrócenie tramwajowego połączenia Bytomia z Katowicami. Małgorzata Węgiel-Wnuk z bytomskiego magistratu mówi, że miasto rozmawia jeszcze z zarządem transportu metropolitalnego o przywróceniu tej relacji w kształcie sprzed zamknięcia estakady.
3: Chcielibyśmy, aby mieszkańcy mieli możliwość korzystania zarówno z tramwaju linii 6, jak i tramwaju linii numer 19. Naszym zdaniem optymalnym byłoby utrzymanie odjazdu tramwaju z Bytomia z Placu Sikorskiego w kierunku K

0: Katowic co 7 lub 8 minut, czyli tak jak było przed zamknięciem chorzowskiej estakady. W przypadku braku możliwości utrzymania takiej częstotliwości odjazdu, przejazdy powinny być uruchomione co 10 minut.
1: Tramwaje będą poruszały się estakadą w Chorzowie po jednym torze. Na obiekcie będzie mógł znajdować się tylko jeden skład. Około 2100 mieszkań może powstać na terenie dawnego Stadionu Rozwoju w katowickim Brynowie. Deweloper przedstawił mieszkańcom plany inwestycji. Część mieszkańców ma obawy.
2: 4000 samochodów, 2900 miejsc parkingowych i to będzie obciążenie i ruchu drogowego, i lokalnej społeczności, jeśli chodzi o parkowanie. My nie będziemy mieli czasu tam kawę wypić, tylko my będziemy stać w korku.
3: Wiadomo, to jest biznes, ale trzeba patrzeć na stronę nas, mieszkańców.
1: Teren dawnego stadionu od kilku lat stoi pusty. Plan zakłada powstanie tam 19 budynków, a także lokali usługowych i przestrzeni rekreacyjnych. Tworzyć tak zwane 100-minutowe, mówi inwestor Grzegorz Kowalczyk.
4: Do usług i gastronomicznych, i sportowych, i przychodnia, i forum kultury, czyli generalnie wszystko, żeby znalazło się w obrębie naszej inwestycji. Na same prace projektowe, administracyjne szacujemy około 2,5 roku, a potem sama budowa ze względu na postępowanie jakby technologiczne tej budowy około 13 lat kolejnych. My tak szacujemy, że to jest około 15 lat w totalu.
1: Inwestorem jest spółka Mamitek, której udziałowcem jest Arkadiusz Milik. W Tychach rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Wilkowyje. Zainteresowani mieszkańcy mogą wziąć udział w spotkaniach otwartych lub skorzystać z dyżurów projektanta. Urzędy czekają też na sugestie i uwagi do projektu. Można je składać w wersji papierowej i elektronicznej. Ważne, aby były one przesyłane na specjalnym formularzu. Konsultacje potrwają do 15 września. Dziś przez cały dzień zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Do tego możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura do 25 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Nadal z utrudnieniami muszą się liczyć kierowcy na autostradzie A4 między Rudą Śląską a Chorzowem. Przypominam, na pasach do Krakowa doszło do zderzenia 6 samochodów. Dodatkowo 2 kilometry wcześniej doszło do kolejnej stłuczki 2 aut. W stronę Krakowa cały czas jest korek. W Tychach kierowcy zdejmują nogę z gazu na skrzyżowaniu przy Browarze. Na drodze 44 zwolnić trzeba także w miejscu prac w Bieruniu Nowym. Na jedynce między Tychami a Bieckiem ciaśniej jest w Pszczynie, zakorkowana także droga krajowa 52 w Kozach. Spory korek utrzymuje się na zjeździe z drogi S1 do centrum Żywca. Powoli idzie także wjazd do tego miasta starą drogą z Bielska. Tłoczniej na drogach dojazdowych do Ronda przy hipermarkecie w Żywcu. Na trasie S1 więcej aut w Lalikach, tam ruch w obie strony. Ciaśniej też w Wiśle na drodze 941. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
5: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Kolejnych 12 poszkodowanych w katastrofie autokaru, do której doszło na węgierskiej autostradzie, wraca dziś do kraju. Za transport odpowiada Lotnicze Pogotowie Ratunkowego. Miejscem docelowym jest Rzeszów. Anna Orzeł ma więcej szczegółów.
8: Dwoma samolotami LPR-u wracają ci, którzy mogą podróżować, ale jedynie w pozycji leżącej. W czasie lotu nad ich bezpieczeństwem czuwają zespoły medyczne, a w każdym jest lekarz i pielęgniarz. Godzina wylotu z Debreczyna uzależniona była od tego, na ile sprawny transport pomiędzy szpitalami a lotniskiem zorganizują Węgrzy, tłumaczy dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Marcin Podgórski.
9: Będą transporty pacjentów z poszczególnych szpitali, do których pierwotnie trafili. Musimy to w taki sposób zorganizować. Transporty z tych szpitali w miarę precyzyjnie dotarły.
8: W węgierskich szpitalach nadal pozostaje 5 najbardziej poszkodowanych osób.
7: Anna Orzeł, o tym wszystkim dziękuję za relację. Wstrzymany jest ruch kolejowy na trasie do Zakopanego na odcinku Chabówka - Raba Wyżna po zderzeniu pociągu osobowego z rowerzystą. 66-latek zginął na miejscu.
10: Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 66-letniego rowerzysty. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
7: Powiedział Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Na miejscu pracują służby, które mają ustalić okoliczności zdarzenia. Za godzinę w starostwie powiatowym

0: W Wałbrzychu zbierze się sztab kryzysowy. To w związku z informacjami o pumie. Zwierzę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej. Mieszkańcy mówią, że brak im informacji, jak zachować się w razie spotkania z dużym kotem.
1: Wśród ludzi nastąpił, powiedzmy, taki pewien strach. To nie jest zwierzę z naszego ekosystemu. Jest duży problem i rano udawałem się do pracy. Widziałem trzech, czterech turystów, którzy udawali się szlakiem do lasu. Czy to jest bezsens?
2: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta. Mamy mnóstwo turystów i tak samo przymierzają te szlaki. Spacerują, wędrują, więc również są narażeni. Myślę, że nawet nie jesteśmy przygotowani, jak reagować. Nikt nas nie przygotował. Przecież taka puma może przeskoczyć przez płot. Może być u nas na posesji.
3: Co tu dużo mówić? Najpierw zaczęło się od plotki, potem wyszło na to, że faktycznie sytuacja jest potwierdzona przez fotopułapkę. No i myślę, że ludzie są delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
0: Po spotkaniu sztabu kryzysowego mają być znane dalsze działania służb i zalecenia dla mieszkańców. Na razie nie wiadomo, gdzie jest puma. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu czasowo wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Do końca miesiąca pacjenci nie będą przyjmowani ani w trybie planowym, ani w nagłym. O szczegółach Kamil Jasek.
4: Powodem decyzji są poważne braki kadrowe. Na rynku pracy brakuje lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, a obecna obsada nie jest pacjentom całodobowej opieki. Osoby, które obecnie przebywają na internie, są wypisywane do domów, a pacjenci wymagający dalszej hospitalizacji zostaną przekazani do innych szpitali. Dyrekcja placówki zaznacza, że problem nie ma związku z zaległościami finansowymi, bo wszelkie wypłaty regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący pomocy internistycznej mogą zgłaszać się do sąsiednich placówek. Najbliżej znajduje się Wojewódzki Szpital nr 4 w Bytomiu, o 800 metrów, a także Bytomski Szpital oraz Piekarskie Centrum Medyczne.
0: Bytomska placówka cały czas prowadzi rekrutację lekarzy. Francja wydali dwóch irańskich dyplomatów. MSZ w Paryżu poinformowało, że jest to odpowiedź na brutalne potraktowanie pracowników francuskiej ambasady w Teheranie przez irański reżim.
5: Szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot zapowiedział, że irańscy dyplomaci opuszczą Francję w najbliższych dniach. Wyraził oburzenie działaniami irańskich służb, zarzucając im nękanie i zastraszanie pracowników francuskiej ambasady w Teheranie. W lipcu dwóch francuskich dyplomatów zostało zatrzymanych w stolicy Iranu. Według Paryża jeden z nich był molestowany i przesłuchiwany przez kilka godzin. Iran twierdzi, że zostali jedynie krótko przesłuchani w związku z ich kontaktami z osobami uznawanymi za wrogów reżimu. Chodzi prawdopodobnie o dwóch irańskich artystów, którzy również trafili do aresztu. Teheran zdecydował następnie o wydaleniu francuskich dyplomatów i oskarżył Francję o prowadzenie szeroko zakrojonych działań mających na celu ingerencję w wewnętrzne sprawy Iranu. Władze w Paryżu stanowczo odrzucają te zarzuty i uznają je za próbę uzasadnienia represji wobec osób wspierających irańskie społeczeństwo obywatelskie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone również burze. Na termometrach od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu, około 25.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Światło. To jest ten jakby główny czynnik, kiedy myślimy o robieniu naprawdę dobrych fotografii. To jest w ogóle pierwszy punkt przepisu na dobrze zrobione zdjęcie. Dziś Światowy Dzień Fotografii. O zdjęciach zatem o poranku. Wojciech Skowroń.
9: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet zwykło się mawiać, dziś mamy dobre światło. Jest dobre światło, robię piękne zdjęcia.
8: Światło,
9: prawda?
8: Nosisz je w sobie.
9: To jest nawet...
8: To jest piosenka dla fotografów wszystkich.
9: Tak,
8: po prostu.
9: I to jest mile widziane, żeby posługiwać się takimi bardzo profesjonalnymi sformułowaniami. Mam dobre światło, robię świetne zdjęcia.
8: Dobre, dobre.
9: To okay. O to chodzi, prawda?
8: Na przykład latarnik był świetnym fotografem, z tego wniosek.
9: No tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. A dziś, proszę Państwa, mamy dobrą temperaturę i mieć będziemy dobrą temperaturę.
8: Wspaniale.
9: 25 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry. Natomiast co się z tą temperaturą dzieje? Wczoraj po tych gradobiciach i po tych burzach, które nam towarzyszyły w poniedziałek, we wtorek mieliśmy spadek temperatury do 21.

0: Tutaj wartości maksymalnej. Dzisiaj do 25, a wszystko wskazuje na to, że jutro do 26, może nawet więcej. Także znowu zrobi się bardzo przyjemnie. Proszę Państwa, zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Wczoraj też mieliśmy taką sytuację, że w pełni słońca padał deszcz. Było to dosyć takie dziwne zjawisko, ale dziś może się powtórzyć. Wiatr słaby, umiarkowany z południowego zachodu. Tęczy nie zauważyłem, ale takie właśnie opady deszczu w pięknych promieniach słońca, no to widziałem. Państwo pewnie też. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli znów ta powtórka z rozrywki. Od 14 do 17 stopni, czyli w nocy ta temperatura też wyższa niż z wtorku na środę. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy utrzymuje się nad naszymi głowami. Burzyska przeszły, ale ten deszcz jeszcze gdzieś tam jest. Ten front wisi nad naszymi głowami, tak jak mówiłem. Zrobi się gorąco jutro. Niektórzy mówią nawet, że do 29 stopni. To są takie może troszkę na wyrost prognozy, ale rzeczywiście będą takie miejsca, gdzie termometry pokażą 29 stopni. W piątek zachmurzenie zmienne w zakresie od całkowitego po umiarkowane, tylko lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu do 26 stopni. W sobotę do 23 też przelotne opady deszczu, a w niedzielę bez deszczu, ze słońcem też do 23 stopni, czyli taka bardzo przyjemna temperatura. W tej chwili tak uśredniając mamy 16 stopni, ciśnienie 1008 hektopaskali i sytuacja biometeorologiczna obojętna. Zawsze mnie to fascynowało. Jak sytuacja biometeorologiczna obojętna, to w zasadzie jak się będziemy czuć, to wszystko zależy od nas. Od naszego nastawienia.
1: Symetryczna.
0: No tak.
1: Biometr symetryczny. Tak.
0: Można by użyć takiego określenia, ale tutaj sugeruję Państwu, żeby malkontentstwo odłożyć na bok i czuć się dobrze.
1: Też tak myślę. Chciałem jeszcze powiedzieć, jakby jest taki bardzo prosty sposób, co zrobić, żeby temperatura wzrosła.
0: Znaczy mówimy o naszym organizmie, czy
1: nie,
0: mówimy
1: o temperaturze?
0: W ogóle, tak? Wokół.
1: Po prostu należy wreszcie wyprodukować termometry nie rtęciowe, tylko drożdżowo-tranowe. I rozumiesz, drożdże, tran i jakby ten...
0: Że zawsze będzie wyżej.
1: Że rośnie. Żeby rośnie, prawda? Wiadomo, że my to...
0: A jak się dobrze kojarzy?
1: No nie? Także proponujemy termometry drożdżowo-tranowe, wtedy temperatura zawsze będzie rosła, wiadomo, jak na drożdżach i na tranie.
0: Ja bym to opatentował.
1: Prześlę potem numer konta komuś, nie ma problemu.
0: No.
1: Wojciech Skowroński.
0: Kłaniam się Państwu, miłego dnia życzę.
1: Ponownie.
2: Tu Radio Dźwięk.

raczej pod przymusem. Ja nie jestem wiadomością, tylko pseudonimem. Ogień nie płacą za subskrypcję ani abonament, tylko żebym odsłuchał.

0: Jest 12. Od dziś do końca sierpnia Bytomski Szpital Specjalistyczny nr 1 wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Oszuści grasują w Rybniku. Wyłudzają pieniądze nie tylko metodą na policjanta. Bohaterowie nie umierają nigdy. Tymi słowami minister kultury odniosła się do śmierci weteranki Powstania Warszawskiego Wandy Traczek-Stawskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu czasowo wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Do końca miesiąca pacjenci nie będą przyjmowani ani w trybie planowym, ani w nagłym. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Powodem decyzji są poważne braki kadrowe. Na rynku pracy brakuje lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, a obecna obsada nie jest w stanie zapewnić pacjentom całodobowej opieki. Osoby, które obecnie przebywają na internie, są wypisywane do domów, a pacjenci wymagający dalszej hospitalizacji zostaną przekazani do innych szpitali. Dyrekcja placówki zaznacza, że problem nie ma związku z zaległościami finansowymi, bo wszelkie wypłaty regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący pomocy internistycznej mogą zgłaszać się do sąsiednich placówek. Najbliżej znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, oddalony zaledwie o 800 metrów, a także Bytomski Szpital nr 2 oraz Piekarskie Centrum Medyczne.
0: Bytomska placówka cały czas prowadzi rekrutację lekarzy. W Rybniku grasują oszuści, a policja apeluje o ostrożność. Osoby wyłudzające pieniądze podszywają się nie tylko pod funkcjonariuszy policji, pracowników banku czy rodzinę, ale też przedstawiają się jako pracownicy ochrony zdrowia. Poza tym nie brakuje fałszywych ofert sprzedaży w internecie. Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji mówi, że w ciągu jednego dnia dwie osoby straciły niemałe pieniądze.
3: 85-latek przekazał rzekomemu lekarzowi 50 tysięcy złotych. Mieszkaniec Rybnika został poinformowany przez zuchwałego oszusta, że jego córka potrzebuje bardzo drogiej szczepionki. Niestety rybniczanin przekazał gotówkę i stracił swoje oszczędności. Z kolei w godzinach wieczornych mężczyzna zawiadomił śledczych o zakupie komputera poprzez aplikację, którego nie otrzymał i stracił 7 tysięcy złotych.
0: Ofiary oszustwa powinny jak najszybciej zgłosić przestępstwo policji oraz powiadomić bank. Bohaterowie nie umierają nigdy. Tymi słowami do informacji o śmierci Wandy Traczek-Stawskiej odniosła się minister kultury Marta Cienkowska. Weteranka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. Jak czytamy we wpisie minister Cienkowskiej w mediach społecznościowych, Wanda Traczek-Stawska była jedną z tych osób, które swoją odwagą i niezłomnością uczyły nas, czym jest miłość do Polski. Cześć jej pamięci. Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 113 prac Zdzisława Lachura zostało przekazanych Muzeum w Gliwicach przez kolekcjonera z Niemiec Jürgena Dawo. Radości i wdzięczności nie kryje dyrektor Gliwickiego Muzeum Leszek Jodliński.
4: To jest faktycznie niezwykły dar, dar serca, dar liczący ponad 100 prac, dokładnie 113, a w perspektywie, gdy część z nich jeszcze powróci z długich wypożyczeń, kilka znajduje się u darczyńcy w jego domu, jak dzisiaj przed chwileczką mi powiedział, po jego śmierci trafią też do nas.
0: Obrazy Zdzisława Lachura posiadali w swoich zbiorach między innymi członek zespołu The Beatles George Harrison i była pierwsza dama USA Jacqueline Kennedy. Artysta urodzony w Zagórzu, obecnie dzielnicy Sosnowca, jest też założycielem studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Na październik planowana jest wystawa przekazanych prac w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Do końca dnia zmienne zachmurzenie, najczęściej jednak duże, z przejaśnieniami. Do tego możliwe są lokalne, przelotne opady deszczu. Temperatura dziś do 25 stopni.
5: Światło. To jest ten jakby główny czynnik, kiedy myślimy o robieniu naprawdę dobrych fotografii. To jest w ogóle pierwszy punkt przepisu na dobrze zrobione zdjęcie. Dziś Światowy Dzień Fotografii. O zdjęciach zatem o poranku. Wojciech Skowroński.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet zwykło się mawiać, dziś mamy dobre światło. Jest dobre światło, robię piękne zdjęcia,
5: światło,
6: prawda?
5: Nosisz je w sobie.
6: To jest nawet...
5: To jest piosenka dla fotografów wszystkich.
6: Tak,
5: po prostu.
6: I to jest mile widziane, żeby posługiwać się takimi bardzo profesjonalnymi sformułowaniami. Mam dobre światło, robię świetne zdjęcia.
5: dobre, dobre. Mm,
6: to okay. O to chodzi, prawda?
5: Na przykład Latarnik był świetnym fotografem, z tego wniosek.
6: No tak, tak, tak, oczywiście, że tak. A dziś, proszę Państwa, mamy dobrą temperaturę i mieć będziemy dobrą temperaturę.
5: Wspaniale.
6: 25 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry. Natomiast co się z tą temperaturą dzieje? Wczoraj po tych gradobiciach i po tych burzach, które nam towarzyszyły w poniedziałek, we wtorek mieliśmy spadek temperatury do 21, mówię tutaj o wartości maksymalnej. Dzisiaj do 25, a wszystko wskazuje na to, że jutro do 26, może nawet więcej. Także znowu zrobi się bardzo przyjemnie. Proszę Państwa, zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Wczoraj też mieliśmy taką sytuację, że w pełni słońca padał deszcz. Było to dosyć takie dziwne zjawisko, ale dziś może się powtórzyć. Wiatr słaby, umiarkowany z południowego zachodu. Tęczy nie zauważyłem, ale takie właśnie opady deszczu w pięknych promieniach słońca, no to widziałem. Państwo pewnie też. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli znów ta powtórka z rozrywki. Od 14 do 17 stopni, czyli w nocy ta temperatura też wyższa niż z wtorku na środę. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy utrzymuje się nad naszymi głowami. Burzyska przeszły, ale ten deszcz jeszcze gdzieś tam jest. Ten front wisi nad naszymi głowami, tak jak mówiłem. Zrobi się gorąco jutro. Niektórzy mówią nawet, że do 29 stopni. To są takie może troszkę na wyrost prognozy, ale rzeczywiście będą takie miejsca, gdzie termometry pokażą 29 stopni. W piątek zachmurzenie zmienne w zakresie od całkowitego poumiarkowane, tylko lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu do 26 stopni. W sobotę do 23 też przelotne opady deszczu, a w niedzielę bez deszczu, ze słońcem też do 23 stopni. Czyli taka bardzo przyjemna temperatura. W tej chwili tak uśredniając mamy 16 stopni, ciśnienie 1008 hektopaskali i sytuacja biometeorologiczna obojętna. Mhm. Zawsze mnie to fascynowało. Jak sytuacja biometeorologiczna obojętna, to w zasadzie jak się będziemy czuć, to wszystko zależy od nas. Od naszego nastawienia.
5: Symetryczna.
6: No tak.
5: Biometr symetryczny. Tak.
6: Można by użyć takiego określenia, ale tutaj sugeruję Państwu, żeby malkontentstwo odłożyć na bok i czuć się dobrze.
5: Też tak myślę. Chciałem jeszcze powiedzieć, jakby jest taki bardzo prosty sposób, co zrobić, żeby temperatura wzrosła.
6: Znaczy mówimy o naszym organizmie, czy
5: nie,
6: mówimy
5: o temperaturze?
6: W ogóle, tak? Mhm. Wokół. Mhm.
5: Po prostu należy wreszcie wyprodukować termometry nie rtęciowe, tylko drożdżowo-tranowe. I rozumiesz, drożdże, tran i jakby ten...
6: Że zawsze będzie wyżej.
5: Że rośnie. Żeby rośnie, prawda? Wiadomo, że my to...
6: A jak się dobrze kojarzy?
5: No nie. Także proponujemy termometry drożdżowo-tranowe, wtedy temperatura zawsze będzie rosła, wiadomo, jak na drożdżach i na tranie.
6: Ja bym to opatentował.
5: Prześlę potem numer konta komuś, nie ma problemu.
6: No.
5: Wojciech Skowroński.
6: Kłaniam się Państwu, miłego dnia życzę.
5: Ponownie.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Na początek myślę dobre informacje z Wiślanki, czyli z DK81. Nie powinno być już utrudnień w Orzeszu, gdzie między skrzyżowaniem z ulicą Pszczyńską a skrzyżowaniem z Dojazdową zderzyły się dwie osobówki. Droga w stronę Wisły była całkowicie zablokowana. Teraz przejedziemy tamtędy bez większych problemów. Dobre wieści napłynęły też z rudzkiego fragmentu autostrady A4, gdzie mieliśmy najpierw mini karambol, a później stłuczkę. Także po tych zdarzeniach czynności zostały już zakończone i jedziemy bez kłopotów w obu kierunkach. Mamy jednak kilka nowych kolizji, a doszło do tego typu zdarzenia m.in. w Gliwicach, w rejonie skrzyżowania ulicy Kozielskiej i Steczyńskiego, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Analogiczna sytuacja miała miejsce niedawno również w Cieszynie, w ciągu ulicy Katowickiej. Od północy w policyjnych raportach zapisało się już 72 zdarzenia. Poza tym mocno korkuje się droga 925 w Rudzie Śląskiej, szczególnie w rejonie Goduli, chcąc dojechać do ronda w Chebziu. Kilka, jak nie kilkanaście minut trzeba do czasu przejazdu doliczyć. 691-400-400, czekamy na sygnały.
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
9: Kilkadziesiąt minut temu na lotnisku w Jasionce pod Rzeszowem wylądował samolot LPR-u z kolejną grupą poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Wróciły 3 osoby. Na płocie lotniska czekały na nich karetki. Na dziś zaplanowano sprowadzenie do kraju w sumie 12 pacjentów. Do wypadku doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. W autokarze było 59 osób. Wracali z Medjugorje. Zginęło 12 osób. Jeden z najbardziej poszukiwanych przestępców w Europie został zatrzymany przez lubelskich łowców głów. To 47-latek skazany za przestępstwa seksualne. Mężczyzna ukrywał się od 5 lat m.in. we Włoszech, a został zatrzymany w Warszawie. Był w ekipie remontującej jedno z mieszkań w centrum stolicy. Ścigany był zarówno europejskim nakazem aresztowania, jak i czerwoną notą Interpolu, mówi Anna Kamola z Komendy Policji w Lublinie.
10: 47-letni mieszkaniec województwa lubelskiego w przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej, a także groził jej śmiercią w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności tego całego zdarzenia. W 2021 roku Sąd Okręgowy w Zamościu wystawił za nim list gończy. Mężczyzna, wiedząc, że jest poszukiwany, zaczął ukrywać się przed organami ścigania.
9: Zatrzymany trafił już do więzienia. Warszawa żegna swoją bohaterkę. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, po wojnie nauczycielka, aktywna uczestniczka życia publicznego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podkreślił, że Wanda Traczyk-Stawska z bronią w ręku walczyła o wolność ojczyzny, a szczególnie ukochanego miasta, a warszawiacy mają wobec pani Wandy zobowiązanie.
11: Pani Wanda przede wszystkim walczyła o pamięć o cywilnych ofiarach Powstania Warszawskiego, o ponad 100 tysięcy ofiar z Woli, z Ochoty i oczywiście dbania o cmentarz na Woli. My bardzo często mówimy o naszych bohaterach, o powstańcach, natomiast rzadziej mówimy właśnie o ludności cywilnej. Bardzo mi zależy, żeby kontynuować tę pamięć.
9: O godzinie 17 w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawskich zostanie wyłożona księga kondolencyjna. W ten sposób mieszkańcy będą mogli oddać hołd Wandzie Traczyk-Stawskiej. Przypadek wścieklizny na Lubelszczyźnie. Chorobę potwierdzono u lisa w miejscowości Bubel Granna w gminie Janów Podlaski, przekazała lubelska wojewódzka lekarz weterynarii Monika Michałowska.
12: Ten lis wałęsał się w pobliżu zabudowań ludzkich. Badania potwierdziły, że przyczyną objawów tego zwierzęcia była wścieklizna. Apelujemy o to, aby wszyscy zachowywali ostrożność w kontaktach z nieznanymi zwierzętami, nie tylko z dzikimi.
9: Jeszcze dziś powiatowy lekarz weterynarii wyda rozporządzenie zawierające określone zakazy i nakazy mające na celu zapobieganie dalszemu rozprzestrzenianiu się tej choroby. W Chorwacji aresztowano Ukraińca podejrzanego w sprawie wysadzenia Nord Stream 4 lata temu. Niemiecka prokuratura informuje, że mężczyznę zatrzymano w mieście Pula na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. W komunikacie napisano, że aresztowany, określany jako Wołodymyr Z, jest wyszkolonym nurkiem, jest podejrzany o spowodowanie eksplozji, sabotaż oraz zniszczenie infrastruktury. Zostanie przetransportowany do Niemiec, gdzie będzie odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Najpierw przez niemal 2 miesiące z nieba nie spadła tam ani kropla deszczu. Teraz woda może zalać drogi i posesje. Nad Wielką Brytanią przechodzą ulewy. Paradoksalnie deszcz nie zakończy jednak suszy. Ograniczenia w zużyciu wody nadal obejmują ponad 27 milionów mieszkańców Anglii.
13: Największe zagrożenie podtopieniami jest w północnej Anglii i północnej Walii. To właśnie tam pada i będzie jeszcze padać najmocniej. W czwartek ulewy przesuną się nad centralną i południową Anglię oraz pozostałą część Walii. Miejscami mogą pojawić się także burze i grad. Brytyjskie służby ostrzegają przed wodą na drogach i utrudnieniami w komunikacji. Lokalnie może dojść również do zalania budynków. Na razie nie ogłoszono oficjalnych alertów powodziowych, ale prognozy są na bieżąco aktualizowane. Intensywnie pada już m.in. w Londynie. Pierwsze silne opady pojawiły się tu nad ranem. Synoptycy podają, że w niektórych rejonach brytyjskiej stolicy w ciągu godziny spadły nawet 32 litry wody na metr kwadratowy. Ulewy nie zakończą jednak suszy. Woda szybko spływa po twardej ziemi i nie zasila wystarczająco zbiorników wodnych. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
14: Klimat.
9: Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Między 18 a 22 zalecane jest oszczędzanie prądu. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra albo bardzo dobra. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej na południu około 25.
16: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Tu Radio Dźwięk.

nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna

0: nie będzie tak ślicznych dziewcząt. Nigdy nie będzie tak pysznych ciastek.
1: Reprezentacja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli,
0: takiej Coca-Coli,
1: takiej musztardy
0: i takiego mleka. Nigdy nie będzie.

0: dla mnie miła taka. Nigdy ksiądz nie będzie mówił tak mądrych kazań.
1: Nigdy organista tak pięknie nie zagra. Nigdy Bóg nie będzie tak blisko, tak czuły i dobry jak teraz.
0: Nigdy nie będzie

enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz jak męczy, tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach lat.

Lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza, więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

0: Jest 12. Od dziś do końca sierpnia Bytomski Szpital Specjalistyczny nr 1 wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Za chwilę szczegóły. Oszuści grasują w Rybniku. Wyłudzają pieniądze nie tylko metodą na policjanta. Bohaterowie nie umierają nigdy. Tymi słowami minister kultury odniosła się do śmierci weteranki Powstania Warszawskiego Wandy Traczek-Stawskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Szpital specjalistyczny nr 1 w Bytomiu czasowo wstrzymał przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. Do końca miesiąca pacjenci nie będą przyjmowani ani w trybie planowym, ani w nagłym. O szczegółach Kamil Jasek.
2: Powodem decyzji są poważne braki kadrowe. Na rynku pracy brakuje lekarzy ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, a obecna obsada nie jest w stanie zapewnić pacjentom całodobowej opieki. Osoby, które obecnie przebywają na internie, są wypisywane do domów, a pacjenci wymagający dalszej hospitalizacji zostaną przekazani do innych szpitali. Dyrekcja placówki zaznacza, że problem nie ma związku z zaległościami finansowymi, bo wszelkie wypłaty regulowane są na bieżąco. Chorzy potrzebujący pomocy internistycznej mogą zgłaszać się do sąsiednich placówek. Najbliżej znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, oddalony zaledwie o 800 metrów, a także Bytomski Szpital nr 2 oraz Piekarskie Centrum Medyczne.
0: Bytomska placówka cały czas prowadzi rekrutację lekarzy. W Rybniku grasują oszuści, a policja apeluje o ostrożność. Osoby wyłudzające pieniądze podszywają się nie tylko pod funkcjonariuszy policji, pracowników banku czy rodzinę, ale też przedstawiają się jako pracownicy ochrony zdrowia. Poza tym nie brakuje fałszywych ofert sprzedaży w internecie. Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji mówi, że w ciągu jednego dnia dwie osoby straciły niemałe pieniądze.
3: 85-latek przekazał rzekomemu lekarzowi 50 tysięcy złotych. Mieszkaniec Rybnika został poinformowany przez zuchwałego oszusta, że jego córka potrzebuje bardzo drogiej szczepionki. Niestety rybniczanin przekazał gotówkę i stracił swoje oszczędności. Z kolei w godzinach wieczornych mężczyzna zawiadomił śledczych o zakupie komputera poprzez aplikację, którego nie otrzymał i stracił 7 tysięcy złotych.
0: Ofiary oszustwa powinny jak najszybciej zgłosić przestępstwo policji oraz powiadomić bank. Bohaterowie nie umierają nigdy. Tymi słowami do informacji o śmierci Wandy Traczek-Stawskiej odniosła się minister kultury Marta Cienkowska. Weteranka Powstania Warszawskiego zmarła w wieku 99 lat. Jak czytamy we wpisie minister Cienkowskiej w mediach społecznościowych, Wanda Traczek-Stawska była jedną z tych osób, które swoją odwagą i niezłomnością uczyły nas, czym jest miłość do Polski. Cześć jej pamięci. Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 113 prac Zdzisława Lachura zostało przekazanych Muzeum w Gliwicach przez kolekcjonera z Niemiec Jürgena Dawo. Radości i wdzięczności nie kryje dyrektor Gliwickiego Muzeum Leszek Jodliński.
4: To jest faktycznie niezwykły dar, dar serca, dar liczący ponad 100 prac, dokładnie 113, a w perspektywie, gdy część z nich jeszcze powróci z długich wypożyczeń, kilka znajduje się u darczyńcy w jego domu, jak dzisiaj przed chwileczką mi powiedział, po jego śmierci trafią też do nas.
0: Obrazy Zdzisława Lachura posiadali w swoich zbiorach między innymi członek zespołu The Beatles George Harrison i była pierwsza dama USA Jacqueline Kennedy. Artysta urodzony w Zagórzu, obecnie dzielnicy Sosnowca, jest też założycielem studia filmów rysunkowych w Bielsku-Białej. Na październik planowana jest wystawa przekazanych prac w Domu Pamięci Żydów Górnośląskich w Gliwicach. Do końca dnia zmienne zachmurzenie, najczęściej jednak duże, z przejaśnieniami. Do tego możliwe są lokalne, przelotne opady deszczu. Temperatura dziś do 25 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Na początek myślę dobre informacje z Wiślanki, czyli z DK81. Nie powinno być już utrudnień w Orzeszu, gdzie między skrzyżowaniem z ulicą Pszczyńską a skrzyżowaniem z Dojazdową zderzyły się dwie osobówki. Droga w stronę Wisły była całkowicie zablokowana. Teraz przejedziemy tamtędy bez większych problemów. Dobre wieści napłynęły też z rudzkiego fragmentu autostrady A4, gdzie mieliśmy najpierw mini karambol, a później stłuczkę. Także po tych zdarzeniach czynności zostały już zakończone. i jedziemy bez kłopotów w obu kierunkach. Mamy jednak kilka nowych kolizji, a doszło do tego typu zdarzenia m.in. w Gliwicach w rejonie skrzyżowania ulicy Kozielskiej i Steczyńskiego, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Analogiczna sytuacja miała miejsce niedawno również w Cieszynie w ciągu ulicy Katowickiej. Od północy w policyjnych raportach zapisało się już 72 zdarzenia. Poza tym mocno korkuje się droga 925 w Rudzie Śląskiej, szczególnie w rejonie Goduli. Chcąc dojechać do ronda w Chebziu, kilka, jak nie kilkanaście minut trzeba do czasu przejazdu doliczyć. 691-400-400, czekamy na sygnały.
7: Światło. To jest ten jakby główny czynnik, kiedy myślimy o robieniu naprawdę dobrych fotografii. To jest w ogóle pierwszy punkt przepisu na dobrze zrobione zdjęcie. Dziś Światowy Dzień Fotografii. O zdjęciach zatem o poranku. Wojciech Skowroński.
8: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet zwykło się mawiać, dziś mamy dobre światło. Jest dobre światło, robię piękne zdjęcia,
7: światło,
8: prawda?
7: Światło, nosisz je w sobie.
8: To jest nawet...
7: To jest piosenka dla fotografów wszystkich.
8: Tak,
7: po prostu.
8: I to jest mile widziane, żeby posługiwać się takimi bardzo profesjonalnymi sformułowaniami. Mam dobre światło, robię świetne zdjęcia.
7: Dobre.
8: Okay. O to chodzi, prawda?
7: Na przykład Latarnik był świetnym fotografem, z tego wniosek.
8: No tak, oczywiście, że tak. A dziś, proszę Państwa, mamy dobrą temperaturę i mieć będziemy dobrą temperaturę.
7: Wspaniale.
8: 25 stopni, tyle maksymalnie pokażą termometry. Natomiast co się z tą temperaturą dzieje? Wczoraj po tych gradobiciach i po tych burzach, które nam towarzyszyły w poniedziałek, we wtorek mieliśmy spadek temperatury do 21, mówię tutaj o wartości maksymalnej. Dzisiaj do 25, a wszystko wskazuje na to, że jutro do 26, może nawet więcej. Także znowu zrobi się bardzo przyjemnie. Proszę Państwa, zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Wczoraj też mieliśmy taką sytuację, że w pełni słońca padał deszcz. Było to dosyć takie dziwne zjawisko, ale dziś może się powtórzyć. Wiatr słaby, umiarkowany z południowego zachodu. Tęczy nie zauważyłem, ale takie właśnie opady deszczu w pięknych promieniach słońca. No to widziałem. Państwo pewnie też. Noc ze środy na czwartek. Zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu, czyli znów ta powtórka z rozrywki. Od 14 do 17 stopni, czyli w nocy ta temperatura też wyższa niż z wtorku na środę. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Miejscami jeszcze przelotne opady deszczu, czyli ten front deszczowy utrzymuje się nad naszymi głowami. Burzyska przeszły, ale ten deszcz jeszcze gdzieś tam jest. Ten front wisi nad naszymi głowami, tak jak mówiłem. Zrobi się gorąco jutro. Niektórzy mówią nawet, że do 29 stopni. To są takie może troszkę na wyrost prognozy, ale rzeczywiście będą takie miejsca, gdzie termometry pokażą 29 stopni. W piątek zachmurzenie zmienne w zakresie od całkowitego poumiarkowane, tylko lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu do 26 stopni. W sobotę do 23 też przelotne opady deszczu, a w niedzielę bez deszczu, ze słońcem też do 23 stopni. Czyli taka bardzo przyjemna temperatura. W tej chwili tak uśredniając mamy 16 stopni, ciśnienie 1008 hektopaskali i sytuacja biometeorologiczna obojętna. Zawsze mnie to fascynowało. Jak sytuacja biometeorologiczna obojętna, to w zasadzie jak się będziemy czuć, to wszystko zależy od nas. Od naszego nastawienia.
7: Symetryczna.
8: No tak.
7: Biometr symetryczny.
8: Tak. Można by użyć takiego określenia, ale tutaj sugeruję Państwu, żeby malkontenctwo odłożyć na bok i czuć się dobrze.
7: Też tak myślę. Chciałem jeszcze powiedzieć, jakby jest taki bardzo prosty sposób, co zrobić, żeby temperatura wzrosła.
8: Znaczy mówimy o naszym organizmie, czy
7: nie,
8: mówimy
7: o temperaturze?
8: W ogóle, tak? Wokół.
7: Po prostu należy wreszcie wyprodukować termometry nie rtęciowe, tylko drożdżowo-tranowe. I rozumiesz, drożdże, tran i jakby ten...
8: Że zawsze będzie wyżej.
7: Że rośnie. Żeby rośnie, prawda? Wiadomo, że my to...
8: A jak się dobrze kojarzy?
7: No nie. Także proponujemy termometry drożdżowo-tranowe, wtedy temperatura zawsze będzie rosła, wiadomo, jak na drożdżach i na tranie.
8: Ja bym to opatentował.
7: Prześlę potem numer konta komuś, nie ma problemu.
8: No.
7: Wojciech Skowroński.
8: Kłaniam się Państwu, miłego dnia życzę.
7: Ponownie.
5: Tu Radio Dźwięk.
9: Ma być bardziej sprawiedliwy, tak zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. Główne założenie to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Łączymy się z Tomaszem Zielenkiewiczem, który jest przed kancelarią premiera. Dzień dobry. Tomku,
10: dzień dobry.
9: Powiedz, jakie dokładnie zmiany w podatkach zapowiedziano?
10: Dziś obowiązują stawki 12 i 32%. W ten drugi próg podatkowy wpadają osoby, które przekraczają 120 tysięcy złotych dochodu rocznie. I to właśnie ten próg zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych, wyjaśniał premier.
11: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, mówimy cały czas o płatnikach PIT-u oczywiście, przygotowaliśmy stawkę 24%.
10: To jednak nie wszystko, bo podatki dla najbogatszych wzrosną. Stawka CIT z 19 do 22% dla podmiotów, które uzyskają rocznie ponad 200 milionów złotych. Z 1 do 5% wzrośnie też danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad milion złotych rocznie, zapowiedział premier Tusk.
11: Chcemy, aby to największe, najbogatsze, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami w sensie rocznym i zarabiają ponad milion złotych, żeby to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
10: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków. Roczny zysk, czyli to, co zostanie w naszych portfelach, to 3600 zł. To będzie pakiet trzech rozwiązań, które będą zawarte w jednej ustawie. Jeśli ta przejdzie przez parlament i zyska podpis prezydenta, będzie obowiązywała od stycznia 2027 roku.
9: Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję za relację. Ukrainiec zatrzymany w Chorwacji w związku z wysadzeniem gazociągu Nord Stream to Wołodymyr Żurawlow, pisze agencja DPA. To właśnie wydania Żurawlowa niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości odmówił polski sąd. W październiku ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił także środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i nakazał niezwłoczne zwolnienie Ukraińca. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. To drugi zatrzymany z sześciu podejrzanych przez Niemcy o sabotaż na dnie Morza Bałtyckiego.
12: Wołodymyr Z. został ujęty dzisiaj rano w Puli, a zatrzymanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania koordynowała policja z Zagrzebia. Według komunikatu niemieckiej prokuratury zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2 w pobliżu wyspy Bornholm. Zgodnie z ustaleniami 4 lata temu Z. i jego wspólnicy wynajęli w Rostocku jacht od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i przez pośredników. Na żaglówkę według śledczych załadowali ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. W czerwcu do sądu w Hamburgu trafił akt oskarżenia przeciw Serhijowi K., innemu uczestnikowi akcji, która doprowadziła do unieruchomienia Nord Streamu. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
9: Policjant jest jedną z sześciu osób, które usłyszały zarzuty w związku z pobiciem na weselu w Wadowicach. Pełnił służbę w jednym z krakowskich komisariatów. Od ponad 19 lat, mówi Bartosz Izdebski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
13: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Jest także zawieszony w czynnościach służbowych, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
9: Pobity trafił do szpitala i tam zmarł. Powodem bójki był fakt, że mężczyzna nie był gościem weselnym, wszedł na imprezę bez zaproszenia, miał zaczepiać znajomych pary młodej i kraść alkohol. Potrzebna jest każda kropla krwi. W najbliższy piątek przed siedzibą Polskiego Radia przy ulicy Niepodległości 77 przed 85 będzie stał krwiobóz. Krew potrzebna jest koledze z radia, który uległ wypadkowi, ale także innym chorym, mówi Wojciech Próba, pracownik Polskiego Radia, honorowy krwiodawca.
14: Akcja jest organizowana teraz w piątek, gdyż parę dni temu nasz kolega uległ wypadkowi. No i potrzebna jest krew. My jako tutaj pracownicy zorganizowaliśmy się i chcemy pomóc temu koledze. Oczywiście krew nie tylko trafi do niego, ale również do innych potrzebujących.
9: Krew mogą oddać osoby w wieku od 18 do 65 roku życia. Rano powinny zjeść lekkie śniadanie i zabrać ze sobą dowód osobisty. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
9: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone także burze. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni, cieplej miejscami na południu około 25.
15: Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz
5: Tu Radio Dźwięk.

których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

tłustych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy.

patrzę na swoje oblicze. Patrzę na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne. W głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę. Z sobą też znów podzieleni, bo mnożą cash. Uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złotem, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak pop-upy. Co u ciebie? Trzeba się spotkać tak poza tym. Zobacz Filip, wszyscy chętni na to, a ty? Ja

ciszy. Każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

No, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Jeza. Fiasko festiwalu K-popu w Chorzowie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów domaga się wyjaśnień od organizatorów. Pijany mężczyzna wjechał autem na plażę. Efekt? 10 uszkodzonych pojazdów i plażowiczy przed samochodem. Premier Donald Tusk liczy się z tym, że prezydent może zawetować projekt ustawy zmieniającej skalę podatku PIT.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Ponad 50 zgłoszeń na organizatora festiwalu Sound in Colors X K-Pop Expos trafiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odpowiedzi urząd poprosił organizatora odwołanego wydarzenia o wyjaśnienie szczegółów tej sprawy. Aktywnie monitorujemy rynek wydarzeń muzycznych, reagując na liczne sygnały, mówi Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji UOKiK.
2: Widzimy wiele problemów dotyczących koncertów, począwszy od niedozwolonych klauzul w regulaminach, po zmiany zasad w trakcie gry, czy zwyczajne niedopełnianie obowiązków informacyjnych. Każda taka skarga konsumenta jest dla nas ważnym sygnałem o nieuczciwych praktykach rynkowych i zarówno screeny, jak i wymiana maili mogą stanowić potencjalny dowód w sprawie.
0: UOKiK przygotował poradnik koncertowy, w którym krok po kroku wyjaśnia, jak dochodzić swoich praw i odzyskać środki, gdy wydarzenie nie dojdzie do skutku. A przypomnijmy, powodem odwołania wydarzenia w Chorzowie tuż przed startem był spór organizacyjny. Właściciele koreańskiej marki wycofali się z projektu, zarzucając polskiemu promotorowi niedotrzymanie umowy. Z kolei ten tłumaczył się rezygnacją kluczowych artystów. Fani zostali bez koncertów i z obietnicą zwrotu pieniędzy za bilety w ciągu 30 dni. Prawie 2 promile alkoholu we krwi i 10 uszkodzonych aut na plaży to bilans niebezpiecznego rajdu 30-latka nad jeziorem Dzierżno-Duże koło Gliwic. Mężczyzna wsiadł za kółko, mimo że obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdu. Letni obywatel Ukrainy wjechał osobówką w rejon plaży w Rzeczycach i zaczął taranować zaparkowane tam pojazdy. Świadkowie zdarzenia musieli uciekać przed jadącym w ich stronę samochodem. Rajd zakończył się dopiero, gdy auto zaklinowało się między pojazdami. Wtedy plażowcy kluczyki przytrzymali go do czasu przyjazdu policji. Teraz pijanemu kierowcy grozi do 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Premier Donald Tusk liczy się z tym, że prezydent może zawetować projekt ustawy zmieniającej skalę podatku PIT. Szef rządu zapowiedział, że próg podatkowy zostanie podwyższony ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy. Jednocześnie osoby przekraczające ten próg zapłacą nie 32%, a 24% podatku. Donald Tusk mówił na konferencji prasowej, że jeśli zmiany te mają wejść w życie w przyszłym roku, to muszą być sfinalizowane teraz.
3: Bardzo trudno podejmuje się decyzje rządowe, które mają na celu zmienić prawo, wtedy kiedy gdzieś tam za rogiem czai się prezydent z długopisem i z groźbą weta. A jak wiemy, prezydent Nawrocki jest absolutnym rekordzistą w tej sprawie. Myślę, że nie tylko w skali naszego kraju.
0: Premier wyraził nadzieję, że prezydent nie zawetuje ustawy. Zdaniem Donalda Tuska przez ewentualne weto najbogatsi będą płacić mniejsze podatki, a klasa średnia większa.
3: Najlepiej zarabiającym, nie wiem, pielęgniarkom, nauczycielom, urzędnikom, a więc tym średnio zarabiającym na skali podatkowej zabierze te pieniądze. Być może tak będzie i też tego nie będę rozumiał. Ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
0: Minister finansów Andrzej Domański dodał, że ewentualne weto prezydenta do ustawy o zmianie skali PIT może pogorszyć rating kraju. Pan prezydent musi zdać sobie sprawę, że wetując działania wzmacniające finanse państwa, działa na szkodę Polski, mówił Andrzej Domański. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22% stawką podatku CIT. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia przed burzami dla północnej części województwa śląskiego. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pierwszego stopnia dla powiatów częstochowskiego i kłobuckiego.

0: Załamanie pogody spodziewane jest w nocy od godziny 2 do 9 rano. Burzą będą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz 100 km na godzinę. No to jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Jutro na niebie zobaczymy umiarkowane, okresami duże zachmurzenie. Miejscami przejdą przelotne opady deszczu oraz burze z możliwym gradem. Dzień będzie gorący. Na termometrach od 26 do 29 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Test dróg regionu zebrał i przedstawi Marcin Kazak-Wielgus.
3: Ponad 80 zdarzeń mamy już w raportach śląskiej drogówki od północy. W znakomitej większości to kolizje. Jeszcze trwają czynności potokowe, a miała miejsce ona w Cieszynie na Katowickiej. Doszło tam do stłuczki z udziałem dwóch pojazdów. Uważać trzeba również w Tychach na Oświęcimskiej, gdzie doszło do kolizji samochodu ciężarowego z osobówką. Poza tym DK44 korkuje się w rejonie skrzyżowania koło Browaru, a także w Tyskich Urbanowicach oraz w Bieruniu. W Rudzie Śląskiej nadal mocno przetkane są drogi prowadzące do ronda w Chebziu, ale ciasno jest też na Wolności czy na 1 Maja. Zwalniamy również na autostradzie A1 na wysokości Dobieszowic, gdzie trwają prace związane z likwidacją fal Dunaju. Nogę z gazu ściągamy w Piekarach Śląskich, szczególnie na DK94, gdzie mamy prace remontowe. Na południu największy ścisk mamy na drodze krajowej numer 52 w Kozach, gdzie także działają ekipy drogowe. Zwalniamy też jadąc S1 przez Bielsko w stronę Żywca. W rejonie węzła Mikuszowice rozpoczęła się naprawa dylatacji. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg.
2: Zapraszam na nią Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy spokojny dzień i wszystko wskazuje na to, że tak będzie przez najbliższe godziny aż do wieczora. Zachmurzenie zmienne, najczęściej duże z przejaśnieniami. Miejscami gdzieś tam mogą występować jeszcze przelotne opady deszczu. Podobna sytuacja do wczorajszej, że przy promieniach słonecznych gdzieś pojawiają się te opady, ale to jest normalne zjawisko. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu. W nocy zachmurzenie będzie przeważnie duże z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe będą znów przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 14 do 17 stopni. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie zróżnicowane od małego po duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe burze. Zrobi się gorąco. Na termometrach zobaczymy do 29 stopni. Proszę zobaczyć, co dzieje się z tą temperaturą. Kiedy były te ulewne deszcze, burze i gradobicie, wtedy ta temperatura spadła nam do 21 stopni. Mówimy tutaj o wartości maksymalnej we wtorek. W środę, czyli dziś, mamy już 25 stopni, a jutro w czwartek będziemy mieć 29. Ale w piątek z kolei znowu ta temperatura spadnie do wartości maksymalnie 26 stopni. W piątek zachmurzenie zmienne w zakresie od całkowitego po umiarkowane, tylko lokalnie możliwe będą przelotne opady. Proszę Państwa, dziś obchodzimy Światowy Dzień Fotografii i myślę sobie, że chyba wszyscy mamy aparaty w telefonach. To jest dobra okazja do tego, by przy odrobinie dobrego światła uwiecznić kilka obrazów późnego lata. Jutro natomiast obchodzić będziemy Dzień Komara, ale bynajmniej nie chodzi o takie zabawne podejście do tego wydarzenia, bo święto zostało ustanowione na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który w 1897 roku odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. Kłaniam się Państwu, życzę spokojnego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
2: Nieprzebrany zasób wiedzy na tematy wszelakie, czyli Wojciech Skowroński. Nasz dziennikarz wraca z kolejną obszerną prognozą pogody. Jeszcze dziś po godzinie 18. Polecam Państwa uwadze.
1: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
0: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 sierpnia, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rząd przedstawia plan zmian w podatkach. Zyskać ma klasa średnia, więcej zapłacą najbogatsi. Tajemnicza Puma na Dolnym Śląsku, w Wałbrzychu obraduje sztab kryzysowy. Prawdziwy oscypek na internetowej mapie, powstał elektroniczny szlak oscypkowy. Zmiany w podatkach zapowiedział premier. Projekt zakłada nową skalę PIT. Do 130 tysięcy złotych rocznie pozostaje stawka 12%. Między 130 a 150 tysięcy złotych będzie to 24%. Powyżej 150 tysięcy

0: 2032. Rząd proponuje też podniesienie CIT-u z 19 do 22% dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 200 milionów złotych oraz podwyższenie do 5% daniny solidarnościowej od tych, którzy zarabiają ponad 1 milion złotych rocznie. Ma to na celu, jak mówi Donald Tusk, odciążyć klasę średnią, której podatki w dużej mierze finansują polskie inwestycje.
1: Chcemy zrównoważyć ten wysiłek finansowy wszystkich obywateli i obciążyć trochę, nieradykalnie, najbogatszych i najbogatsze firmy, tak aby ci, którzy ciężko pracują na tą swoją średnią płacę, odczuli wyraźnie tę ulgę, żeby wyższe wynagrodzenie nie było za karę.
0: Premier dodał, że jeżeli zmiany podatkowe mają wejść w życie w przyszłym roku, to muszą być sfinalizowane teraz. Przyznał jednak, że liczy się z tym, że prezydent może zawetować projekty ustaw.
1: Bardzo trudno podejmuje się decyzje rządowe, które mają na celu zmienić prawo, wtedy kiedy gdzieś tam za rogiem czai się prezydent z długopisem i z groźbą weta. A jak wiemy, prezydent Nawrocki jest absolutnym rekordzistą w tej sprawie. Myślę, że nie tylko w skali naszego kraju.
0: Zdaniem premiera przez ewentualne weto Karola Nawrockiego najbogatsi będą płacić mniejsze podatki, a klasa średnia większe. Proponowane zmiany mają być korzystne dla 3,5 miliona podatników. Ekonomista Adam Ruciński ocenia, że dobrą decyzją są minimalne zmiany w podatkach, ponieważ budżet nie pozwala na więcej.
2: Nie możemy sobie pozwolić na zbyt wiele. Pojawia się drugi próg podatkowy nieco wyżej, bo 150, czyli to mówimy między 130 a 150, 20 tysięcy złotych różnicy. I tu pojawia się pewna ulga dla tych, którzy mieszczą się w tej granicy. Budżet jest nasz bardzo napięty, więc na pewno jest to ukłon.
0: W skali roku niektórzy podatnicy z klasy średniej mają zaoszczędzić do 3600 zł. Duże utrudnienia po wypadku na A1 pod Piotrkowem. Na jezdni w kierunku Gdańska na wysokości miejscowości Kargał Las zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna na lawecie przewoziła nowe samochody, które spadły na jezdnię. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 16. Są zarzuty wobec Stuarta K., znanego w internecie jako Stu. Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie poinformował, że chodzi o czyny, których miał się dopuścić w latach 2015-18.
3: Chodzi tu o dwa czyny z artykułu 208. To jest rozpijanie małoletnich. Czyn taki zagrożony jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2. Dwa z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
0: W ubiegłym tygodniu 34-latek został sprowadzony do Polski z aresztu w Wielkiej Brytanii. Wciąż nie wiadomo, gdzie może być puma widziana wcześniej w kilku miejscach na Dolnym Śląsku. W starostwie powiatowym w Wałbrzychu obraduje sztab kryzysowy, który ma ustalić dalsze działania i zalecenia dla mieszkańców. Na miejscu jest nasz reporter Mateusz Czmiel.
4: Nie wiadomo, gdzie jest, nie wiadomo też, skąd przyszła. Zdjęcie wykonane z fotopułapki w okolicach Michałkowej jest datowane na 9 sierpnia. Tydzień wcześniej ostrzeżenie o dużym kocie wpłynęło do starostwa powiatowego w Kłodzku. Wówczas puma miała być widziana w okolicach Polanicy Zdroju. Mariusz Wojciechowski z Nadleśnictwa Świdnica uspokaja, że nie ma powodów do paniki, ale trzeba być ostrożnym.
5: Powodów do paniki nie ma, no ale wszelkie bezpieczeństwo trzeba zachować. Ona mogła się przemieszczać na znaczne odległości. W tym momencie naprawdę może być tak naprawdę wszędzie.
4: Mieszkańcy Zagórza Śląskiego, gdzie miała być widziana puma, są tą informacją zaniepokojeni.
6: Oczywiście, że jest strach. Myślę, że nie tylko mój, ale tu innych mieszkańców również. Wszyscy też mamy dzieci, ale nawet sami jako dorośli się boimy. Są to dzikie zwierzęta.
7: Myślę, że ludzie są delikatnie tutaj zestresowani całą sytuacją, bo fajnie by było usłyszeć informację, że te zwierzę już zostało złapane.
4: Po południu poznamy dalsze zalecenie dla mieszkańców. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Elektroniczny szlak oscypkowy ma pomóc w znalezieniu prawdziwych oscypków. Internetowa strona, na której zaznaczono miejsca, w których powstaje tradycyjny ser, cały czas jest rozbudowywana. Docelowo ma objąć wszystkie certyfikowane bacówki na południu kraju, mówi autorka projektu Agnieszka Epler.
8: Każda bacówka będzie miała namiar swój GPS-owy, każda bacówka będzie miała swoją historię, bo chcemy zrobić nie tylko baców, którzy są, ale chcemy też wspomnieć o bacach, których nie ma. Pokazać ludziom, gdzie w Tatrach były bacówki. Jak słyszysz historię, że ktoś miał kolibę w Dolince za Mnichem, to teraz ludziom by się włos zjeżył, a tam kiedyś były owce. Owce chodziły nad Morskim Okiem.
0: Działa obecnie około 30 certyfikowanych bacówek. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
0: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i wybrzeżu niewykluczone także burze. Temperatura od 19 do 23 stopni, na południu około 25.
10: Sponsorem audycji.
11: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio.

Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A teraz zapraszamy na skrót informacji Radia Katowice, w studiu Karolina Michalik.
2: Rozpoczął się proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka czasowo wstrzymała przyjęcia zarówno w trybie planowym, jak i nagłym. Dyrekcja prowadzi rekrutację internistów, aby jak najszybciej przywrócić pełną pracę oddziału. Według zapowiedzi interna pozostanie zamknięta przynajmniej do końca tego miesiąca. Agresywna 69-latka wybiła szybę w autobusie w Rybniku po tym, jak kierowca zgodnie z rozkładem zakończył kurs w dzielnicy Boguszowice. Kobieta awanturowała się, twierdząc, że nie wysiądzie, ponieważ nie dotarła jeszcze do Tychów. Gdy ostatecznie opuściła pojazd, wyciągnęła z reklamówki szklaną butelkę i rzuciła nią w szybę. Teraz grozi jej do 5 lat więzienia. W gminie Lelów po raz czwarty trwają wykopaliska na średniowiecznym cmentarzysku. Naukowcy odkryli dotąd ponad 20 grobów z okresu od połowy XI do połowy XII wieku, w tym 3 w trwającym sezonie. Odkryte cenne zabytki sprzed 1000 lat trafią do Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Rząd planuje wprowadzić zmiany w skali podatkowej PIT. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie też nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale 130 tysięcy, 150 tysięcy złotych, a stawka 32% będzie dotyczyć nadwyżki dochodów powyżej 150 tysięcy złotych. Z nowych przepisów skorzysta około 3,5 miliona podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prokurator generalny występuje do Węgier o przejęcie sprawy wypadku polskiego autokaru. Kolejna dymisja z korupcyjnym tłem w otoczeniu ukraińskiego prezydenta. Agresywni pacjenci z morą szpitala powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Jest wniosek do prokuratora generalnego o przejęcie od strony węgierskiej postępowania w sprawie wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie mówi, że przesłuchania pokrzywdzonych rozpoczęły się już wczoraj.
4: Planowane są kolejne przesłuchania pasażerów oraz organizatorów wycieczki. Dalsze informacje w śledztwie będę mogła przekazać Państwu po otrzymaniu dokumentacji ze strony węgierskiej. Tak jak powiedziałam na wstępie, na razie zostały nam przedstawione informacje, natomiast w dalszym ciągu czekamy na dokumenty, w tym zawnioskowane w europejskim nakazie dochodzeniowym.
3: Polski autokar wracający z pielgrzymki w Medziugorje rozbił się na węgierskiej autostradzie w nocy z soboty na niedzielę. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierowca został tymczasowo aresztowany. Problem z Trybunałem Konstytucyjnym i jego przewodniczącym Bogdanem Święczkowskim będzie rozwiązany, zapowiada premier. Donald Tusk tak komentuje doniesienie, jakoby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której szefował Bogdan Święczkowski, inwigilowała Europejski Trybunał Praw Człowieka. Szef rządu zapewnił, że mimo, jak to ujął, zabetonowania przez PiS systemu sprawiedliwości, będzie zreformowany.
5: Oni bronią tego chorego systemu jak niepodległości. Ja się nie dziwię, ja wiem dlaczego. Ale nie będziemy się wahali. Ja użyję wszystkich dostępnych, zgodnych z prawem, wszystkich dostępnych metod, aby tę sytuację ostatecznie uzdrowić. I dotyczy to także pana Święczkowskiego. Niezależnie od tego, kogo podsłuchiwał, wiem, że lubił podsłuchiwać i według wielu danych także ja i moja rodzina byliśmy tego ofiarami. To naprawdę bardzo ciekawe, że ktoś taki jest szefem Trybunału, ale mam nadzieję, że najbliższe tygodnie pokażą, że jesteśmy w stanie sobie poradzić z tą sytuacją.
3: Wyjaśnień w sprawie inwigilacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oczekuje minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Ukraiński prezydent zwolnił wiceszefową swojego biura po tym, jak zainteresowały się nią służby antykorupcyjne. W sprawę mogą być zamieszani także inni politycy, a także biznesmeni. To kolejna w ostatnich miesiącach afera w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego, relacjonuje Paweł Buszko.
6: Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego i śledczy antykorupcyjnej prokuratury prowadzili dziś u byłej już szefowej biura ukraińskiego prezydenta Iryny Mudrej przeszukania. Jak przekazano, operacja ma na celu ujawnienie organizacji przestępczej, która działała pod kierownictwem obecnego i byłego deputowanego do parlamentu Ukrainy z udziałem wysokich rangą urzędników biura prezydenta. Działania śledcze prowadzone były też u deputowanego Wadyma Stolara, w przeszłości związanego z prorosyjską partią regionów, a następnie współpracującego z byłym już szefem biura prezydenta Andrijem Jermakiem. Jermak został zwolniony w zeszłym roku po ujawnieniu podejrzeń, że był zamieszany w ogromną aferę korupcyjną. Powtarzające się afery korupcyjne w najbliższym otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego nadwątliły zaufanie społeczne wobec jego osoby. Paweł Buszko, Polskie Radio.
3: Awanturują się, zaczepiają chorych, szarpią lekarzy. Pijani pacjenci z morą SOR-u w miejskim szpitalu powiatowym. Tylko w ostatnich dniach dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Jedną z nich był 41-letni mężczyzna, który znieważył ratownika.
7: Funkcjonariusze przebadali mężczyznę na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie wykazało około 2 promili alkoholu. Od ratownika medycznego przyjęto zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Policjanci zatrzymali 41-latka. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna był wcześniej znany ratownikom, ponieważ niejednokrotnie przebywał na SOR-ze. Dotychczas jednak nie dochodziło z jego udziałem do podobnych agresywnych zachowań.
3: Relacjonuje rzeczniczka miejskiej policji Paula Antolak. Dyrektor szpitala Artur Więckowski zaznacza, że co roku jest średnio 120 takich pacjentów, 120 takich pacjentów i to dla placówki duże obciążenie.
8: Co by nie trzeźwe, to jest rzeczywiście duży problem, jeżeli chodzi o SOR-y. W ubiegłym roku mieliśmy takich pacjentów około 120. To jest utrapienie, powiem wprost, naszych lekarzy, bo po pierwsze, my niestety zajmujemy się takim pacjentem. Z nim jest kontakt utrudniony. Musimy zrobić szeroką diagnostykę. To zajmuje czas, to kosztuje. Nie mamy co zrobić z tym pacjentem. On musi wytrzeźwieć. I niestety on trzeźwieje u nas na SOR-ze. I to jest rzeczywiście rzecz, która jest skandaliczna.
3: W Mińsku Mazowieckim nie ma izby wytrzeźwień. Najbliższa jest w Warszawie.
1: Klimat.
3: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 18 do 21 zalecane jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej. INGW informuje, że deszcz z ostatniej doby poprawił wilgotność gleby w znacznej części kraju, ale nie oznacza to końca suszy hydrologicznej. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
3: Do końca dnia wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Na razie od 20 do 25 stopni nad ranem, 12 stopni na Mazurach, 16 w centrum do 17-18 na południu.
10: Sponsorem audycji było Invigo.
0: Tu Radio Dźwięk.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. 106 zdarzeń mamy odnotowanych w policyjnych raportach od północy. Wszystkie to na szczęście kolizje. Z ostatnich mamy tak zwane parkingówki, które nie powinny mieć wpływu na ruch głównymi ciągami, a aut na tychże jest sporo. Wszak zbliżamy się już do godziny 16. I tak, zwalniamy dość mocno w Katowicach, między innymi na Chorzowskiej, głównie jadące w stronę Mysłowic. Ale nie tylko, bo w stolicy województwa śląskiego na hamulec mocniej trzeba nacisnąć też między innymi na 73. Pułku Piechoty, na Kościuszki Ligockiej, Mikołowskiej, Dworcowej, Sądowej czy Sokolskiej i Korfantego. Przytkana jest droga 79 w centrum Mysłowic oraz na granicy Sosnowca i Jaworzna. Droga 44 z dużym natężeniem samochodów i z zatorami. Jest w Tychach przy skrzyżowaniu koło Browaru i w Urbanowicach, ale też w Bieruniu Nowym. Krajowa 1 ze spowolnieniem ruchu jest w Pszczynie, podobnie jest na drodze 52 w Kozach i w granicach miasta Bielsko-Biała. 691-400-400, czekamy na sygnały.
0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A teraz zapraszamy na skrót informacji Radia Katowice, w studiu Karolina Michalik.
2: Rozpoczął się proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka czasowo wstrzymała przyjęcia zarówno w trybie planowym, jak i nagłym. Dyrekcja prowadzi rekrutację internistów, aby jak najszybciej przywrócić pełną pracę oddziału. Według zapowiedzi interna pozostanie zamknięta przynajmniej do końca tego miesiąca. Agresywna 69-latka wybiła szybę w autobusie i do 5 lat więzienia. W gminie Lelów po raz czwarty trwają wykopaliska na średniowiecznym cmentarzysku. Naukowcy odkryli dotąd ponad 20 grobów z okresu od połowy XI do połowy XII wieku, w tym 3 w trwającym sezonie. Odkryte cenne zabytki sprzed 1000 lat trafią do Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Rząd planuje wprowadzić zmiany w skali podatkowej PIT. Pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony do 130 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie też nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale 130 tysięcy, 150 tysięcy złotych, a stawka 32% będzie dotyczyć nadwyżki dochodów powyżej 150 tysięcy złotych. Z nowych przepisów skorzysta około 3,5 miliona podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16-19 sierpnia. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Kolejni ranni w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Jest rządowy plan zmian w podatkach. Za chwilę polityczne komentarze. Służby sprawdzają zgłoszenie mieszkańca Wałbrzycha, który twierdzi, że widział pumę. Dobiega końca ewakuacja 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego dr Marcin Podgórski mówi, że akcja wymagała precyzyjnego planu.
5: Czyli precyzyjnego rozpisania tego w taki sposób, aby można było spiąć ze sobą transport karetkami ze szpitali na lotnisko w Debreczynie, a następnie również zaplanować ten element związany z koordynacją tych działań już w Rzeszowie, jeżeli chodzi o odebranie przez karetki tych pacjentów i przetransportowanie do wskazanych szpitali.
4: 5 rannych osób zostanie na razie w szpitalach na Węgrzech, informuje wiceministra zdrowia Katarzyna Anna Kacperczyk. Ich transport zależy od stanu zdrowia.
6: 5 osób zostaje, 2 będziemy transportować w piątek. 3 osoby muszą na razie pozostać w węgierskich szpitalach w Egerze i Miszkolcu. I te osoby są na bieżąco monitorowane przez polskich i węgierskich lekarzy. Mają codziennie konsylium lekarskie, tak żeby monitorować sytuację zdrowotną tych pacjentów.
4: W poniedziałek do kraju rządowym samolotem wróciło 21 poszkodowanych osób. W wypadku autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Trafił do tymczasowego aresztu. Parlamentarzyści podzieleni w ocenie rządowych propozycji zmian w systemie podatkowym. Koalicja rządząca przekonuje, że na nowej skali PIT i podniesieniu drugiego progu zyska 3,5 miliona Polaków. Opozycja ostrzega, że podwyżka podatku CIT dla największych firm i zmiany w ryczałcie uderzą w całą gospodarkę. Komentarze zebrał Piotr Durys.
7: Rząd zapowiada nową stawkę podatkową i wyższy drugi próg, co jak podkreśla poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak, zostawi więcej pieniędzy w kieszeniach pracujących.
8: To przede wszystkim odpowiedzialne podejście do finansów publicznych. Wprowadzenie tego kolejnego progu i podwyższenie pierwszego progu podatkowego zapewnia, że więcej pieniędzy zostanie w portfelach Polaków.
7: Środki na te zmiany mają pochodzić m.in. z wyższego podatku CIT dla największych koncernów oraz obniżenia limitu ryczałtu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk uważa to za cios w sektor prywatny.
9: Polscy przedsiębiorcy są właśnie w szoku po usłyszeniu tych informacji. To jest propozycja podwyżki podatku CIT o 3 punkty procentowe i znaczącej podwyżki także podatku ryczałtowego.
7: Według zapowiedzi rządu nowe przepisy podatkowe miałyby zacząć obowiązywać od 2027 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: O zmianach podatkowych więcej

0: Już za chwilę w naszej popołudniowej audycji. Zatrzymany w Chorwacji Ukrainiec podejrzewany przez niemiecką prokuraturę o wysadzenie fragmentu gazociągu Nord Stream był wcześniej w polskich rękach, ustaliło Polskie Radio. W październiku warszawski sąd zdecydował o wypuszczeniu Wołodymyra Rzet na wolność. Więcej o sprawie Adam Kurczewski.
1: Ujęty w chorwackiej puli Wołodymyr Rzet został zatrzymany zgodnie z europejskim nakazem aresztowania. Na tej samej podstawie przebywał w polskim areszcie. Jesienią sąd uznał jednak, że jeśli atak na Nord Stream zorganizowała Ukraina, to nie było w tym złamania prawa. Mężczyzna nie został wtedy wydany stronie niemieckiej. Według niemieckich śledczych zatrzymany Ukrainiec jest nurkiem i miał należeć do grupy, która podłożyła ładunki wybuchowe na gazociągach Nord Stream 1 i 2. 4 lata temu Rzet i jego wspólnicy na podstawie fałszywych dokumentów mieli wynająć w Rostocku jacht od niemieckiej firmy. Załadowali na niego ładunki wybuchowe, które później zainstalowali i zdetonowali 26 września 2022 roku. Od tego momentu gaz z Rosji do Niemiec nie płynie żadną z obu nitek rurociągu. W sądzie w Hamburgu wkrótce zacznie się proces Serhija K., oskarżonego już o współudział w spowodowaniu eksplozji, sabotaż przeciwko konstytucji i zniszczenie infrastruktury. Z Berlina Adam Kurczewski, Polskie Radio.
0: Służby sprawdzają zgłoszenie o pumie w Wałbrzychu, a w sprawie dzikiego kota grasującego na Dolnym Śląsku zebrał się rano w Świdnicy sztab kryzysowy. Nie ma zdjęcia, ale udało się dotrzeć do osoby, która miała widzieć zwierzę, mówi Marcin Szewczak, szef Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu.
2: Potwierdziliśmy w rozmowie z tym człowiekiem, który to widział, to było na Podgórzu. Widział kotowatego, może pumę, na spacerze. My takie wyzwania czy takie sygnały traktujemy poważnie, tym bardziej, że wcześniej już gdzieś ten dziki kot, duży kot się przemieszcza od strony powiatu wałbrzyskiego, więc teoretycznie kwestią czasu było, że może zawitać do Wałbrzycha.
0: A wcześniej zwierzę przypominające pumę zarejestrowała fotopułapka w okolicach Michałkowej. Leśnicy na razie nie zamykają lasów, ale apelują o ostrożność.
3: Powinien zachować ciszę, oddalić się od tego miejsca, a następnie wykonać telefon pod numer 112 informujący o tym zdarzeniu, a na pewno odpowiednie służby zajmą się tą sprawą dalej. My tego lasu nie zamykamy, przestrzegamy przed tym, żeby nie było totalnego zdziwienia.
0: Tłumaczy Jerzy Zemlik z Nadleśnictwa Świdnica. Dolnośląskie służby przygotowują plan na wypadek potwierdzenia obecności pumy. W sprawę zaangażowane są policja, straż miejska, straż pożarna, leśnicy i organizacje zajmujące się dzikimi zwierzętami. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: 5 po 16, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak.
6: Iga Świątek powalczy dziś o ćwierćfinał tenisowego prestiżowego turnieju w Cincinnati. Polka zagra z francuską Diane Parry. 2 lata temu Świątek pokonała Parry 6-1-6-1 w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Raszenianka w Cincinnati broni tytułu wywalczonego w ubiegłym sezonie. USA, nasza tenisistka do USA przyjechała z pierwszym trofeum wywalczonym w tym roku. Wcześniej wygrała turniej w Toronto. Początek meczu Świątek Parry o 17 czasu polskiej. Łucznictwo to kolejna dyscyplina sportu, do której wracają Rosjanie na pełnoprawnych zasadach z własną flagą i hymnem. Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Federacji Łuczniczej zaakceptował rekomendację MKOL-u, który doradził organizacjom sportowym zniesienie ograniczeń dotyczących Rosjan. Prezes Polskiego Związku Łuczniczego Dawid Michalski podkreśla, że w wielu federacjach międzynarodowych zaczyna pojawiać się tendencja przywracania Rosjan do rywalizacji.
7: Rozmawiając z jednym z członków zarządu Światowej Federacji, dostałem informację, że oni muszą dostosować się docelowo do wytycznych MKOL-u. Skoro jesteśmy członkiem MKOL-u i najbardziej oponowała członkini zarządu z Ukrainy, która wiadomo jest tym tematem związana.
6: Jeśli chodzi o łucznictwo, Rosjanie będą mogli uczestniczyć w zawodach Pucharu Świata i w Mistrzostwach Świata. Na koniec badminton. Nie wiedzie się naszym reprezentantom na Mistrzostwach Świata w Indiach. Kornelia Marczak i Paulina Cybulska odpadły z rywalizacji w deblu. W spotkaniu drugiej rundy Marczak i Cybulska przegrały z parą z Chin 0-2. Wcześniej w pierwszej rundzie singla nie poradzili sobie Dominik Kwinta i Mikołaj Szymanowski.
4: Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu selektywnego Cezaro, środka do zwalczania miotły zbożowej oraz chwastów dwuliściennych.
5: W nocy miejscami przelotnie popada, niewykluczone są także lokalne burze. Na południu i w centrum będzie lało. Temperatura minimalna od 10 miejscami na Pomorzu do 18 lokalnie na Podkarpaciu. A jutro sporo chmur i od 19 do 24 stopni w centrum i nawet 30 miejscami na południu.
4: Sponsorem audycji było Invigo.
8: Tu Radio Dźwięk. Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazek-Wielgus. 106 zdarzeń mamy odnotowanych w policyjnych raportach od północy. Wszystkie to na szczęście kolizje. Z ostatnich mamy tak zwane parkingówki, które nie powinny mieć wpływu na ruch głównymi ciągami, a aut na tychże jest sporo. Wszak zbliżamy się już do godziny 16. I tak, zwalniamy dość mocno w Katowicach, między innymi na Chorzowskiej, głównie jadące w stronę Mysłowic. Ale nie tylko, bo w stolicy województwa śląskiego na hamulec mocniej trzeba nacisnąć też między innymi na 73. Pułku Piechoty, na Kościuszki Ligockiej, Mikołowskiej, Dworcowej, Sądowej czy Sokolskiej i Korfantego. Przytkana jest droga 79 w centrum Mysłowic oraz na granicy Sosnowca i Jaworzna. Droga 44 z dużym natężeniem samochodów i z zatorami. Jest w Tychach przy skrzyżowaniu koło Browaru i w Urbanowicach, ale też w Bieruniu Nowym. Krajowa 1 ze spowolnieniem ruchu jest w Pszczynie, podobnie jest na drodze 52 w Kozach i w granicach miasta Bielsko-Biała. 691-400-400, czekamy na sygnały.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

kino, I Ching, Feng Shui, Sushi, Yin Yang, Drum and Bass, Buena Vista, Social Club. Przepraszam na chwileczkę, muszę w to.

0: Jest 17. Szybkie i duże pieniądze. Policja ostrzega, nie dajmy się oszukać, tak jak 34-latek z Piekar Śląskich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców 4 województw w związku z prognozowanymi burzami. Mieszkańcy Gliwic zbierają pieniądze na upamiętnienie pułkownika Aleksandra Tarnawskiego. Niestety zbiórka się kończy, a wciąż brakuje połowy potrzebnej kwoty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policja ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi. W internecie sporo jest reklam z ofertami szybkiego zysku. W sidło oszustów wpadł między innymi 34-latek z Piekar Śląskich. Mężczyzna stracił 90 tysięcy złotych, mówi aspirant Łukasz Czopkowski z piekarskiej policji.
2: Mężczyzna skuszony szybkim zarobkiem podał w formularzu swoje dane oraz numer telefonu, a następnie postępował zgodnie z przesłanymi wskazówkami oraz licznymi rozmowami telefonicznymi. Piekarzanin założył konto na wskazań platformie i wpłacał kolejne sumy pieniędzy. Niestety zamiast zysków mężczyzna stracił blisko 90 tysięcy złotych.
0: Do oszustw dochodzi najczęściej za pomocą mediów społecznościowych i komunikatorów. Przestępcy kontaktują się z ofiarami, udając specjalistów i zachęcając do inwestycji na giełdzie internetowej. Kierując się ich wskazówkami, pokrzywdzeni instalują program, dzięki któremu przestępcy przejmują kontrolę nad komputerem lub telefonem. To z kolei otwiera im drzwi do konta bankowego ofiary i wypłacenia z niego pieniędzy. W związku z prognozowanymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców 4 województw. Nawałnice mogą się pojawić jeszcze dziś oraz jutro. Alert RCB został wysłany do części województwa lubuskiego, Dolnego Śląska, Wielkopolski i Opolszczyzny. Mogą być przerwy w dostawie prądu, należy unikać otwartych przestrzeni, czytamy w alercie. Przypomnijmy, że synoptycy IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydali także dla 2 północnych powiatów województwa śląskiego, czyli powiatów częstochowskiego i kłobuckiego. Będą aktualne w nocy i nad ranem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Trwa walka o godne upamiętnienie ostatniego cichociemnego pułkownika Aleksandra Tarnawskiego, pseudonim Upłas. W Gliwicach przy ulicy Czwartków 13 ma powstać mural, niedaleko szkoły podstawowej nr 1, której patronem jest właśnie Aleksander Tarnawski. Do końca miesiąca trzeba zebrać 35 tysięcy złotych. Niestety na koncie jest dopiero połowa tej kwoty. Organizatorzy deklarują jednak, że jeżeli cel internetowej zbiórki nie zostanie osiągnięty, to będzie ona przedłużona. Chcemy upamiętnić osobę, która powinna być wzorem do naśladowania, mówi pomysłodawca muralu oraz organizator zbiórki Tomasz Rudziński.
3: Męstwo, odwaga, patriotyzm, te wartości, które w tamtych czasach i obecnie są bardzo ważne i ważne też, żeby młodemu pokoleniu zaszczepiać to i żeby zawsze dbali o Polskę. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, niepodległość nie jest nigdy dana na zawsze, trzeba zawsze o nią dbać i pielęgnować.
0: Aleksander Tarnawski urodził się w 1921 roku pod Rzeszowem. Po wojnie osiadł w Gliwicach. Czterokrotnie był odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 roku otrzymał złotą odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Zmarł w 2022 roku w wieku 101 lat. W Częstochowie otwarto 2 wystawy upamiętniające 200-lecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy, do którego doszło 19 sierpnia 1826 roku. Plenerowa ekspozycja, podniesiona do miast wielkich na Placu Biegańskiego, prezentuje archiwalne dokumenty oraz mapy pokazujące wytyczenie reprezentacyjnego bulwaru, który połączył oba ośrodki i zrobił z Częstochowy 4. pod względem wielkości miasto Królestwa Polskiego. Druga część ekspozycji odbywa się w pobliskim ratuszu, gdzie Muzeum Częstochowskie udostępniło oryginalne mapy z epoki, w tym 2 unikatowe plany, które niedawno przeszły kilkumiesięczną konserwację. Historyczna fuzja stała się kluczowym impulsem rozwojowym, sprawiającym, że miasto urosło z 5 tysięcy mieszkańców w XIX wieku do obecnych 200 tysięcy. Obie wystawy można oglądać do 18 października, a patronuje im Radio Katowice. Najbliższa noc przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, choć na południu regionu pojawią się przejściowe rozpogodzenia. Z kolei głównie w północnej części, jak informowaliśmy, spodziewamy się burz z gradem. Będzie też stosunkowo ciepło. Termometry wskażą od 15 do 18 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Radio Katowice o tej porze. Sprawdzamy, co na drogach regionu. W studiu Marcin Kazek-Wielgus.
6: Przykorkowaną cały czas mamy autostradę A4. Za węzłem Kleszczów, jadąc w kierunku Dolnego Śląska czy Opolszczyzny, mamy ekipy remontowe. Zmiana organizacji ruchu czeka na kierowców jadących bielskim odcinkiem S1 w rejonie węzła Mikuszowice na jezdni w stronę Żywca. Naprawiana jest dylatacja. Na południu województwa ciasno jest też na drodze 945 miejscowości Pewel Mała oraz na drodze krajowej numer 52 w Kozach. Tu przypomnę, trwa przebudowa skrzyżowania tej drogi z ulicami Wapienną i Topolową. Mamy ruch wahadłowy. Autostrada A1 zwalnia cały czas na terenie powiatu będzińskiego. Tam z kolei trwają prace związane z usunięciem niechlubnych fal Dunaju. Kierowcy mają po jednym pasie w każdym z kierunków i poruszają się jezdnią na co dzień prowadzącą w stronę Łodzi. W północnej części województwa śląskiego największy ścisk mamy na drodze 46 w Blachowni. W Częstochowie wolniej jeszcze jedziemy Aleją Wolności, a także Aleją Jana Pawła II. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
5: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
0: Policja ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi w sieci. 34-latek z Piekar Śląskich stracił 90 tysięcy złotych. Przestępcy podstępem skłaniają ofiary do zainstalowania aplikacji przejmujących kontrolę nad telefonem i kontem bankowym. A w związku z prognozowanymi burzami, ulewami i silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców 4 województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydano również dla 2 północnych powiatów województwa śląskiego, częstochowskiego i kłobuckiego, będą obowiązywały w nocy i nad ranem. Na główną linię tramwajową Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa w sobotę po ponad roku wrócą 2 linie tramwajowe, numer 6 i 11, przekazał organizator komunikacji miejskiej w regionie Zarząd Transportu Metropolitalnego. Będzie to możliwe po pracach zabezpieczających torowisko na części chorzowskiej estakady i wykonanych niedawno przejazdach testowych tramwajów śląskich. Trwa zbiórka na mural upamiętniający ostatniego cichociemnego pułkownika Aleksandra Tarnawskiego. Malowidło ma powstać w Gliwicach przy ulicy Czwartków 13, obok szkoły podstawowej nr 1. Na realizację potrzeba 35 tysięcy złotych. Jak dotąd zebrano połowę tej kwoty. Tarnawski zmarł w 2022 roku w wieku 101 lat. Był między innymi 4-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
1: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: Największe gwiazdy kin. Materiał na smutny film.
1: Te same kraty tworzą najpiękniejszy bukiet. Podkradały mnie sąsiady.

0: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
1: Oj, oj, oj, już 17. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
2: Zarzuty dla youtubera Stu podejrzanego w sprawie Pandora Gate za 4 czyny.
3: Rozpijanie małoletnich. 2 z tych czynów dotyczą innych czynności seksualnych.
2: Rząd przedstawił zmiany w podatkach. Skorzystać może nawet 3,5 miliona Polaków. Kolejna pomoc polsko-saudyjska dla ofiar wojny na Ukrainie.
4: Pracujemy od 2 lat. 12 misja. Już wykonaliśmy ponad 300 protez.
2: Zarzuty usłyszał główny podejrzany w tzw. Pandora Gate. Afera dotyczy wykorzystania przez influencerów popularności do popełniania przestępstw, w tym o charakterze pedofilskim. YouTuber Stuart B. został przesłuchany w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Stu nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. 34-latek usłyszał zarzuty za 4 czyny popełnione w latach 2015-18. Grozi mu do 12 lat więzienia. Śledczy wystąpili o jego tymczasowe aresztowanie.
3: Chodzi tu o 2 czyny z artykułu 208. To jest rozpijanie małoletnich. 2 z tych czynów, które zostały ogłoszone, dotyczą innych czynności seksualnych dokonywanych na szkodę małoletnich poniżej 15 roku życia.
2: Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba podaje, że w międzyczasie śledczy badali też inne wątki dotyczące Pandora Gate i planują kolejne zatrzymania.
3: Chcę podkreślić, że jest to bardzo szerokie postępowanie. Były przeprowadzane przeszukania, zabezpieczenia różnych nośników elektronicznych, których jest bardzo dużo. Te najważniejsze wątki, najlepiej udokumentowane, są w dalszym ciągu analizowane w prokuraturze okręgowej w Warszawie.
2: Wątki dotyczące innych influencerów i innych przestępstw zostały wyodrębnione do osobnych kilkunastu śledztw prowadzonych przez inne prokuratury. 3,5 miliona podatników może skorzystać na zmianach zaproponowanych przez rząd. Premier i minister finansów przedstawili plany podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Chcą też wprowadzić nową 24% stawkę PIT dla zarobków do 150 tysięcy. Na zmianach mogą zyskać osoby, które po podwyżce wynagrodzeń zaczęły płacić wyższe podatki, mówi Sebastian Roy z banku Pekao S.A.
5: Wystarczy tutaj wspomnieć, że w 2022 roku podatek według stawki 32% zapłaciło niespełna 740 tysięcy osób. A 2 lata później, w 2024 roku, liczba takich podatników się potroiła i wyniosła już niemal 2 miliony. Rewizja stawek PIT zmniejsza obciążenia podatkowe takich właśnie osób.
2: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego niektórzy podatnicy dzięki zmianom zyskają rocznie nawet 3600 zł. To bezcenne wsparcie dla 20 osób. Protezy dla obywateli Ukrainy, którzy zostali ranni w czasie wojny, powstały w rzeszowskich zakładach ortopedycznych. Wszelkie koszty, zarówno wykonania protez, jak i pobytu pacjentów w Rzeszowie, pokrywa Fundacja Opieki nad Ofiarami Wojny i Katastrof Al-Amen króla Arabii Saudyjskiej Salmana.
6: Od 25 lat choruję na cukrzycę. Dostałam piętę cukrzycową i wówczas trzeba było amputować nogę. Dziękuję naszemu organizatorowi. Bardzo dobrze nas Polska przyjęła.
4: Zakłambaj, jestem koordynatorem programu. Pracujemy od 2 lat. 12 misja. Już wykonaliśmy ponad 300 protez. Fundacja Króla Salmana. Oni mają programy na 113 krajów.
7: Nasi technicy ortopedzi.
6: Mariusz Grela, pełnomocnik firmy Rzeszowskie Zakłady Ortopedyczne.
7: Bardzo mocno wspierają wolontariuszy z Arabii Saudyjskiej. Pobyt jest w zasadzie Ukraińców od poniedziałku do piątku. W te 4 dni wykonujemy protezę od początku do końca, która jest dobra, wygodna.
2: Dzięki wsparciu fundacji oraz pracy polsko-saudyjskiego zespołu protetyków wykonano ponad 300 protez dla poszkodowanych obywateli Ukrainy. To przyrodnicza i wędkarska sensacja. W brytyjskiej części Morza Północnego złowiono tuńczyka błękitno-płetwego, ważącego prawie 350 kg. Ogromna ryba trafiła do portu w Whitby na północnym wschodzie Anglii. O pierwszym takim połowie w tej okolicy od niemal 90 lat Anna Rączkowska.
8: Gigantycznego tuńczyka złowiła załoga brytyjskiego Kutra. Po usunięciu wnętrzności ryba nadal ważyła ponad 300 kg. Na jednym sukcesie się nie skończyło. Już następnego dnia ci sami rybacy przywieźli do portu kolejny potężny okaz, ważący prawie 320 kg. Dla miasta Whitby to powrót do czasów dawnej świetności. W latach 30. ubiegłego wieku wybrzeże Yorkshire było jednym z najważniejszych na świecie miejsc połowu wielkich ryb. Przyjeżdżali tam zamożni wędkarze i gwiazdy Hollywood. Później potężne drapieżniki zniknęły z Morza Północnego, przyczyniły się do tego nadmierne połowy oraz gwałtowny spadek liczebności śledzi i makreli, którymi żywią się. się tuńczyki. Teraz morskie olbrzymy wracają wraz z odbudowującymi się łowicami ryb. Naukowcy uznają to za dobry znak dla całego ekosystemu. Brytyjskie władze pozostają jednak ostrożne. Licencje na komercyjne połowy otrzymało tylko 30 jednostek, a tuńczyki wolno łowić wyłącznie na wędkę. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
2: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W Trójce Sport o 17.05. Norbert Michalak.
10: Iga Świątek powinna być już na korcie w Cincinnati. Polka powalczy dziś o ćwierćfinał. Rywalką jest francuska Diane Paris. Dwa lata temu pokonała ją 6-1, 6-1 w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Do USA nasza tenisistka przyjechała z pierwszym trofeum wywalczonym w tym roku. Wcześniej wygrała turniej w Toronto. Poznań szykuje się do Mistrzostw Świata w kajakarstwie. W przyszłym tygodniu jezioro Malta będzie miejscem najlepszych zawodniczek i zawodników w kajakowym sprincie. Prezes Polskiego Związku Kajakowego Grzegorz Kotowicz o wynik jest spokojny, szczególnie jeśli chodzi o panie.
11: Mocniejszą grupą to jest grupa kobiet, kajakarek, ale tak jak rozmawiałem z trenerami, patrzyłem na wyniki, jakie osiągają, to większość osad to powinny gdzieś kręcić się koło finału, a może nawet zdobywać medale. Takim najsilniejszym punktem to na pewno grupa kobiet.
10: Moc jest, bo w sezonie 2026 z Mistrzostw Europy w Portugalii Polacy przywieźli 7 krążków. Na dwa dni przed meczem derbowym z Wieczystą Kraków Krakowia pozyskała nowego napastnika. Nową dziewiątką w zespole Bartosza Grzelaka został Momaet Berech. Nowy gracz w Krakowie urodził się w Brukseli. To piąty pozyskany piłkarz przez Krakowie w tym oknie transferowym i ma wzmocnić rywalizację w ataku. Według nieoficjalnych informacji koszt transferu to 500 000 euro.
1: To będzie całkiem ciepła noc, przede wszystkim na Podkarpaciu, tam lokalnie do 18 stopni Celsjusza, bo na Pomorzu to chłodniej, od 10, w najchłodniejszym momencie nocy. Jutro ma być od 19 do 30 stopni, najcieplej na południu Polski, najchłodniej na Wybrzeżu, w centrum około 24.
9: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

0: lazurowym wybrzeżu.
1: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
0: Biel twojej sukni była piękna.

0: Jest 17. Szybkie i duże pieniądze. Policja ostrzega, nie dajmy się oszukać, tak jak 34-latek z Piekar Śląskich. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców 4 województw w związku z prognozowanymi burzami. Mieszkańcy Gliwic zbierają pieniądze na upamiętnienie pułkownika Aleksandra Tarnawskiego. Niestety zbiórka się kończy, a wciąż brakuje połowy potrzebnej kwoty.
1: Polskie Radio.

0: na wskazań platformie i wpłacał kolejne sumy pieniędzy. Niestety zamiast zysków mężczyzna stracił blisko 90 tysięcy złotych.
1: Do oszustw dochodzi najczęściej za pomocą mediów społecznościowych i komunikatorów. Przestępcy kontaktują się z ofiarami, udając specjalistów i zachęcając do inwestycji na giełdzie internetowej. Kierując się ich wskazówkami, pokrzywdzeni instalują program, dzięki któremu przestępcy przejmują kontrolę nad komputerem lub telefonem. To z kolei otwiera im drzwi do konta bankowego ofiary i wypłacenia z niego pieniędzy. W związku z prognozowanymi burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia do mieszkańców 4 województw. Nawałnice mogą się pojawić jeszcze dziś oraz jutro. Alert RCB został wysłany do części województwa lubuskiego, Dolnego Śląska, Wielkopolski i Opolszczyzny. Mogą być przerwy w dostawie prądu, należy unikać otwartych przestrzeni, czytamy w alercie. Przypomnijmy, że synoptycy IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydali także dla 2 północnych powiatów województwa śląskiego, czyli powiatów częstochowskiego i kłobuckiego. Będą aktualne w nocy i nad ranem.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Trwa walka o godne upamiętnienie ostatniego cichociemnego pułkownika Aleksandra Tarnawskiego, pseudonim Upłas. W Gliwicach przy ulicy Czwartków 13 ma powstać mural, niedaleko szkoły podstawowej nr 1, której patronem jest właśnie Aleksander Tarnawski. Do końca miesiąca trzeba zebrać 35 tysięcy złotych. Niestety na koncie jest dopiero połowa tej kwoty. Organizatorzy deklarują jednak, że jeżeli cel internetowej zbiórki nie zostanie osiągnięty, to będzie ona przedłużona. Chcemy upamiętnić osobę, która powinna być wzorem do naśladowania, mówi pomysłodawca muralu oraz organizator zbiórki Tomasz Rudziński.
3: Męstwo, odwaga, patriotyzm, te wartości, które w tamtych czasach i obecnie są bardzo ważne i ważne też, żeby młodemu pokoleniu zaszczepiać to i żeby zawsze dbali o Polskę. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, niepodległość nie jest nigdy dana na zawsze, trzeba zawsze o nią dbać i pielęgnować.
1: Aleksander Tarnawski urodził się w 1921 roku pod Rzeszowem. Po wojnie osiadł w Gliwicach. Czterokrotnie był odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 roku otrzymał złotą odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Zmarł w 2022 roku w wieku 101 lat. W Częstochowie otwarto 2 wystawy upamiętniające 200-lecie połączenia Starej i Nowej Częstochowy, do którego doszło 19 sierpnia 1826 roku. Plenerowa ekspozycja, podniesiona do miast wielkich na Placu Biegańskiego, prezentuje archiwalne dokumenty oraz mapy pokazujące wytyczenie reprezentacyjnego bulwaru, który połączył oba ośrodki i zrobił z Częstochowy 4. pod względem wielkości miasto Królestwa Polskiego. Druga część ekspozycji odbywa się w pobliskim ratuszu, gdzie Muzeum Częstochowskie udostępniło oryginalne mapy z epoki, w tym 2 unikatowe plany, które niedawno przeszły kilkumiesięczną konserwację. Historyczna fuzja stała się kluczowym impulsem rozwojowym, sprawiającym, że miasto urosło z 5 tysięcy mieszkańców w XIX wieku do obecnych 200 tysięcy. Obie wystawy można oglądać do 18 października, a patronuje im Radio Katowice. Najbliższa noc przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, choć na południu regionu pojawią się przejściowe rozpogodzenia. Z kolei głównie w północnej części, jak informowaliśmy, spodziewamy się burz z gradem. Będzie też stosunkowo ciepło. Termometry wskażą od 15 do 18 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Radio Katowice o tej porze. Sprawdzamy, co na drogach regionu. W studiu Marcin Kazek-Wielgus.
6: Przykorkowaną cały czas mamy autostradę A4. Za węzłem Kleszczów jadąc w kierunku Dolnego Śląska czy Opolszczyzny mamy ekipy remontowe. Zmiana organizacji ruchu czeka na kierowców jadących bielskim odcinkiem S1 w rejonie węzła Mikuszowice na jezdni w stronę Żywca. Naprawiana jest dylatacja. Na południu województwa ciasno jest też na drodze 945 miejscowości Pewelmała oraz na drodze krajowej nr 52 w Kozach. Tu przypomnę, trwa przebudowa skrzyżowania tej drogi z ulicami Wapienną i Topolową. Mamy ruch wahadłowy. Autostrada A1 zwalnia cały czas na terenie powiatu będzińskiego. Tam z kolei trwają prace związane z usunięciem niechlubnych fal Dunaju. Kierowcy mają po jednym pasie w każdym z kierunków i poruszają się jezdnią na co dzień prowadzącą w stronę Łodzi. W północnej części województwa śląskiego największy ścisk mamy na drodze 46 w Blachowni. W Częstochowie wolniej jeszcze jedziemy Aleją Wolności, a także Aleją Jana Pawła II. 691-400-400 to numer alarmowy Autoradia.
5: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
1: Policja ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi w sieci. 34-latek z Piekar Śląskich stracił 90 tysięcy złotych. Przestępcy podstępem skłaniają ofiary do zainstalowania aplikacji przejmujących kontrolę nad telefonem i kontem bankowym. A w związku z prognozowanymi burzami, ulewami i silnym wiatrem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenie do mieszkańców czterech województw: lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i opolskiego. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami wydano również dla dwóch północnych powiatów województwa śląskiego: częstochowskiego i kłobuckiego. Będą obowiązywały w nocy i nad ranem. Na główną linię tramwajową Katowice-Bytom przez centrum Chorzowa w sobotę po ponad roku wrócą dwie linie tramwajowe, numer 6 i 11, przekazał organizator komunikacji miejskiej w regionie Zarząd Transportu Metropolitalnego. Będzie to możliwe po pracach zabezpieczających torowisko na części chorzowskiej estakady i wykonanych niedawno przejazdach testowych tramwajów śląskich. Trwa zbiórka na mural upamiętniający ostatniego cichociemnego pułkownika Aleksandra Tarnowskiego. Malowidło ma powstać w Gliwicach przy ulicy Czwartków 13, obok szkoły podstawowej nr 1. Na realizację potrzeba 35 tysięcy złotych. Jak dotąd zebrano połowę tej kwoty. Tarnowski zmarły w 2022 roku w wieku 101 lat. Był między innymi czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
2: Świetna muzyka i ważne informacje. Popołudnie z Radiem Katowice.

0: Terbor Roku i Wiktor Waligura w Radiu Katowice, w którym teraz o jednej z tych rzeczy, które no wiemy, że są nieuchronne, wiemy, że wydarzyć się muszą, ale jakoś tak jest, że zawsze zaskakują. Powiem nawet więcej, nieraz bolą powoli, podkreślam, powoli. Lato zmierza do końca i wiedzą to bociany, które powoli, powoli wybierają się już na swoje zagraniczne wojaże. Dotyczy to także tych bocianów z Świerklańca, a o nich mówię, bo właśnie do świerklanieckiego bocianiego gniazda zajrzał nasz reporter Adam Dąbrowski.
1: Lubi pan bociany?
2: No lubię, nie mam do nich żadnych pretensji. Nie zrobiły mi jeszcze krzywdy. Rzeszowszczyźnie widziałem i to byłem akurat świadkiem, jak się namawiały, w którą stronę lecieć.
1: Teraz jest wyjątkowy czas w roku, gdyż bociany się przygotowują do odlotu z Polski. Obserwuje pan bociany może?
3: W chwili obecnej nie, ale jak mieszkam na Podlasiu, to nawet mieszkałem przy gnieździe bociana. Kiedyś miałem nawet taką aplikację założoną sobie od wiosny do jesieni, oglądałem bociany. Bardzo lubiłem. Tu w Katowicach się przeprowadziłem, to mniej zwracam uwagi na to, nie mam czasu, ale jak mieszkałem na Podlasiu, prawie że na wsi, to piękne bociany widziałem. Oj, bardzo lubiłem bociany oglądać i przyrodę. Nawet widziałem nawet takie rzeczy, jak jeden bocian urodził się taki troszeczkę kulawy bez nogi, to tak brutalnie został wyrzucony z tego gniazda, nie? I...
1: To bardzo mocna historia.
3: Bardzo, no niestety, no ale takie są natura, nie? Prawa natury, niestety. Tam dopiero zobaczyłem, jakie to są prawdziwe prawa natury, nie?
4: Znaczy bardzo lubię, ale nie tak, żebym obserwowała, bo fachowcem, znawcą nie jestem.
1: Jest tutaj aplikacja w Świerklańcu. Mm-hmm. Są, właśnie się tutaj gromadzą bocianki.
4: Aha, piękne.
1: Pięknie wyglądają.
4: Tak.
1: Czym charakteryzują się bociany?
5: O, bociany, jak pewnie każdy odpowie, mają czerwone nogi i czerwone dzioby, są białymi i dużymi ptakami.
1: Justyna Grzeszczyk, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Świerklaniec.
5: Ale powiem Państwu taką ciekawostkę, a może ktoś już o tym słyszał albo czytał na naszym Facebooku. Bociany mają nogi czerwone, ale czasem te nogi zazwyczaj, kiedy są upały, robią się białe. A dlaczego robią się białe? Nogi robią się białe dlatego, że bociany, chcąc zachować w upałach odpowiednią termikę ciała, załatwiając się, odchody po prostu spływają im po nogach i wytwarzająca się z tego biała maść pozwala na taką regulację termiki, że bociany utrzymują temperaturę ciała swoją stałą. Nie są im wtedy straszne upały i nie są podatne na przegrzewanie.
1: Ile bocianów jest u Państwa w nadleśnictwie?
5: Szczerze mówiąc, nie prowadzimy takich statystyk. Bociany, jak wiemy, odlatują na zimę i nie zawsze taka sama ilość tych bocianów się tutaj pojawia. Bociany też nie występują w lasach. Bardzo często widać je na łąkach, na obrzeżach jakichś pól. Szukają jedzenia, szukają tam żab. Myślę, że spokojnie to jest koło 200 sztuk.
1: To wyjątkowy czas w roku, gdyż bociany przygotowują się do odlotu.
5: Przygotowują się do odlotu, po czym to można rozpoznać. One gromadzą się w takie sejmiki bocianie, gdzieś tam sobie krążą takim ruchem kolistym nad naszymi dachami. Robią to głównie po to, żeby bociany, które się w tym roku urodziły, żeby im w jakiś sposób przekazać, który prąd jest dobry, bo bociany w trakcie lotu są takimi troszkę leniuszkami. One nie machają tymi skrzydłami cały czas, tylko wykorzystują po prostu ciepło prądy powietrza, które pomagają im frunąć, no i wtedy są mniej zmęczone. Także teraz mają takie startowe pozycje, gromadzą się w tych sejmikach, unoszą się niewysoko nad polami, nad domami, gdzieś tam sobie krążą w kółeczko i pokazują swojemu potomstwu, kiedy tymi skrzydłami machać, kiedy można sobie dać na luz i płynąć z prądem.
1: Można powiedzieć, że bociany są znakiem rozpoznawczym Świerklańca.
6: Tak jest, Świerklaniec jest bardzo znany też z tego. Cieszymy się, że bociany tutaj powodują, że niektóre oczy całego Śląska patrzą na Świerklaniec.
1: Grzegorz Zadęcki, wójt gminy Świerklaniec.
6: Mamy w tym roku 4 młode bociany w naszym gnieździe, przy którym jest kamera. Już jest ten czas, że bociany przygotowują się do odlotu do ciepłych krajów, więc będziemy trzymać kciuki, żeby w kolejnych latach również były u nas.
5: Tak, bociany są znakiem rozpoznawczym Świerklańca. Jest tutaj gniazdo, które jest monitorowane 24 godziny na dobę. Co roku te bociany tutaj przylatują. Można obserwować. Oglądalność, z tego co wiemy, jest bardzo duża. Czasem te serwery są na tyle przeciążone, że trzeba troszkę poczekać, żeby się obraz załadował, ale myślę, że każdy, kto jest zainteresowany, będzie miał szansę gdzieś tam te bociany podejrzeć i zobaczyć, co robią w danej chwili.
1: Od kiedy jest prowadzona właśnie obserwacja bocianów u Państwa?
5: Tutaj nieopodal budynku nadleśnictwa jest budynek Urzędu Gminy Świerklaniec i właśnie gniazdo, o którym wcześniej wspominałam, jest to projekt i realizacja Urzędu Gminy w Świerklańcu. Od 2018 roku ta kamerka tam działa, można te bociany obserwować. Zawsze jest ona włączona na początku marca i w oczekiwaniu oczekiwaniu. Wszyscy, w zasadzie ja też bardzo chętnie to oglądam. Zawsze czekamy na pierwszy przylot tych bocianów. A z tego co wiem, Urząd Gminy też co roku organizuje konkurs na imię dla potomstwa bocianiego. Także można sobie tam na stronie Urzędu Gminy, jest link odnośnik do tego gniazda, można sobie tam też to podglądać.
6: Mieszkańcy lubią obserwować te bociany, co one robią, w jaki sposób się zachowują. I tak, ma pan redaktor rację, już myślę, że te przygotowania do odlotu są czynione przez naszą rodzinę bocianią.
0: Chciałem państwu jako alternatywę dla tego gniazda świerklanieckiego zaproponować podejrzenie tego, co dzieje się w Ustrońskim, bo tam też gwiazdy YouTube'a przecież mieszkają, tyle że w tym tygodniu Beskidek oraz to najmłodsze pokolenie ustrońskich bocianów, a więc Miłek, Mędrek, Sprytek i Fartek odlecieli. Już bezpiecznej podróży pozostaje życzyć. No i do zobaczenia w okolicach.
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18-19 sierpnia. Michał Matus, skłaniam się. Selfie z Trójki, Krzysztof Zyblewski.
9: W trzech rzeszowskich szpitalach pod opieką lekarzy jest 12 osób przetransportowanych z Węgier. Jutro ostatnia zmiana polskich strażaków wylatuje do Hiszpanii pomagać gasić pożary. Iga Świątek walczy o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Cincinnati. Jak jej idzie, o tym za chwilę w sporcie. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku u polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Do Rzeszowa trafiło 12 osób, które przebywały w węgierskich szpitalach. Ostatni samolot lądował w Jasionce po południu. Pacjenci byli przejmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do trzech miejskich szpitali.
10: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgiczne. Ogólna.
9: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na Węgrzech pozostało 5 pacjentów, 2 osoby przebywają w Egerze, a 3 w Miszkolcu. Księga kondolencyjna ku czci zmarłej Wandy Traczyk-Stawskiej jest od godziny wystawiona w Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy. Dziewczyna z błyskawicą i członkini Szarych Szaregów odeszła w wieku 99 lat.
11: Do księgi kondolencyjnej, która zostanie wystawiona na cześć Wandy Traczyk-Stawskiej, będzie mógł się wpisać każdy, kto chciałby pożegnać uczestniczkę Powstania Warszawskiego. Do składania w niej podpisów zachęca prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
12: Żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy. Polegli niepokonani, ale oczywiście również pomnikiem matki.
11: Wandę Traczyk-Stawską wspomina premier Donald Tusk. Jak mówi szef rządu, będzie ona zawsze przykładem odpowiedzialnego patriotyzmu.
13: Pani Wanda Traczyk-Stawska była tym najlepszym, co w Polsce. I uosobieniem honoru.
11: Wanda Traczyk-Stawska po wojnie była psychologiem i działaczką społeczną. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
9: Mają pomagać hiszpańskim kolegom w walce z żywiołem, ale też zbierać niezbędne doświadczenie. Jutro ostatnia 35-osobowa zmiana polskich strażaków wylatuje z Warszawy do Madrytu. Będą wspierać przy gaszeniu pożarów. Walka z ogniem trwa od kilku tygodni. Polscy strażacy mają działać w środkowej Hiszpanii.
14: Statystycznie co 5 lat borykamy się z bardzo dużymi pożarami na terenie Parku Narodowego Biebrzańskiego.
15: Starszy kapitan Mateusz Młodzianowski.
14: Więc myślę, że to będzie nieoceniony element doświadczenia.
16: Pożary w południowej Europie charakteryzują się przede wszystkim dość dużą intensyfikacją w dość krótkim czasie.
15: Dowódca modułu GFFF Białystok, młodszy kapitan Przemysław Beczko.
16: Nie jedziemy do Hiszpanii w celu zastąpienia hiszpańskich strażaków, tylko tak naprawdę jedziemy im tam pomóc.
17: Stanowimy trzecią już ostatnią zmianę 35-osobowej grupy modułu GFFF Polska.
15: Podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Janusz Kondrat.
17: To przede wszystkim odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy, którzy przy użyciu odpowiedniego sprzętu wyspecjalizowani są do gaszenia pożarów obszarów bardzo trudno dostępnych.
9: Sytuacja pożarowa na terenie Hiszpanii jest bardzo niekorzystna. Wysokie temperatury, brak opadów i bardzo mała wilgotność ściółki leśnej powodują, że wystarczy iskra czy niedopałek papierosa, aby doszło do wybuchu ognia. Nie jeden, ale prawdopodobnie 2 delfiny odwiedzają Wenecką Lagunę. Kilka dni temu w okolicach Burano zauważono nowego osobnika. Tydzień temu delfin pojawił się także w pobliżu słynnego mostu Rialto.
18: Od ubiegłego roku Wenecję regularnie odwiedza delfin nazywany przez mieszkańców Mimmo lub Nane. Tym razem naukowcy z Padwy podejrzewają, że mogą mieć do czynienia z innym osobnikiem. Odróżnić się może między innymi charakterystyczny kształt płetwy. Badacze zwrócili się do turystów i mieszkańców z prośbą o przesyłanie zdjęć i filmów, które pomogą rozwiązać tę zagadkę. A władze miasta przypominają o odpowiednim zachowaniu się na wodzie. Delfin porusza się między różnymi częściami laguny. Należy płynąć powoli i przestrzegać ograniczeń prędkości, ale przede wszystkim trzeba uważać na delfina, mówi Michele Zuin, zastępca burmistrza Wenecji. Delfin często pojawia się w pobliżu łodzi i zabudowań, ale naukowcy przypominają, że jest to osobnik dziki i należy zachować bezpieczny dystans. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
9: Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 21 zaleca się oszczędzanie energii elektrycznej. To był serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: 5 po 18 i sport w Trójce, Norbert Michalak.
20: Iga Świątek po zwycięstwie nad Marią Sakkari awansowała do czwartej rundy prestiżowego turnieju w Cincinnati. Teraz Polka gra z 66 w rankingu francuską Diane Parry. Polka wygrała pierwszego seta, choć nie było łatwo, 6-3. W drugim jest remis 1-1. Jest to drugie spotkanie obu zawodniczek. Do pierwszego doszło podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy z wygranej cieszyła się Iga Świątek. Miejmy nadzieję, że dziś będzie podobnie. Mistrz Polski Lech Poznań mocno osłabiony przystąpi do meczu ze szwajcarskim FC Thun w czwartej rundzie eliminacji Ligi Europy. Największym dylematem trenera Nilsa Frederiksena jest pozycja napastnika. Mimo to duński trener uważa inaczej.
21: Uważam, że potrafimy grać dobrze także u siebie i liczę na duże wsparcie ze strony kibiców. Liczę na to, że będzie ich dużo i że będą nas dopingować. Naturalnie mieliśmy niełatwe mecze, także w Europie, jeżeli chodzi o postawy tutaj przy bułgarskiej, również w zeszłym roku. Także oczywiście pamiętamy ten mecz z Orchus, ale myślę, że stać nas na to, żeby zaprezentować się z dobrej strony. Liczę, że to będzie dobry występ w naszym wykonaniu. That we will beat
20: them at home. Pierwsze spotkanie czwartej rundy eliminacji Ligi Europy Lecha z FC Thun rozegrane zostanie jutro o 19. Kierowca Formuły 1 Hiszpan Carlos Sainz Jr. podpisał nowy kontrakt i to na wiele lat z zespołem Williams, oficjalnie potwierdził team. Na razie nie ujawniono, na jak długo związał się z zespołem nową umową. 31-letni Hiszpan, czterokrotny zwycięzca wyścigów Formuły 1, dołączył do Williamsa w 2025 roku.
8: Noc taka z deszczem raczej. W centrum to nawet będzie lało, a miejscami niewykluczone są także burze. Temperatura minimalna od 10 do 18 stopni. Jutro też sporo chmur, przelotne opady, a na południu i wschodzie burze i tam też możliwy grad. Temperatury maksymalne od 19 na wybrzeżu do 30 miejscami na południu.
7: Trójka. Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest 19. Kłopoty tarnogórskiego szpitala. Nad brakiem funduszy na pensje pracowników pochyla się powiat. Już około 2 ton śniętych ryb wyłowiono od soboty z 6 sekcji kanału Gliwickiego. Wieża szybu JAS-2 w Jastrzębiu-Zdroju została wysadzona w powietrze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Poważne problemy finansowe szpitala w Tarnowskich Górach. Dziś w tej sprawie odbyło się spotkanie między zarządem placówki a przedstawicielami powiatu tarnogórskiego. Lecznica wciąż czeka na środki z Narodowego Funduszu Zdrowia za tak zwane nadwykonania. Z tego powodu wynagrodzenia pracowników etatowych są wypłacane w 2 transzach, a osoby na pozostałych umowach otrzymują pieniądze nawet z 2-miesięcznym opóźnieniem. Już około 2 ton śniętych ryb wyłowiono od soboty z 6 sekcji kanału Gliwickiego. Stwierdzono tam obecność złotej algi. Taka ilość rośnie z dnia na dzień. Wody Polskie w Gliwicach prowadzą patrole kontrolne z wody i lądu, ale dotąd nie stwierdzono śniętych ryb poza 6 sekcją. Poza tym są wdrożone i obowiązują rekomendacje międzyresortowego zespołu do spraw Odry, mówi Linda Hoffman, rzeczniczka prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
2: Zgodnie właśnie z tymi rekomendacjami zamknięte zostały sekcje 5 i 6 kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Wstrzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5 sekcji kanału Gliwickiego.
0: Wody Polskie działają też prewencyjnie na zbiorniku Dzierżno Duże.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Wieża szybu JAS-2 w Jastrzębiu-Zdroju została wysadzona w powietrze. Spółka restrukturyzacji kopalni poinformowała, że tym samym zakończyła likwidację nadziemnej infrastruktury kopalni JAS-MOS i Jastrzębie-3. Użyto ponad 50 kg dynamitu. Samo przygotowanie akcji trwało około 2 tygodni. Trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych. Ponieważ masa była bardzo duża, musieliśmy przygotować teren, zabezpieczyć go przed falą sejsmiczną. Zabezpieczenia były takie, że wykopano rowy i nasypano wały wokół miejsca pracy, żeby przerwać przebieg fali sejsmicznej, przekazał kierownik robót strzałowych Krzysztof Dymek. W gminie Lelów w powiecie częstochowskim prowadzone są wykopaliska archeologiczne. Badania po raz 4 odbywają się na cmentarzysku szkieletowym pochodzącym z okresu średniowiecza. W trwającym sezonie odkryto 3 groby z wyposażeniem, mówi dr Bartłomiej Szmoniewski, kierownik badań z Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.
3: 2 pochówki męskie, 1 mężczyzna, dorosły i dziecko oraz bardzo zniszczony pochówek kobiecy. Te pochówki były z wyposażeniem, krzesiwa i noże. Żelazo we wczesnym średniowieczu było cennym metalem. Mamy topór, który datuje na XI wiek, to cmentarzysko, także jest ono stosunkowo stare i jedyne na tym obszarze.
0: W trakcie wszystkich wykopalisk w Lelowie odkryto ponad 20 grobów szkieletowych, datowanych na okres od połowy XI do połowy XII wieku. W nich m.in. wyroby szklane, paciorki ze srebra i kamienie szlachetnych oraz naczynia. Wszystkie odkryte zabytki zostaną przekazane do Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. Przed nami dość ciepła noc, ale z opadami deszczu. Przelotnie popada także jutro. Termometry pokażą za to nawet do 29 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatnie formalności związane z transportem ciał osób, które zginęły w wypadku na Węgrzech. 3,5 miliona Polaków może zyskać na nowej skali PIT i podniesieniu progu, przekonuje rząd. Kary dla największych holenderskich gazet za artykuł o lekach na odchudzanie. Na początek jednak świetna informacja sportowa. Iga Świątek jest w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka wygrała 6-3, 6-3 z Dianne Perry. Iga Świątek, która broni tytułu w walce o półfinał, może zmierzyć się z Jeleną Rybakiną. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu odbędzie się transport ciał pielgrzymów z Węgier do Polski. W katastrofie autokaru wracającego z Medjugorje zginęło 12 osób. Obecnie zamykana jest procedura identyfikacji zwłok, informuje wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
6: Nie można mówić o identyfikacji 10-11 ciał i w znaku zapytania w odniesieniu do jednego choćby. Następnie węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał. to chwilę zajmie, to do końca tygodnia powinno być przeprowadzone i wówczas ciała po wystawieniu aktów zgonu będą gotowe do transportu do Polski.
5: Kolejni ranni w tragicznym wypadku autokaru zostali dziś przetransportowani do kraju. 12 osób będzie pod opieką lekarzy w szpitalach w Rzeszowie. Na Węgrzech pozostaje 5 ciężko rannych osób. Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak o zmianach w systemie podatkowym mówi premier. Donald Tusk przedstawił je razem z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. By sfinansować propozycję, będzie wyższy CIT dla największych firm.
4: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
7: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
4: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
7: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
4: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Rafał Brzoska zrzucił rękawicę Mecie, koncernowi, który publikował fałszywą reklamę z jego danym i wizerunkiem. Czy przypadek miliardera utrze nosa właścicielom mediów społecznościowych i zmusi do weryfikacji tego, co wyświetlają? A praktycznie nie mamy szans w walce z gigantami technologicznymi, mówił w Pulsie Trójki radca prawny Maciej Gawroński.
8: Oni niezwykle oportunistycznie podchodzą do spraw sądowych i sam próg wejścia, bo to musielibyśmy wchodzić w sprawy rzeczywiście postępowania, no dla osób fizycznych jest potężnie wysoki, a dla nich jest to tak naprawdę ten próg ochronny.
5: Każdy może próbować zgłaszać reklamacje, mówił z kolei dr Igor Protasowicki z Uniwersytetu WSB Merito.
9: Meta nie będzie odpowiadać, ponieważ to nie trafia do żywego człowieka, to trafia do weryfikacji przez algorytm. I jeżeli my udowodnimy przed algorytmem swoją rację, algorytm zadziała w sposób bezwzględny i treść zostanie zablokowana.
5: Mimo wyroków sądów i decyzji Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazujących blokadę treści, fałszywe reklamy wciąż się pojawiały. Rafał Brzoska zapowiedział dziś, że nie poprzestanie na prywatnej batalii, ale chce stworzyć ruch społeczny, który w sposób systemowy będzie walczył z big techami. Holenderskie media ukarane grzywną za publikowanie informacji o lekach na odchudzanie. Inspektorat Zdrowia uznał artykuły w 4 największych gazetach za reklamę. Te twierdzą, że to atak na wolność prasy.
10: Dzienniki NRC, The Volkskrant, Algemeen Dagblad oraz De Telegraaf dostały grzywny za artykuły o korzyściach zdrowotnych leków na odchudzanie. Znalazły się w nich wyniki badań opublikowane wcześniej przez czasopismo naukowe Nature. Oprócz korzyści omówiono w nich także skutki uboczne ich przyjmowania. Inspektorat uznał artykuły za reklamę naruszającą zdrowie publiczne. Holenderskie prawo zabrania bowiem reklamowania leków na receptę. Ozempik, Wigowi i Manżaro są zarejestrowane w Holandii jako leki na cukrzycę, a nie na odchudzanie. Ukarane media oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy uznały działania inspektoratu za naruszenie wolności prasy. Artykuły bowiem dotyczą dziennikarstwa naukowego i debaty publicznej na temat leków. Dziwne jest ocenianie pracy dziennikarzy według kryteriów ustawy o lekach. Nigdy wcześniej nie miało to miejsca, powiedział NOS redaktor naczelny dziennika Volkskrant Peter Klock. Ukarane media zamierzają wystąpić na drogę sądową. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a na wschodzie i południu także burze. Nad ranem 12 stopni na Podlasiu, 16 w centrum, do 18 miejscami na południu. W dzień nad samym morzem 20 stopni, na Mazowszu 24 do 30 w Małopolsce.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Nie ja tu jestem bohaterem.
13: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

nie doszłym końcu świata, nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Jest 20. 37-latek, który w weekend w Częstochowie dźgnął nożem swoją byłą partnerkę, został aresztowany. Ponad 50 zgłoszeń na organizatora festiwalu K-popu, który miał się odbyć w Parku Śląskim, trafiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Otwarto dwie wystawy dokumentujące 200-lecie połączenia starej i nowej Częstochowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 37-letniego Włodymira K., który na jednej z głównych ulic Częstochowy kilka razy ugodził nożem swoją byłą partnerkę. Oboje są Ukraińcami. Do ataku doszło w niedzielę wieczorem przy Alejach Wolności. Ranna 31-latka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami szyi i klatki piersiowej. Wcześniej pierwszej pomocy na miejscu udzielił jej przejeżdżający kierowca. Prokurator postawił napastnikowi zarzuty usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, realnie zagrażającego życiu oraz fizycznego i psychicznego znęcania się. Mężczyzna został zatrzymany w dniu zdarzenia, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Ponad 50 zgłoszeń na organizatora festiwalu K-popu, który miał się odbyć w Parku Śląskim, trafiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odpowiedzi urząd poprosił organizatora odwołanego wydarzenia o wyjaśnienie szczegółów. Aktywnie monitorujemy rynek wydarzeń muzycznych, reagując na liczne sygnały, mówi Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji Urzędu.
2: Widzimy wiele problemów dotyczących koncertów, począwszy od niedozwolonych klauzul w regulaminach, po zmiany zasad w trakcie gry, czy zwyczajne niedopełnianie obowiązków informacyjnych. Każda taka skarga konsumenta jest dla nas ważnym sygnałem o nieuczciwych praktykach rynkowych i zarówno screeny, jak i wymiana maili mogą stanowić potencjalny dowód w sprawie.
0: Łokik przygotował też poradnik koncertowy o tym, jak się przygotować na tego typu wydarzenia i co zrobić, kiedy coś pójdzie nie tak. Przypomnijmy, powodem odwołania wydarzenia w Chorzowie tuż przed startem był spór organizacyjny. Właściciele koreańskiej marki wycofali się z projektu, zarzucając polskiemu promotorowi niedotrzymanie umowy. Z kolei ten tłumaczył się rezygnacją kluczowych artystów. Fani zostali bez koncertów i z obietnicą zwrotu pieniędzy za bilety w ciągu 30 dni.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Gliwickim Centrum Przesiadkowym położonym w pobliżu tamtejszego dworca kolejowego trwają testy systemu informującego o bieżącym ruchu pociągów. To przedsięwzięcie miasta i miejskiej spółki informatycznej. Centrum, określane na etapie unijnego projektu jako zachodnia brama Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, otwarto po ponad dwuletniej budowie w grudniu 2022 roku. Samorząd zastrzegł, że system jest wciąż sprawdzany i konfigurowany, dlatego na tym etapie mogą pojawiać się nieprawidłowości w jego działaniu. Testy mają potrwać do końca sierpnia. Dokładnie 200 lat temu doszło do połączenia starej i nowej Częstochowy. Z tej okazji otwarto dziś dwie wystawy. Pierwsza w Muzeum Częstochowskim prezentuje plany miasta. To podróż, którą rozpoczynamy w XIX wieku, mówi Małgorzata Szczęsna, kierowniczka działu historii Częstochowskiego Muzeum.
3: Szczególnie tutaj mówimy o planach, które znajdują się w zbiorach działu historii Biblioteki Muzeum Częstochowskiego. Są to najstarsze plany, które pochodzą od właściwie najstarszy 1819 i kończymy współczesnym planem z 2026 roku. Chcieliśmy pokazać taką właściwie, można powiedzieć, historię od starej do nowej.
0: Drugą wystawę przygotowało Archiwum Państwowe w Częstochowie. Nosi nazwę Podniesiona do Miast Wielkich i zlokalizowana jest przed ratuszem. To 32 plansze. Obu wystawom patronuje Radio Katowice. Przed nami dość ciepła noc, ale z opadami deszczu. Przelotnie popada także jutro. Termometry pokażą za to nawet do 29 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 sierpnia. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Podniesienie kwoty wolnej od podatku nieprędko. Premier tłumaczy, że priorytetem jest dozbrajanie armii. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami na południowym zachodzie. Nocą zagrzmi też w centrum. Wciąż trudna sytuacja w części kanału Gliwickiego. Wyłowiono około 2 ton śniętych ryb. Na podniesienie kwoty wolnej od podatku na razie nie ma co liczyć. Premier mówi, że nie będzie to możliwe przez najbliższe półtora roku. Donald Tusk mówi, że środki, które mogłyby pokryć kwotę wolną od podatku, będą jednak wykorzystane na dozbrojenie armii.
4: Prawdopodobnie jakiś czas będziemy w okolicach 5% finansowali przezbrojenie naszej armii. To tu jeszcze dużo pracy i dużo środków potrzebujemy. Ale nie rezygnujemy z tego, ale bez tortur mogę przyznać, że na pewno w roku 2027 i w roku 2028 kwota wolna, bo zakładam, że przez te dwa lata jeszcze będziemy mieli ten wielki wysiłek na rzecz obronności, to kwota wolna jest mało realna.
5: Premier zapowiedział, że próg podatkowy zostanie podwyższony ze 120 tysięcy złotych do 130 tysięcy. Jednocześnie osoby przekraczające ten próg zapłacą nie 32%, a 24% podatku. Obniżka PIT-u ma być częściowo sfinansowana poprzez wyższe podatki dla firm, których roczne dochody przekraczają 50 milionów euro. Takie spółki będą objęte 22-procentową stawką podatku CIT. Przed nawałnicami, które mogą być groźne tej nocy, ostrzega Instytut Meteorologii, najintensywniejsze burze mogą wystąpić na południowym zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
6: W pasie od Dolnego Śląska przez południową Wielkopolskę po województwo łódzkie, południową część mazowieckiego oraz północną część lubelskiego wystąpią burze i opady deszczu. Opady te będą miejscami intensywne.
5: Przelotne opady deszczu i burze są prognozowane do końca tygodnia. Już około 2 ton śniętych ryb wyłowiono z 6 sekcji kanału Gliwickiego w województwie śląskim. Wykryto tam złote algi. Obowiązują rekomendacje międzyresortowego zespołu do spraw Odry, wskazuje rzeczniczka Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Linda Hoffman.
7: Zgodnie właśnie z tymi rekomendacjami zamknięte zostały sekcje 5 i 6 kanału Gliwickiego, gdzie całkowicie ograniczyliśmy przepływ wód zasobnych właśnie w glony złotej algi. Trzymaliśmy również do odwołania śluzowania na śluzie Łabędy i Dzierżno. Ograniczyliśmy także śluzowania na 5 sekcji kanału Gliwickiego.
5: Od poniedziałku obowiązuje też zakaz korzystania z wód części kanału Gliwickiego, gdzie wykryto złote algi i gdzie pojawiły się śnięte ryby. Kandydaci popierani przez Donalda Trumpa przegrali kolejne republikańskie prawybory, tym razem w Wyoming i na Florydzie. To już kolejna w tym roku porażka osób, którym prezydent udzielił osobistego poparcia.
8: W Wyoming o nominację na gubernatora ubiegała się Megan Degenfelder, którą Trump poparł jeszcze w styczniu. Przegrała z senatorem stanowym Ericiem Barlowem, byłym marszałkiem lokalnej Izby Niższej. To o tyle znaczące, że Wyoming jest jednym z najbardziej republikańskich stanów w kraju. Na Florydzie przegrała Catalina Lauf, którą prezydent poparł na finiszu kampanii. Wygrał właściciel lokalnej konserwatywnej rozgłośni radiowej Jim Schwerzel. Nominacji nie obronił także kongresman Cory Mills, który przegrał z byłym prezenterem telewizyjnym Ryanem Elijah. Choć większość popieranych przez Trumpa kandydatów wygrywa prawybory, kolejne porażki sugerują, że słabnie wobec niego lojalność części republikańskiej bazy. Z Białego Domu Marek Wałkowski, Polskie Radio.
5: Łąki kwietne zajmują już w Białymstoku ponad 40 hektarów. Nie wszyscy jednak wiedzą, gdzie są i jakie korzyści przynoszą. I tego dowiadują się najmłodsi podczas warsztatów Łąka Kwietne, ukryty obraz w centrum Ludwika Zamenhofa.
9: Widziałam maki, stokrotki i mnóstwo innych pięknych kwiatów. Tam można przychodzić, tam nikt ci nie zwróci uwagi, że zrywasz kwiaty i tam są bardzo ładne kwiaty, można z nich formować piękne bukiety i wianki.
10: Też na łące są owady, pszczółki, osy.
11: Są ładne widoki, można zrobić piknik, zrywać kwiatki, no i oglądać przyrodę.
12: Podczas warsztatów Łąka Kwietna, ukryty obraz, skupiamy się na czymś, co jest wokół nas, a w tym pośpiechu, w biegu, a może przez to, że ciągle jesteśmy skupieni w ekranie telefonu, nie dostrzegamy, a jest to cały czas wokół nas.
5: Dodawała prowadząca warsztaty edukatorka Katarzyna Lewończuk-Barańczuk. Warsztaty organizowane są do końca wakacji w najbliższą niedzielę dla całych rodzin. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Noc i czwartek pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Nad ranem od 12 do 18 stopni. Jutro od 20 stopni w Ustce do 24 w Warszawie i 30 w Krakowie i Rzeszowie.
13: Autopromocja.
14: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę wszystko jest.

0: Jest 20. 37-latek, który w weekend w Częstochowie dźgnął nożem swoją byłą partnerkę, został aresztowany. Ponad 50 zgłoszeń na organizatora festiwalu K-popu, który miał się odbyć w Parku Śląskim, trafiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Otwarto dwie wystawy dokumentujące 200-lecie połączenia starej i nowej Częstochowy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt tymczasowy dla 37-letniego Włodymira K., który na jednej z głównych ulic Częstochowy kilka razy ugodził nożem swoją byłą partnerkę. Oboje są Ukraińcami. Do ataku doszło w niedzielę wieczorem przy Alejach Wolności. Ranna 31-latka trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami szyi i klatki piersiowej. Wcześniej pierwszej pomocy na miejscu udzielił jej przejeżdżający kierowca. Prokurator postawił napastnikowi zarzuty usiłowania zabójstwa, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, realnie zagrażającego życiu oraz fizycznego i psychicznego znęcania się. Mężczyzna został zatrzymany w dniu zdarzenia, przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Ponad 50 zgłoszeń na organizatora festiwalu K-popu, który miał się odbyć w Parku Śląskim, trafiło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odpowiedzi urząd poprosił organizatora odwołanego wydarzenia o wyjaśnienie szczegółów. Aktywnie monitorujemy rynek wydarzeń muzycznych, reagując na liczne sygnały, mówi Agnieszka Kowalska z Departamentu Komunikacji Urzędu.
2: Widzimy wiele problemów dotyczących koncertów, począwszy od niedozwolonych klauzul w regulaminach, po zmiany zasad w trakcie gry, czy zwyczajne niedopełnianie obowiązków informacyjnych. Każda taka skarga konsumenta jest dla nas ważnym sygnałem o nieuczciwych praktykach rynkowych i zarówno screeny, jak i wymiana maili mogą stanowić potencjalny dowód w sprawie.
0: Łokik przygotował też poradnik koncertowy o tym, jak się przygotować na tego typu wydarzenia i co zrobić, kiedy coś pójdzie nie tak. Przypomnijmy, powodem odwołania wydarzenia w Chorzowie tuż przed startem był spór organizacyjny. Właściciele koreańskiej marki wycofali się z projektu, zarzucając polskiemu promotorowi niedotrzymanie umowy. Z kolei ten tłumaczył się rezygnacją kluczowych artystów. Fani zostali bez koncertów i z obietnicą zwrotu pieniędzy za bilety w ciągu 30 dni.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Gliwickim Centrum Przesiadkowym położonym w pobliżu tamtejszego dworca kolejowego trwają testy systemu informującego o bieżącym ruchu pociągów. To przedsięwzięcie miasta i miejskiej spółki informatycznej. Centrum, określane na etapie unijnego projektu jako zachodnia brama Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, otwarto po ponad dwuletniej budowie w grudniu 2022 roku. Samorząd zastrzegł, że system jest wciąż sprawdzany i konfigurowany, dlatego na tym etapie mogą pojawiać się nieprawidłowości w jego działaniu. Testy mają potrwać do końca sierpnia. Dokładnie 200 lat temu doszło do połączenia starej i nowej Częstochowy. Z tej okazji otwarto dziś dwie wystawy. Pierwsza w Muzeum Częstochowskim prezentuje plany miasta. To podróż, którą rozpoczynamy w XIX wieku, mówi Małgorzata Szczęsna, kierowniczka działu historii Częstochowskiego Muzeum.
3: Szczególnie tutaj mówimy o planach, które znajdują się w zbiorach działu historii Biblioteki Muzeum Częstochowskiego. Są to najstarsze plany, które pochodzą od właściwie najstarszy 1819 i kończymy współczesnym planem z 2026 roku. Chcieliśmy pokazać taką właściwie, można powiedzieć, historię od starej do nowej.
0: Drugą wystawę przygotowało Archiwum Państwowe w Częstochowie. Nosi nazwę Podniesiona do Miast Wielkich i zlokalizowana jest przed ratuszem. To 32 plansze. Obu wystawom patronuje Radio Katowice. Przed nami dość ciepła noc, ale z opadami deszczu. Przelotnie popada także jutro. Termometry pokażą za to nawet do 29 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 sierpnia. Jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Raport jest nowy, sytuacja nie. Tak wiceszef MSZ komentuje doniesienia brytyjskiej prasy o nowych rosyjskich bazach. Po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej przybywa wpisów w księdze kondolencyjnej wyłożonej przy cmentarzu powstańców Warszawy.
6: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką.
5: Armia Izraela po raz pierwszy od początku wojny w Gazie publikuje wyniki dochodzeń w sprawie możliwych naruszeń prawa wojennego. Wojsko Polskie od kilku lat rozwija możliwości wykrywania i zwalczania dronów. Tak wiceszef MSZ Marcin Bosacki komentuje doniesienia o budowie przez Rosję tajnych baz w pobliżu jej zachodnich granic. Jak wynika ze śledztwa The Telegraph, z baz tych mogą być wystrzeliwane drony atakujące Ukrainę, a potencjalnie także państwa NATO. Marcin Bosacki podkreślał w TVP Info, że zarówno NATO, jak i polskie służby wiedzą, co dzieje się za naszą wschodnią granicą.
4: Raport jest nowy, sytuacja nie jest nowa. Tak, oczywiście od kilku lat bardzo intensywnie Wojsko Polskie rozbudowuje zdolności antydronowe, także przeciw dronom dalekiego zasięgu. Robimy bardzo, powiedziałbym nawet agresywnie, nie tylko dynamicznie, ale agresywnie, bo musimy być zdolni do przeciwdziałania sile, która w tej chwili jest zajęta wojną z Ukrainą, ale nie wiadomo, co sobie niestety wymyśli.
5: Na podstawie ujawnionych dokumentów i zdjęć satelitarnych dziennikarze zidentyfikowali niemal 60 wyrzutni wzdłuż rosyjskiej granicy z Białorusią i Ukrainą. Rosja ma też szybko rozwijać nowe wersje irańskich dronów Shahid. Pamięć o niej zostanie z nami na zawsze. Tak o zmarłej Wandzie Traczek-Stawskiej mówią mieszkańcy stolicy i okolic, którzy składają wpisy do księgi kondolencyjnej wyłożonej w Izbie Pamięci przy cmentarzu Powstańców Warszawy.
6: Napisałam to, co czuję, że była, jest i na zawsze pozostanie naszą bohaterką. No i będziemy pielęgnować tą pamięć po powstańcach, w ludności cywilnej i o tym, czego autorką była pani Wanda.
7: Ja jestem pokoleniem osób po 40, więc pani Wanda no była dla nas, przede wszystkim dla tego pokolenia, takim wielkim przykładem. Znaczy dla wszystkich Polaków wydaje mi się, że była wielkim przykładem. Dla mnie osobiście była taką drugą babcią. Chcę jej podziękować przede wszystkim za to, że miałam zaszczyt jej słuchać, ją oglądać.
8: Ona faktycznie tą nauczycielką taką życia była faktycznie. Jej wielkość, bohaterstwo, a zarazem ta ogromna skromność to jest coś wyjątkowego.
5: Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego, członkinią Szarych Szeregów, żołnierzem Armii Krajowej, a po wojnie psychologiem i działaczką społeczną. Zmarła wczoraj, miała 99 lat. Izraelska armia po raz pierwszy od początku wojny w Gazie opublikowała wyniki dochodzeń w sprawie możliwych naruszeń prawa wojennego. Raport obejmuje ponad 150 spraw, w tym śmierć polskiego pracownika World Shelter Kitchen Damiana Sobola. W kwietniu 2024 roku w izraelskim ataku zginęło 7 pracowników tej organizacji. Według raportu żołnierze najpierw pomylili uzbrojonych ochroniarzy organizacji humanitarnej z bojownikami Hamasu. Później także tych nieuzbrojonych wzięli za bojowników. Armia podtrzymała wcześniejszą decyzję, że choć doszło do poważnych błędów, nie były one przestępstwem. Wobec odpowiedzialnych osób zastosowano kary dyscyplinarne. Coraz gorsza sytuacja w stawach Echo w Zwierzyńcu na Lubelszczyźnie. Wody ubywa z dnia na dzień, wysycha również zasilający stawy strumień Świerszcz. Ciężko tu o optymizm, mówi zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Przemysław Stachera.
9: Codziennie w stawach Echo bywa centymetr, 2 centymetry, w zależności od temperatury, jak woda ginie w oczach. Do końca wakacji będzie kałuża w tych stawach. Potem tej wody będzie systematycznie ubywać. Być może będzie tak, że w tym roku te stawy w ogóle wyschną. Deszcz, który spada, on jest w stanie zmoczyć warstwę gleby do głębokości kilku centymetrów, kilkunastu może, czyli operuje na głębokości roślin uprawnych. Natomiast na przykład w ogóle to nie wpływa pozytywnie na przykład na strefę korzeniową drzew, bo ta strefa korzeniowa jest dużo bardziej rozwinięta, więc jest tragedia.
5: Z ostatniego raportu hydrologicznego opracowanego przez park wynika, że miesięczna suma opadów w Zwierzyńcu wyniosła w ubiegłym miesiącu prawie 73 mm i była znacznie niższa od średniej wieloletniej dla lipca.
10: Klimat.
5: I jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 16% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Na rzekach w części województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Jednocześnie w większości kraju panuje susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sport. Mateusz Foremniak.
11: Dobry wieczór. Iga Świątek nie zdejmuje nogi z gazu. Nasza najlepsza tenisistka zameldowała się w ćwierćfinale turnieju w Cincinnati dzięki wygranej 6-3 i 6-3 z francuską Diane Perry. Więcej szczegółów ma dla Państwa Jan Pachlowski.
12: Iga Świątek wygrała ten mecz w godzinę i 28 minut. Mimo że Diane Parry próbowała robić wszystko, aby przeciwstawić się Polce, to właśnie pełne skupienie na bieżącej grze pozwoliło naszej tenisistce wygrać to starcie. Nie obyło się bez trudnych momentów, zwłaszcza na początku i pod koniec meczu. Świątek wolno weszła w to spotkanie i straciła serwis w pierwszym gemie. Jednak Parry nie zdołała wykorzystać dwóch szans na wygranie swojego podania i objęcie prowadzenia 2-0, a Polka szybko przejęła kontrolę nad setem. Zazwyczaj po turnieju lubię zerkać na statystyki, ale w trakcie zawodów skupiam się tylko na kolejnym meczu. Nie ma znaczenia, czy to ćwierćfinał, czy druga runda. Każdy mecz traktuję tak samo. Wiem jednak, że mój wpis w Wikipedii będzie wyglądał dobrze. Kluczem jest koncentracja na obecnej chwili. Tylko tak można osiągać takie wyniki. Mówiła po wygranym pojedynku Iga Świątek. Polka wykorzystała czwartą piłkę meczową. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: O awans do najlepszej czwórki jutro Iga Świątek powalczy z lepszą z pary Diana Schneider i Jelena Rybakina. W decydującą fazę wkraczają również eliminacje europejskich pucharów. Kilka minut temu rozpoczęły się spotkania środowej porcji grania w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, gdzie próżno niestety szukać naszych klubów. Nam pozostaje odliczanie do jutra i trzymanie kciuków za Lecha i Jagiellonię w eliminacjach Ligi Europy oraz za Raków i Górnika Zabrze w Lidze Konferencji. Zdecydowanie najtrudniejsze zadanie mają przed sobą zawodnicy z Zabrza, bo na ich drodze los postawił AS Monaco. Mimo tego drużyna nie traci dobrego ducha, zapewnia obrońca Górnika Rafał Janicki.
13: Pozytywne nastawienie jest u nas w zespole i to jest mecz taki, gdzie my tak naprawdę możemy tylko wygrać i tą energię pozytywną chcemy przenieść na boisko i może pójdziemy z zasadą, że do trzech razy sztuka i tym razem Górnik wyjdzie zwycięsko z tego meczu.
11: Europejski wieczór o 18:00 zaczyna Jagiellonia z Iberią i co godzinę startujemy z kolejnym spotkaniem. Lecha z Tun o 19:00, Górnika z Monaco o 20:00, aż do 21:00 i meczu Rakowa z Hajdukiem Split. Więcej meczów do rozegrania w Mistrzostwach Świata nie będą miały niestety nasze badmintonistki. Kornelia Marczak i Paulina Cybulska odpadły w drugiej rundzie debla, gdzie większych szans nie dały im Chinki Jing Li i Xumin Luo.
5: Noc i czwartek pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Nad ranem od 12 do 18 stopni. Jutro od 20 stopni w Ustce do 24 w Warszawie i 30 w Krakowie i Rzeszowie.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: Starość to...
16: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

skrzydła, których bytuje, to zazdrości ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombin

chmurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas.

0: Jest 21. Pacjenci są wypisywani do domów. To skutek braku lekarzy i zamknięcia oddziału interny w szpitalu nr 1 w Bytomiu. Około 2100 mieszkań może powstać na terenie dawnego stadionu rozwoju w katowickim Brynowie. Nie wszystkim ta inwestycja się podoba. Mikołów tworzy strefę wypoczynku na działce odzyskanej od Skarbu Państwa. Będzie m.in. budynek spotkań dla osób w każdym wieku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ruszył proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka poinformowała, że czasowo wstrzymuje przyjęcia zarówno w trybie planowym, jak i nagłym. Prowadzi rekrutację internistów, aby jak najszybciej przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału, który pozostanie zamknięty co najmniej do końca sierpnia. Około 2100 mieszkań może powstać na terenie dawnego stadionu rozwoju w katowickim Brynowie. Deweloper przedstawił mieszkańcom plany inwestycji. Część z nich ma obawy.
2: 4000 samochodów, 2900 miejsc parkingowych i to będzie obciążenie i ruchu drogowego, i lokalnej społeczności, jeśli chodzi o parkowanie. My nie będziemy mieli czasu tam kawę wypić, tylko my będziemy stać w korku.
3: Wiadomo, to jest biznes, ale trzeba patrzeć na stronę nas, mieszkańców.
0: Teren dawnego stadionu od kilku lat stoi pusty. Plan zakłada powstanie tam 19 budynków, a także lokali usługowych i przestrzeni rekreacyjnych. Chcemy stworzyć tak zwane miasto 15-minutowe, mówi inwestor Grzegorz Kowalczyk.
4: Do usług i gastronomicznych, i sportowych, i przychodnia, i forum kultury, czyli generalnie wszystko, żeby znalazło się w obrębie naszej inwestycji. Na same prace projektowe, administracyjne szacujemy około 2,5 roku, a potem sama budowa ze względu na postępowanie jakby technologiczne, tej budowie około 13 lat kolejnych. My tak szacujemy, że to jest około 15 lat w totalu.
0: Inwestorem jest spółka Mamitek, której udziałowcem jest Arkadiusz Milik. Inwestycja ma powstać w trybie Lex Developer.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Policja ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi. W internecie nie brakuje reklam z ofertami szybkiego zysku, które przykuwają uwagę. W sidła oszustów wpadł m.in. 34-latek z Piekar Śląskich. Mężczyzna stracił 90 tysięcy złotych, mówi aspirant Łukasz Czepkowski z Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.
5: Mężczyzna skuszony szybkim zarobkiem podał w formularzu swoje dane oraz numer telefonu, a następnie postępował zgodnie z przesłanymi wskazówkami oraz licznymi rozmowami telefonicznymi. Piekarzanin założył konto na wskazań platformie i wpłacał kolejne sumy pieniędzy. Niestety zamiast zysków mężczyzna stracił blisko 90 tysięcy złotych.
0: Do oszustw dochodzi najczęściej za pomocą mediów społecznościowych i komunikatorów. Przestępcy kontaktują się z ofiarami, udając specjalistów i zachęcają do inwestycji na giełdzie internetowej. Kierując się ich wskazówkami, pokrzywdzeni instalują program, dzięki któremu przestępcy przejmują kontrolę nad komputerem lub telefonem, a potem nad kontem bankowym ofiary. Strefa wypoczynku powstanie w Mikołowie. Miasto otrzymało od Skarbu Państwa działkę przy ulicy Bluszcza. Powstanie tam budynek do spotkań z salą, aneksem kuchennym, toaletami oraz magazynami na narzędzia. A wokół niego rośliny, ławki, boisko do gry w bóle, stoliki szachowe, altanka, fontanna i miejsce na rowery. Jak przekazał w mediach społecznościowych wiceburmistrz Mateusz Handel, wykonawca przejął plac budowy, a prace potrwają nieco ponad rok. Uprzedzając słuszne obawy o kondycję miejsca otwartego dla wszystkich, dodam, że będzie ono ogrodzone i monitorowane. A także zamykane na noc, dodał wiceburmistrz. W nocy zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami, lokalnie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 15 do 18 stopni. Jutro nawet 29, ale znów przydadzą się parasole.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 sierpnia, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Największe firmy zapłacą wyższy CIT. Rządowa propozycja zmian podatkowych możliwa od nowego roku. Sąd rodzinny zajmie się sprawą czterolatka, który błąkał się przy trasie S-17 na Mazowszu. Niemcy chcą deportacji zatrzymanego w Chorwacji Ukraińca. Ma odpowiedzieć za uszkodzenie Nord Stream. Niedługo rząd przedstawi rozwiązania dotyczące cen energii dla przedsiębiorstw, zapowiedział w TVN24 minister finansów Andrzej Domański. Kilka godzin wcześniej minister i premier przedstawili propozycję zmian w podatkach od nowego roku. Przedsiębiorstwa o przychodach przewyższających 50 milionów euro będą objęte stawką CIT w wysokości 22%, poinformował Andrzej Domański.
6: Ta stawka 22% to jest mniej więcej średnia dla Unii Europejskiej. I pamiętajmy, że mówimy tutaj o tych największych firmach, tych, które mają dochód powyżej równowartości 50 milionów euro.
7: Podwyżka wynika z konieczności zbilansowania budżetu po podwyżce progu podatkowego i obniżce stawki podatku dla podatników indywidualnych. Próg podatkowy wzrośnie ze 120 do 130 tysięcy złotych. Rząd zamierza wprowadzić nową 24-procentową stawkę PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy. Tym samym najwyższa stawka podatku wynosząca 32% będzie dotyczyła osób z zarobkami powyżej 150 tysięcy złotych. 4-letni chłopiec błąkał się przy trasie S17 w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Szedł boso drogą serwisową z Górzna w kierunku Łaskarzewa. Służby zawiadomił zaniepokojony świadek. Chłopiec nie potrafił powiedzieć, gdzie mieszka, ani jak się nazywa, mówi rzeczniczka garwolińskiej policji Małgorzata Pychnar.
8: Funkcjonariusze zaopiekowali się nim, pokazali mu radiowóz, włączyli sygnały, chcieli w ten sposób odwrócić jego uwagę i uspokoić. Równolegle sprawdzali, czy do komendy nie wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu dziecka. Policjanci zaczęli też rozpytywać mieszkańców, czy ktoś rozpoznaje chłopca.
7: Funkcjonariusze ponad godzinę szukali domu dziecka. Matka 4-latka była trzeźwa.
8: Powiedziała, że nie zauważyła, że syn sam wyszedł z domu. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy nie zorientowała się też, że go nie ma. Na szczęście chłopcu nic się nie stało.
7: Sprawa trafiła do sądu rodzinnego. Szef niemieckiej dyplomacji nie obawia się szkód dla relacji z Ukrainą po zatrzymaniu kolejnego podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. W Chorwacji ujęto Wołodymyra Rzet, którego przed rokiem nie wydała Niemcom Polska.
9: Decyzja polskiego sądu o braku podstaw do ekstradycji do Niemiec obowiązuje tylko w kraju wydania. W innych państwach europejski nakaz aresztowania wciąż obowiązuje, dlatego chorwacka policja mogła zatrzymać Wołodymyra Rzet, gdy namierzyła go w Puli. Teraz sąd w Chorwacji będzie decydował o ekstradycji. Jeśli do niej dojdzie, Ukrainiec podejrzany o to, że jako Nurek uczestniczył w podłożeniu i detonacji ładunków wybuchowych na Nord Streamie, może stanąć przed niemieckim sądem. Minister spraw zagranicznych Niemiec, pytany, czy to nie zaszkodzi relacjom Berlina z Kijowem, stwierdził, że stosunki między rządami nie mają wpływu na pracę śledczych. Mogę tylko powiedzieć, że niemiecki wymiar sprawiedliwości jest całkowicie niezależny w swoich decyzjach. Ja w każdej chwili mogę i jestem w stanie wytłumaczyć to ukraińskim partnerom, powiedział Johann Wadeful. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: 470 km w nogach, palący bałtycki wiatr, jeden cel – postawić na nogi chore dzieci. Ze Świnoujścia oficjalnie ruszyło bursztynowe wyzwanie. Mariusz Andreasik i Marcin Sułek z Rzeszowa wsiedli na rowery i rozpoczęli rajd wzdłuż wybrzeża. Przed nimi kultowa trasa Velo Baltica.
10: Mariusz Andreasik, oglądaliśmy wiele filmików z trasy R10, tej słynnej, więc chcemy ją pokonać.
11: No to pytam o ten przebieg trasy, 400 km ponad.
12: Miło mi, witam, Marcin Sułek. Pierwszy dzień planujemy zrobić koło 80 km, drugi dzień i trzeci, czwarty i kolejny to będzie już po 100 km.
11: Skąd się pojawił pomysł na takie wyzwanie?
10: 40 lat to już taki kryzys wieku średniego. Szukamy nowych marzeń, nowych wyzwań.
11: Jednak to nie jest taki zwykły przejazd.
10: Nasza strona internetowa bursztynowewyzwanie.pl już działa. Na niej są linki do naszych mediów społecznościowych, gdzie wrzucamy filmiki z trasy, a na samej stronie są też wyzwania, takie, żeby zachęcić do większych wpłat, pocztówki, czy wideo pocztówki, pozdrowienia, czy śpiewanie szant w morzu.
7: Celem wyprawy jest zebranie 40 tysięcy złotych na turnusy rehabilitacyjne dla podopiecznych Rzeszowskiej Fundacji Spokojny Kącik. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu.
1: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. Przedstawiciele powiatu tarnogórskiego spotkali się z zarządem miejscowego szpitala. Placówce brakuje pieniędzy nawet na wypłaty. Już 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. W gminie Lelów w powiecie częstochowskim trwają wykopaliska archeologiczne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Poważne problemy finansowe szpitala w Tarnowskich Górach. Dziś w tej sprawie odbyło się spotkanie między zarządem placówki a przedstawicielami powiatu tarnogórskiego. Lecznica wciąż oczekuje na środki z Narodowego Funduszu Zdrowia za tak zwane nadwykonania. Z tego powodu wynagrodzenia pracowników etatowych są wypłacane w 2 transzach, a osoby na pozostałych umowach otrzymują pieniądze nawet z 2-miesięcznym opóźnieniem. Jak informowała przed rozmowami rzeczniczka starostwa powiatowego w Tarnowskich Górach Daria Jasmer-Janas, trwa szukanie rozwiązań.
2: Pan prezes wielospecjalistycznego szpitala powiatowego ma przedstawić w najbliższym czasie, być może dzisiaj na Komisji Zdrowia, już kierunek działań i ewentualnych zmian organizacyjnych w szpitalu. No niemniej najpierw te sprawy muszą zostać też przedstawione radnym powiatu tarnogórskiego oraz zarządowi, no abyśmy też mogli poznać, jaka jest aktualna sytuacja, no i jaka jest wizja i kierunek na dalsze działanie szpitala.
0: Trudna sytuacja lecznicy za tydzień będzie głównym tematem sesji Rady Powiatu. Przypomnijmy, w ostatnich latach powiat przekazał już szpitalowi prawie 70 milionów złotych dofinansowania. 3 tony śniętych ryb wyłowiono od soboty z kanału Gliwickiego. Wynika z najnowszego komunikatu Wód Polskich. Powodem śnięcia ryb jest złota alga. Aby przeciwdziałać jej rozwojowi, między innymi wprowadzono zakaz korzystania z 6. sekcji i żeglugi w 5. sekcji kanału. Złota alga to glon, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb. Doprowadziła ona również do masowego śnięcia w zbiorniku Dzierżno-Duże w 2024. Dotychczas w ramach przeciwdziałania rozwojowi złotej algi m.in. zatrzymano przepływ wody w dół z 5. i 6. sekcji kanału Gliwickiego.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W gminie Lelów w powiecie częstochowskim prowadzone są wykopaliska archeologiczne. Badania po raz 4 odbywają się na cmentarzysku szkieletowym pochodzącym z okresu średniowiecza. W trwającym sezonie odkryto 3 groby. Wykopaliska są cennym źródłem informacji o życiu i zwyczajach mieszkańców Lelowa sprzed 1000 lat. Wszystkie odkryte zabytki zostaną przekazane do Muzeum Miejskiego Sztygarka w Dąbrowie Górniczej. W Gliwicach przy ulicy Czwartaków 13 może powstać mural upamiętniający ostatniego cichociemnego pułkownika Aleksandra Tarnawskiego, pseudonim Upłas. Wielkoskalowy obraz miałby zostać namalowany na ścianie budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Gliwice, niedaleko szkoły podstawowej nr 1, której patronem jest właśnie Aleksander Tarnawski. Koszt utworzenia muralu oszacowano na 35 tysięcy złotych. Do końca sierpnia trwa zbiórka publiczna na ten cel. Chcemy upamiętnić osobę, która powinna być wzorem do naśladowania, mówi pomysłodawca muralu i organizator zbiórki Tomasz Rudziński.
3: Męstwo, odwaga, patriotyzm, te wartości, które w tamtych czasach i obecnie są bardzo ważne i ważne też, żeby młodemu pokoleniu zaszczepiać to i żeby zawsze dbali o Polskę. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, niepodległość nie jest nigdy dana na zawsze, trzeba zawsze o nią dbać i pielęgnować.
0: Ostatni cichociemny zmarł w 2022 roku w wieku 101 lat. W nocy od 15 do 18 stopni, jutro nawet do 29. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 19 sierpnia, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. A więcej pieniędzy ma zostać w kieszeniach tzw. klasy średniej. Reformę podatków proponuje rząd. W 3 rzeszowskich szpitalach jest pod opieką lekarzy 12 osób przetransportowanych z Węgier. Amerykański prezydent zapowiada, że jeszcze w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej. Podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej 24-procentowej stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych zaproponował premier. Razem z ministrem finansów zapowiedzieli też podwyżki podatków, które mają sfinansować te plany. Z szacunków rządu wynika, że na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków.
6: Jeśli w roku zarobimy pomiędzy 130 a 150 tysięcy złotych, zapłacimy stawkę podatku w wysokości 24%. Dopiero po przekroczeniu 150 tysięcy pojawiłby się znów podatek 32-procentowy.
7: To znaczy, żeby się nie okazywało w październiku, w listopadzie, w grudniu, że nagle to wynagrodzenie jest wyraźnie mniejsze, bo przekracza się kolejne progi podatkowe. Wiem, że to było oczekiwane przez miliony Polek i Polaków.
6: Mówił premier, a minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział też podwyżki.
8: Firmy, które osiągają przychód powyżej równowartości 50 milionów euro, będą płaciły wyższy podatek CIT.
6: Wzrośnie z 19 do 22%. Wyższa będzie też danina solidarnościowa. Wróci również limit przychodów dla podatników ryczałtowych, wynoszący około miliona złotych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
5: Jak zmiany oceniają ekonomiści? Monika Kurtek z Banku Pocztowego mówi, że dla części podatników oznaczają one realne korzyści.
9: Te osoby, które rozliczają się według PIT-u, około 3,5 miliona podatników, pewnie jakoś na tym skorzystają. No z tego względu, że podnoszony jest w niewielkiej skali, ale jednak ten próg podatkowy, wchodzi trzecia skala podatkowa i oczywiście te osoby, które przeskakiwały automatycznie z progu 12% na 32%, no teraz będą miały jeszcze tą skalę pośrednią, więc pewnie kilka tysięcy złotych rocznie te osoby będą mogły zaoszczędzić.
5: To krok w stronę sprawiedliwości podatkowej, mówi ekonomista Adam Ruciński.
10: My powinniśmy jako społeczeństwo dążyć do sprawiedliwości w płaceniu podatków. Nie ma wątpliwości, że te podatki są radykalnie niesprawiedliwe. Więc ten krok niewątpliwie jest w kierunku usprawiedliwienia tych podatków, bo faktycznie to była taka czarna dziura z punktu widzenia systemu podatkowego, ten ryczałt, gdzie osoby naprawdę bardzo zamożone płaciły ryczałt. W tym przypadku to podwyższenie efektywnie, czyli obniżenie tego progu, jest niewątpliwie bardzo dobrym posunięciem w kierunku usprawiedliwienia tych podatków.
5: Reforma podatkowa ma wejść w życie w przyszłym roku. Kolejni poszkodowani w tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w kraju. Do Rzeszowa trafiło 12 osób, które przebywały w węgierskich szpitalach. Ostatni samolot lądował w Jasionce po południu. Pacjenci byli przyjmowani przez zespoły ratownictwa medycznego i przewożeni do trzech miejskich szpitali.
11: Stan jest dobry, umożliwiający transport tych osób do Polski, ale wszyscy ci pacjenci wymagają dalszej hospitalizacji w szpitalach. Te osoby w większości przypadków trafiają na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna.
5: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 5 rannych osób zostanie na razie w szpitalach na Węgrzech. W niedzielę w wypadku autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia na węgierskiej autostradzie zginęło 12 osób. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Trafił do tymczasowego aresztu. Co najmniej do soboty można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczek-Stawskiej. Można to zrobić w Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy. Jolanta Hercog, wicedyrektor Muzeum Warszawy, placówki odpowiadającej za Izbę Pamięci, przypomina, że to miejsce powstało z inicjatywy Wandy Traczek-Stawskiej.
12: Pani Wanda Traczek-Stawska bardzo dbała o to, by Warszawa nie zapomniała cmentarza powstańców Warszawy, by nie zapomniała mogiły, na której pochowanych jest ponad 104 tysiące osób, w tym prawie 100 tysięcy cywili.
5: Wanda Traczek-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, była uczestniczką Powstania Warszawskiego i członkinią Szarych Szeregów. Zmarła wczoraj w wieku 99 lat. Mają pomagać hiszpańskim kolegom w walce z żywiołem, ale też zbierać doświadczenie. 12 podlaskich strażaków wyleciało do Hiszpanii, by wspierać tamtejsze służby przy gaszeniu pożarów. Walka z żywiołem trwa tam od kilku tygodni.
13: Statystycznie co 5 lat borykamy się z bardzo dużymi pożarami na terenie Parku Narodowego Biebrzańskiego.
14: Starszy kapitan Mateusz Młodzianowski.
13: Więc myślę, że to będzie nieoceniony element doświadczenia.
15: Pożary w południowej Europie charakteryzują się przede wszystkim dość dużą intensyfikacją w dość krótkim czasie.
14: Dowódca modułu GFFF Białystok, młodszy kapitan Przemysław Beczko.
15: Nie jedziemy do Hiszpanii w celu zastąpienia hiszpańskich strażaków, tylko tak naprawdę jedziemy im tam pomóc.
5: Od początku roku pożary strawiły już w Hiszpanii ponad 240 tysięcy hektarów lasów. Z powodu żywiołu w całym kraju zginęło 16 osób. Ewakuowano około 80 tysięcy ludzi. Donald Trump zapowiada, że jeszcze w tym roku spotka się z przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Prezydent USA chwalił się, że ma bardzo dobre relacje z koreańskim dyktatorem. Z Waszyngtonu Marek Bałkuski.
16: Donald Trump nie chciał wyjawić, czy wymienia korespondencję z Kim Jong-unem. Zapytany, czy spotka się z nim jeszcze w tym roku, odpowiedział twierdząco. Znam Kim Jong-una bardzo dobrze i wszystko będzie w porządku, dopóki mamy mądrego prezydenta. Trump dodał, że jego dobre relacje z przywódcą Korei Północnej to atut, a nie problem. On ma 57 bardzo potężnych pocisków nuklearnych. Nie powinno było do tego dojść. Gdybym był prezydentem, to bym na to nie pozwolił, ale on je posiada. Mówił Trump, który kilka dni temu polecił Pentagonowi ograniczyć wspólne manewry wojskowe z Koreą Południową. Trump napisał w mediach społecznościowych, że były one wrogie wobec Korei Północnej, która przez całą jego prezydenturę zachowywała się z szacunkiem. Krytycy zwracają uwagę, że Trump porzuca kolejnego sojusznika na rzecz brutalnego dyktatora. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
5: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Mateusz Foremniak, sport.
17: Iga Świątek wystąpiła z kolejnym wykładem na kortach w Cincinnati. Awans do ćwierćfinału turnieju zapewniła sobie wygraną 6-3 i 6-3 z francuską Diane Perry, co zajęło jej godzinę i 28 minut. Forma naszej najlepszej tenisistki może cieszyć, przyznaje trener Mateusz Jędruszczak.
18: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. To Iga zawsze robiła najlepiej. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi. Widać u niej również duży spokój w poczynaniach.
17: Oby spokój i dobre decyzje na korcie pozostały z panią Igą teraz jak najdłużej. Również w jutrzejszym ćwierćfinale, w którym zagra z Dianą Schneider lub Jeleną Rybakiną. Coraz mniej znaków zapytania znajduje się w eliminacjach do europejskich pucharów. Jedną nogą w Lidze Mistrzów są już Bodo, które 3-1 wygrało z NEK Nijmegen i Celtic 3-0 lepszy od LASK Linz. W niedoszłej polskiej ścieżce Hapoel Berszewa 2-1 grał Sabah Baku, a w meczu Slovana Bratysława z NK Celje padł remis 1-1. Nam pozostaje czekanie na jutro i emocje w walce o Ligę Europy w wykonaniu Lecha i Jagiellonii, a także Ligę Konferencji, do której dostać chcą się Górnik Zabrze i Raków. Ekipę z Częstochowy czeka jutro mecz w gorącym, dosłownie i w przenośni, Splicie z tamtejszym Hajdukiem. Trener Rakowa Dawid Kroczek pozostaje w bojowym nastroju.
19: Pokazaliśmy, że potrafimy. No i tutaj też z takim nastawieniem przyjeżdżamy. No to nie ma rzeczy niemożliwych i wszyscy jesteśmy mocno przygotowani na to, co nas oczywiście czeka, z pełnym szacunkiem do przeciwnika, ale oczywiście bardzo mocne nastawienie na zwycięstwo.
17: Raków granie zacznie jako ostatnie o 21:00, o 18:00 na boisko z Iberią wyjdzie Jagiellonia, o 19:00 Lech zacznie mecz z Thun, a o 20:00 Górnik Zabrze postara się przeciwstawić AS Monaco, które dzisiaj poinformowało o rozwiązaniu kontraktu z Polem Pogbą. Chęci były, ale ostatecznie nasze badmintonistki Kornelia Marczak i Paulina Cybulska nie dały rady przeciwstawić się Chinkom Jing Li i Xumin Luo. Tym samym już w drugiej rundzie pożegnały się z deblową rywalizacją w Mistrzostwach Świata. W przyszłym roku o tytuł najlepszego kierowcy w F1 nadal będzie walczył Carlos Sainz Jr., który przedłużył właśnie kontrakt z Williamsem. Za to w następnej rundzie Grand Prix Holandii z powodu kontuzji nadgarstka nie pojedzie Isaac Hadjar.
5: Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie. Miejscami burza, lokalnie z gradem. Będzie od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, do 31 na południu.
20: Autopromocja.
1: Trzecia. Tu Radio Dźwięk.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku dekad przeglądając YouTube.

0: Brakuje internistów w szpitalu numer 1 w Bytomiu. Placówka wypisuje pacjentów do domów. Do końca sierpnia nie ma przyjęć na oddział. Wysadzono w powietrze szyb po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zmian w podatkach korzystny dla klasy średniej przedstawili premier i minister finansów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwa proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka poinformowała, że czasowo wstrzymuje przyjęcia, zarówno w trybie planowym, jak i nagłym.
2: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Przyczyną obecnej sytuacji nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
0: Tłumaczyła Aleksandra Giczewska z Biura Prasowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka prowadzi rekrutację internistów, by jak najszybciej przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału, który pozostanie zamknięty co najmniej do końca tego miesiąca. A poważne kłopoty ma też szpital w Tarnowskich Górach. Powiat rozważa dofinansowanie lecznicy. Brakuje pieniędzy, bo NFZ nie wypłacił tzw. nadwykonań, czyli za zabiegi, które przeprowadzono ponad limit, a były zdaniem lekarzy konieczne. Placówce brakuje na pensje. Są wypłacane w ratach albo opóźniane. Dokładnie o 15.30 runął szyb kopalniany JAS-2 po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Była to kontrolowana rozbiórka przy użyciu materiałów wybuchowych. Operacja przebiegła sprawnie, a po konstrukcji pozostał tylko filar, który będzie usunięty w kolejnym etapie likwidacji pokopalnianej infrastruktury. Kopalnia Jasmos zakończyła wydobycie w 2016 roku. Obecnie teren należy do spółki restrukturyzacji kopalń. Likwidacja szybu to element przygotowania terenów do przyszłych inwestycji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ma być bardziej sprawiedliwy. Tak zmiany w systemie podatkowym określił premier Donald Tusk. Na konferencji prasowej szef rządu przedstawił wraz z ministrem finansów projekt nowego prawa podatkowego. By sfinansować te propozycje, wprowadzony zostanie wyższy CIT dla największych firm.
3: Główne założenie zmian to mniejsze obciążenia dla klasy średniej. Drugi próg podatkowy wzrośnie ze 120 na 130 tysięcy złotych, ale to nie wszystko.
4: Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy, przygotowaliśmy stawkę 24%.
3: Stawka CIT dla wielkich korporacji, które uzyskują rocznie ponad 200 milionów złotych, wzrośnie z 19 do 22%. Z 1 do 5% wzrośnie danina solidarnościowa od tych, którzy zarabiają ponad 1 000 000 złotych rocznie.
4: Chcemy, aby to największe, osiągające najwyższe przychody firmy i koncerny oraz płatnicy ryczałtowi, którzy są milionerami, by to oni przyjęli na siebie przynajmniej część sfinansowania tego projektu.
3: Na tych zmianach skorzystać ma 3,5 miliona Polaków.
0: Jeśli parlament i prezydent zaakceptują nowe przepisy, wejdą one w życie od przyszłego roku. A te informacje zabrał Tomasz Jelenkiewicz. Zmarła Wanda Traczyk-Stawska, pseudonim Pączek i Atma, uczestniczka Powstania Warszawskiego, członkini Szarych Szeregów, żołnierka Armii Krajowej, po wojnie psycholog i działaczka społeczna. Miała 99 lat. Premier pisząc o śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej przytoczył jej słowa: nie stój, nie patrz, gdy się złodzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek. Synoptycy ostrzegają, że dziś w nocy na północy regionu w powiatach częstochowskim i kłobuckim mogą pojawić się burze, spadnie do 30 mm wody, będzie też mocniej wiać. Silny wiatr spodziewany jest nad ranem i rano w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Jutro w całym regionie przelotne opady deszczu, ale bardzo ciepło, do 29 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Prawie 4 minuty po północy. Andrzej Kocjan, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Kolejnych 12 poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wróciło wczoraj do kraju. Wszyscy trafili do szpitali w Rzeszowie. Transport pierwszej grupy odbył się w poniedziałek. Na pokładzie samolotu znalazło się wtedy 21 osób. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo od strony węgierskiej. Prokuratura okręgowa w Krośnie przygotowała już wniosek w tej sprawie. Węgierski sąd aresztował kierowcę autokaru na 30 dni. Mężczyzna jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie katastrofy, w której zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary zostały już zidentyfikowane. Obecnie zamykana jest procedura, mówi wiceminister spraw zagranicznych Wojciech Zajączkowski.
7: Węgierskie procedury karne, lekarskie też wymagają, by w tego typu sytuacji przeprowadzić tomografię komputerową wszystkich ciał. To chwilę zajmie, to do końca tygodnia powinno być przeprowadzone i wówczas ciała po wystawieniu aktów zgonu będą gotowe do transportu do Polski.
6: W węgierskich szpitalach pozostaje jeszcze 5 rannych osób. 2 mają wrócić do Polski w piątek, a 3 muszą jeszcze pozostać na Węgrzech, bo są w ciężkim stanie. Co najmniej do soboty będzie można składać wpisy do księgi kondolencyjnej ku czci Wandy Traczyk-Stawskiej. Uczestniczka powstania zmarła przedwczoraj w wieku 99 lat. Księga jest wyłożona w Izbie Pamięci przy cmentarzu powstańców Warszawy.
8: Do składania w niej podpisów zachęca prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
9: Żeby po prostu wybrać się na spacer i oddać cześć pani Wandzie, a przy okazji złożyć kwiaty pod pomnikami, które były specjalnie bliskie sercu pani Wandy. Polegli niepokonani, ale oczywiście również pomnikiem matki.
8: Wandę Traczyk-Stawską wspomina premier Donald Tusk. Jak mówi szef rządu, będzie ona zawsze przykładem odpowiedzialnego patriotyzmu.
4: Pani Wanda Traczyk-Stawska była tym najlepszym, co w Polsce, i uosobieniem honoru.
8: Wanda Traczyk-Stawska po wojnie była psychologiem i działaczką społeczną. Została odznaczona między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Armii Krajowej. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
6: W 2022 roku, w 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska apelowała o to, by Polacy wznieśli się ponad wszelkie podziały i stanowili jedność.
10: Pamiętajcie, że tu dużo leży, bardzo dużo ludności cywilnej i żołnierzy i różnych wyznań i narodów ludzie, bo jesteśmy razem ludzką rodziną bez względu na kolor skóry, bez względu na zamożność, bez względu na poglądy. Wszyscy ludzie są rodziną.
6: Od 1947 roku Traczyk-Stawska zajmowała się odszukiwaniem mogił powstańczych na terenie miasta. Była inicjatorką opieki nad cmentarzem powstańców Warszawy. A w wieku 102 lat zmarł podporucznik Józef Kowalczyk, ostatni żyjący w Polsce żołnierz 12 Pułku Ułanów Podolskich, który walczył w bitwie o Monte Cassino. Po wojnie pozostał w Wielkiej Brytanii, a później wyjechał do Australii. Do Polski wrócił dopiero w 2018 roku po około 78 latach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek w Orawce w powiecie nowotarskim, gdzie podporucznik Kowalczyk mieszkał po powrocie do kraju.
11: To są aktualności jedynki.
6: Ujęcie kolejnego podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream nie zaszkodzi relacjom Niemiec z Ukrainą, uważa szef niemieckiej dyplomacji. W Chorwacji zatrzymano Wołodymyra Z, którego przed rokiem nie wydała Niemcom Polska. Niemieckie MSZ podkreśla, że rząd nie wpływa na decyzję wymiaru sprawiedliwości.
12: Decyzja polskiego sądu o braku podstaw do ekstradycji do Niemiec obowiązuje tylko w kraju wydania. W innych państwach europejski nakaz aresztowania wciąż obowiązuje, dlatego chorwacka policja mogła zatrzymać Wołodymyra Z, gdy namierzyła go w Puli. Teraz sąd w Chorwacji będzie decydował o ekstradycji. Jeśli do niej dojdzie, Ukrainiec podejrzany o to, że jako Nurek uczestniczył w podłożeniu i detonacji ładunków wybuchowych na Nord Streamie, może stanąć przed niemieckim sądem. Minister spraw zagranicznych Niemiec, pytany, czy to nie zaszkodzi relacjom Berlina z Kijowem, stwierdził, że stosunki między rządami nie mają wpływu na pracę śledczych. Mogę tylko powiedzieć, że niemiecki wymiar sprawiedliwości jest całkowicie niezależny w swoich decyzjach. Ja w każdej chwili mogę i jestem w stanie wytłumaczyć to ukraińskim partnerom, powiedział Johan Wadeful. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
6: I jeszcze sport. Iga Świątek jest w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Paris 6-3, 6-3 i potrzebowała na to godziny i 28 minut. Świątek od początku spotkania była dobrze przygotowana do gry, podkreśla trener Weroniki Falkowskiej Mateusz Jędruszczak, który zna Igę jeszcze z czasów juniorskich.
13: Widać po niej bijącą pewność siebie. To wynika na pewno z uporządkowania i z uproszczenia gry pod kątem taktycznym. To Iga zawsze robiła najlepiej. Widać, że jej to służy. Z określonych stref kortu wybiera absolutnie bardzo dobre decyzje, kierunki uderzeń. Nie ma tam przekombinowania i to jest taka najlepsza wersja Igi.
6: A w ćwierćfinale Polka zagra z Rosjanką Dianą Schneider albo reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
6: W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu, ale na południowym zachodzie i w centrum burze może im towarzyszyć ulewny deszcz. Temperatura minimalna od 10 stopni na Pomorzu, przez 15 w centrum, do 18 na Podkarpaciu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, w czasie burz porywisty.
11: Jedynka. Polskie Radio.
6: Jest czwartek, 20.
5: Tu Radio Dźwięk.

0: Brakuje internistów w szpitalu numer 1 w Bytomiu. Placówka wypisuje pacjentów do domów. Do końca sierpnia nie ma przyjęć na oddział. Wysadzono w powietrze szyb po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt zmian w podatkach korzystny dla klasy średniej przedstawili premier i minister finansów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Trwa proces wypisywania do domów pacjentów przebywających na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka poinformowała, że czasowo wstrzymuje przyjęcia, zarówno w trybie planowym, jak i nagłym.
2: Pacjenci, których proces leczniczo-diagnostyczny nie zostanie zakończony, zostaną przekazani do innych podmiotów leczniczych, w których możliwe będzie kontynuowanie niezbędnego leczenia i opieki. Obecna obsada lekarska nie pozwala na zapewnienie całodobowej opieki medycznej wymaganej do funkcjonowania oddziału. Przyczyną obecnej sytuacji nie są zaległości w wypłacie wynagrodzeń, lecz ograniczona dostępność lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych na rynku pracy.
0: Tłumaczyła Aleksandra Giczewska z Biura Prasowego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu. Placówka prowadzi rekrutację internistów, by jak najszybciej przywrócić pełne funkcjonowanie oddziału, który pozostanie zamknięty co najmniej do końca tego miesiąca. A poważne kłopoty ma też szpital w Tarnowskich Górach. Powiat rozważa dofinansowanie lecznicy. Brakuje pieniędzy, bo NFZ nie wypłacił tak zwanych nadwykonań, czyli za zabiegi, które przeprowadzono ponad limit, a były zdaniem lekarzy konieczne. Placówce brakuje na pensje. Są wypłacane w ratach albo opóźniane. Dokładnie o 15.30 runął szyb kopalniany JAS-2 po byłej kopalni Jasmos w Jastrzębiu-Zdroju. Była to kontrolowana rozbiórka przy użyciu materiałów wybuchowych. Operacja przebiegła sprawnie, a po konstrukcji pozostał tylko filar, który będzie usunięty w kolejnym etapie likwidacji pokopalnianej infrastruktury. Kopalnia Jasmos zakończyła wydobycie w 2016 roku. Obecnie teren należy do spółki restrukturyzacji kopalń. Likwidacja szybu to element przygotowania terenów do przyszłych inwestycji.